putting rain in my eyes, tears in my dreams, and rock.

Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa.

0: Polskie Radio dzieciom od rana do wieczora.
1: Hakuna Matata. Jak cudownie to brzmi.
2: Hakuna Matata.

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanię ciężko było znieść.
1: Mówiło mnie, że cham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze, gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

Jesteś przegrany, jest źle, będzie gorzej. Nie ma co walczyć,

0: Halo, halo! Tutaj Ptasie Radio w brzozowym gaju. Nadajemy audycję z ptasiego kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad. Po pierwsze, w sprawie, co świtem piszczy w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się ma pierwszy kąpać w rosie. Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak. A po piąte, przez dziesiąte będą ćwierkać, świstać, kwilić, pit-pilitać i pim-pilić ptaszki następujące.
1: Słowik, wróbel, kosja, skórka, kogut, dzięcio, gilku, kółka, szczygieł, sowa, kruk, czubatka, drost, sikora i dzierlatka, kaczka, gąska, jeniołuszka, dudek, trznader, pośmieciuszka, wilga, zięba, bocian, szwak
2: oraz każdy inny ptak.
3: Pierwszy słowik zaczął tak.

0: Na to wróbel zaterlikał.
1: Cóż to znowu za muzyka?
2: Muzyka!
1: Muszę zajrzeć do słownika, by zrozumieć śpiew słowika. Ćwir, ćwir, świrk, ćwir, świrk, ćwirk. Tu nie teatr, ani cyrk. Patrzcie go, nastroszył piórka i wydziera się jak kurka. Dość tych arii, dość tych liryk. Ćwir, ćwir, ćwirk, ćwir, ćwir, ćwirk.
0: I tak zaczął ćwiczyć, ćwikać, ćwierkać, czyrkać, czyk, czyrikać, że aż kogut na patyku zapiał gniewnie. Jak usłyszy to kukułka wrzaśnie.
1: A co to za spółka? Kukuryku, kukuryku, nie pozwalam, rozbójniku. Bierz co chcesz, bo ja nie skąpię, ale kuku nie ustąpię. Ryku, chodź do jutra, skrzecz, ale kuku, moja rzecz.

0: szczebiot, świergot, zgiełk, otaki.
1: Daj tu rzuć tu, co masz wiórek, daj tu rzuć tu, co masz wiórek, daj
2: tu rzuć tu, ja ćwierć, ćwierć, ćwierć,
0: leci gniazdko, przylewa to przyciec, widzisz, rośnie nam ci, ja ćwierć, ćwierć, gniazdko ci winie, to nie

0: Daj tu rzuć tu co masz wiórek, daj tu rzuć tu co masz wiórek, daj tu rzuć tu ja masz wiórek,
1: lekkie gniazdo,
0: jadę
1: to przyczyć, widzisz to zjadam ci moje, czuję, gniazdo ci bije, widzisz, widzisz, nie dasz mi wstydzić, ty chcesz wstydzić!

0: Czuję, co się święci.
1: To nie ja, weź.
0: Opętał ich zły duch.
1: Ale kogo?
0: Dam głowę, że w tym naszym trio zostanie tylko dwóch.
1: A, o to chodzi.
0: Ta noc karesom sprzyja.
1: No.
0: Miłosny tchnęła czar.
1: Ale tchnęła.
0: W przerw.

0: No już spokojnie.
1: Nie uspokajaj, pozostanę szałno.
2: Powiedz wreszcie, jakie masz te moce?
0: Zatłuj, zaraz widzisz wszystko. I dlatego właśnie dzieci nie piją.

0: szczotki?
1: Ale ich są całe tabuny! Jak się w tym wszystkim połapać?
2: Okej. Tak dużo dzieci tu jest, więc jeszcze pocisnę! Wiecie co? Już czas obecności!

Nie opuścimy żabek dwóch. Będziemy im pomagać. Gdzie przyjacielski żyje duch, łatwiejsza każda sprawa.

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Polskim Radiu Dzieciom. Jesienny, sobotni, 26 dzień września 2026 roku. Jacek Zawada, Filip Górski. Jesteśmy już na naszych porannych stanowiskach w Polskim Radiu Dzieciom i serdecznie zapraszamy Was do budzenia się na pobudkę, na taką poranną radiową pobudkę z Polskim Radiem Dzieciom, po to, żebyście pomimo tej mrzawki na przykład w Warszawie, pomimo deszczu, który już pada lub będzie padał w innych rejonach Polski, uśmiechnęli się, chyba że ktoś lubi deszcz, i zadzwonili do nas tak jak teraz, gdy zobaczyłem przed chwilą zdziwioną minę Filipa, który o godzinie 8:06 odebrał telefon od kogo? Od Gosi. Dzień dobry, Gosiu.
1: Dzień dobry.
0: Jak się masz?
1: Dobrze.
0: Bardzo się cieszę, że do nas dzwonisz. To chyba ty dzisiaj chcesz nas obudzić, bo my jeszcze nie rozpoczęliśmy na dobre poranka, a ty już się do nas dodzwoniłaś. Bardzo się cieszę. O której wstałaś?
1: No tak, koło 7.
0: Ohoho, no to już jesteś od godziny z otwartymi oczami i już po śniadaniu, czy jeszcze przed?
1: Tak, po śniadaniu właśnie.
0: Co dobrego było na śniadanie dzisiaj, Gosiu?
1: Mieliśmy takie na kluski.
0: Niam, niam, niam. Kto to przecież na śniadanie przygotował?
1: Mamę.
0: Pozdrawiamy.
1: A ty pan jadł?
0: Co ja jadłem? Dobre pytanie. Ja jadłem krem z dyni z odrobiną polędwicy sopockiej. Takie oryginalne śniadanie dzisiaj miałem. Tak. A powiedz mi proszę, jakie masz plany na dzisiejszą sobotę?
1: No, dzisiaj będziemy jechali do sklepu, bo potrzebuję trochę ubrań. I buty. No. A pan o której godzinie wstał?
0: Ja wstałem o godzinie 7:07, chyba tak wskazywał nam zegarek. A powiedz proszę, co oprócz tych zakupów masz w planach jeszcze dzisiaj na sobotę? Czy będzie...

0: Będzie jakaś zabawa, czy będzie jakieś sobotnie sprzątanie, czy będzie jakieś kino, coś innego?
1: No, pewnie będę się bawić z rodziną, czy coś.
0: I jaka będzie wasza sobotnia zabawa? Masz jakąś taką ulubioną zabawę na weekend?
1: Nie. A może pobiegamy na polu?
0: O!
1: Może na chyba zagramy w karty.
0: Lubicie biegać po polu?
1: Tak.
0: Ale to wtedy są to takie zawody pomiędzy wami, czy jak to wygląda?
1: Nie, raczej sami sobie po prostu biegamy po polu, czy coś. Mhm. I też piesek może się wybiegać i nam ucieka.
0: Ale fajnie. I z kim wtedy biegasz oprócz pieska?
1: Z moją siostrą Ulą i rodzicami.
0: I wszyscy biegacie?
1: No, raczej rodzice nie, ale my z Ulą, siostrą i pieskiem.
0: Fajnie. A jak piesek ma na imię?
1: Daisy.
0: Daisy, czyli to jest córka, tak?
1: Mhm.
0: I ile ma lat?
2: Około 4-5.
1: No tak, około 4-5.
0: No to bardzo mnie ten temat zainteresował, bo my dzisiaj o zwierzątkach, może nie o pieskach, ale o innych zwierzątkach będziemy rozmawiać. Powiedz mi coś więcej, proszę Gosiu, na temat Daisy. Jak ona wygląda? Co lubi jeść? Kto ją wyprowadza na spacery?
1: No, zazwyczaj po prostu ją wypuszczamy na dwór. I ona bardzo lubi piłki.
0: Mhm.
1: No jest kundelkiem, jest taka kremowo, taka jasno-brązowa, jakby taka właśnie. No.
0: I co lubi jeść?
1: Zazwyczaj mokrą karmę.
0: Mhm. A ma jakąś taką swoją ulubioną zabawę?
1: Bardzo lubi piłkę.
0: Aha. I wtedy z tą piłką biegacie wszyscy razem z twoim rodzeństwem, czy tylko sama
1: tak.
0: Daisy?
1: Mhm. Różnie.
0: Mhm.
1: Czasami sama zabiera piłkę, a czasami jej rzucamy.
0: Mhm.
1: Albo na przykład ona bardzo lubi też zabawę, jak się jakby jej wyrywa piłkę. I ona bardzo lubi tak jakby przyciągać.
0: Aha. No to dzisiaj, skoro wolna sobota, to możecie sobie z Daisy pofiglować i pobawić się, prawda? Mam jeszcze jedno pytanko do ciebie, Gosiu. O poranku, w ten jesienny, pierwszy jesienny, sobotni poranek w tym roku. Czy jesień to jest twoja ulubiona pora roku, czy niekoniecznie?
1: No, raczej chyba najbardziej lubię wiosnę, ale...
0: Fajno. Mhm. To proszę, wymień mi 3 najfajniejsze, najlepsze rzeczy w jesieni. Co ci się najbardziej podoba w jesieni?
1: No, urodziny mojej siostry.
0: O, w którym miesiącu?
1: W grudniu.
0: To już mamy pierwszą rzecz, pierwszy powód, dla którego jesień twoim zdaniem jest fajna, a jakiś drugi powód?
1: Jeszcze może jesienne spacery.
0: Fajnie, drugi powód i jeszcze jeden? Znajdzie się?
1: Może bieganie w deszczu albo zbieranie liści.
0: Słucham, jakie bieganie w deszczu?
1: No, ja i moja siostra lubimy.
0: Ale to
1: właśnie,
0: można
1: jak
0: się
1: jest deszcz, się bawić na deszczu.
0: Ale to z parasolem.
2: A mamusia im wtedy wyrzuca prowiant na dwór do nam. One się tak cieszą, że w termosie mają wodę, herbatkę, co chwilę jakieś ciasteczko, pokrojone jabłuszko, a one po tym deszczu latają i się chowają po takim drewnianym, zbudowanym domkiem w palet.
0: Aha, no bo chciałam zapytać właśnie, to dobrze, że pani nam to tak tutaj dookreśliła, że tak bym to nazwał, bo już się martwiłem, czy jest jakiś parasol w tej zabawie użyty, czy wy tak mokniecie na deszczu, Gosiu?
2: Ale one mało z tego parasola korzystają, one właśnie wolą moknąć.
0: Gosia, ale nie moknijcie za dużo.

0: Żeby potem mama nie musiała was leczyć, zgoda?
1: Ale my zazwyczaj i tak biegamy w pelerynach.
0: Aha, no to wszystko jasne, czyli
2: ochrona... Dzieci na deszczu rosną podobno, taką piosenkę pisałam.
0: Zapomniałem, tak, no jest taka piosenka o tym, że dzieci na deszczu rosną. Rzeczywiście, w czasie, albo jeszcze jest taka, a pamiętacie taką piosenkę? W czasie deszczu dzieci się nudzą. To chyba ciebie, Gosiu, nie dotyczy, jeśli chodzi o deszcz i nudę, prawda?
1: Nie.
0: Bardzo fajnie, bardzo miło się z tobą rozmawia. Bardzo dziękuję ci, że rozbudzasz nas tutaj w studiu Polskiego Radia Dzieciom. I mnie, i Filipa, i naszych radiosłuchaczy. Coś tam mama jeszcze chce dodać?
1: A czy puści pan piosenkę o rosnących dzieciach po deszczu?
2: Chętnie sobie posłuchamy, może inne dzieci też i się zachęcą do biegania po deszczu.
0: Zaraz, zaraz. Dobrze, dobrze. Tylko przypomnijcie mi, proszę, jaki był tytuł tej piosenki.
2: O, to pan dużo wymaga od nas.
0: Aż tylko jedno wymaganie i aż tak dużo? Poczekajcie, a pamiętacie, kto to śpiewał?
2: Obstawiamy, że fasolki, ale może mi się myli.
0: I że... A ja rosnę i rosnę i rosnę?
2: Tak.
0: O, a ja rosnę i tak, a ja rosnę i rosnę zimą, latem na wiosnę, tak? No to zaraz znajdziemy w naszym banku piosenek, a tak naprawdę jak chcecie dużo piosenek zamówić, dużo, nawet po prostu jedną, to możecie zadzwonić również do mnie w środę między 17 a 19 do rodzinnego koncertu życzeń, tak? O, jaka fajna reakcja. Wtedy można zamawiać do... No dziewczyny, to ja będę czekał. Już w środę od 17. Jak nie zadzwonicie jako pierwsze, to się obrażam. Nie, żartuję oczywiście. Nie obrażam się, tylko będę rósł razem z wami, żeby biegać potem po deszczu
2: A w środę zadzwonimy akurat w święto pana i wszystkich chłopców. Taką specjalną piosenkę musimy zamówić. Ten dzień chłopaka.
0: No to
2: święto wszystkich chłopców.
0: No to to koniecznie musicie zadzwonić. Ja w takim razie czekam wtedy na wasz telefon. A teraz pozdrawiamy. Gosiu, kogo chcesz pozdrowić?
1: Chciałam pozdrowić koniecznie siostrę, mamę, tatę i Daisy. Jeszcze ciocię, jeszcze mam ciocię, wuja i kuzynkę.
2: I pozdrawiamy wszystkie dzieci, które już nie śpią.
1: Tak. Jeszcze chciałam pozdrowić Polskie Radio Dzieciom, tak, i słuchaczy.
0: Dobrze.
1: No i...
0: I obiecać, że zadzwonię w środę
1: po
0: 17.
1: Aha, no i jeszcze się sobie podpowiada, że mam pozdrowić raz i dwa, bo ona też chce.
0: Kogo?
1: Właśnie siostra mówi, że pozdrowić raz i dwa.
0: Ach, rozumiem.
1: To ona.
0: Już zrozumiałam teraz. Pozdrawiamy też siostrę, całe twoje rodzeństwo. Panią Daisy pozdrawiamy. Mamę, bawcie się dobrze. I co? Rośniemy teraz, bez względu na to, czy deszcz jest, czy nie, bo śpiewają fasolki. Do usłyszenia.

0: I niedługo przerosnę mamę, tatę i sosnę, biegając w płaszczu przeciwdeszczowym na deszczu. Tak mogłaby dośpiewać jeszcze Gosia. A co zaśpiewałby Antek o poranku? Ciekaw jestem. Dzień dobry, Antku.
1: Dzień dobry.
0: Co ty byś dzisiaj o poranku zaśpiewał? A może już sobie coś nuciłeś albo śpiewałeś pod nosem, czy jeszcze nie?
1: Jeszcze nie.
0: Mhm. Było śniadanko, drogi Antku, czy jeszcze przed tobą?
1: Było już.
0: I co u ciebie dobrego na śniadanko?
1: Jajecznica.
0: O, po prostu tradycyjne, fajne, dobre, dodające energii śniadanko. Co ty dzisiaj, drogi Antku, będziesz robił? Oprócz tego, że będziesz słuchał Polskiego Radia Dzieciom, z czego się cieszymy.
1: Teraz będę jechał na turniej tenisa w Pszczynie. O 9:00 się zaczyna.
0: Aha. A długo już grasz w tenisa, bo to jest mój ukochany sport.
1: No już ponad 1,5 roku.
0: I jak ci idzie?
1: Dobrze.
0: A czy oprócz tego, że grasz w tenisa, śledzisz też rozgrywki naszych zawodników i zawodniczek tenisowych, czy
1: tak.
0: nie?
1: Tak. Tak, ale też interesuję się piłką nożną. Na przykład wczoraj z Bośnią i Hercegowiną było 0-0.
0: Wiem, czytałem o tym wieczorem. Oglądałeś ten mecz?
1: Tak, oglądałem.
0: No to proszę, panie komentatorze sportowy, na chwilę w takiej roli chciałbym cię, do takiej roli chciałbym cię zaprosić. Proszę, panie komentatorze sportowy, ocenić ten wczorajszy mecz. Jak grali Polacy, jak grali przeciwnicy, jak wyglądał mecz?
1: No ogólnie zaskoczyłem się, że Bośnia i Hercegowina moim zdaniem grała trochę słabiej niż grała na Mistrzostwach Świata. Ale no Polacy też nie grali najgorzej, chociaż dużo akcji mieli niewykorzystanych.
0: A jak poradził sobie nasz piłkarz numer 1 Robert Lewandowski?
1: No, nie najgorzej, ale też chyba coś tam, bo ja nie oglądałem całego meczu, ale też właśnie czytałem coś, że coś tam musiał zejść z boiska.
0: Aha.
1: No i właśnie, tak.
0: A jak myślisz, drogi Antku, skoro tak śledzisz rozgrywki piłkarskie, ciekaw jestem, bo często się mówi, że Robert Lewandowski lepiej sobie radzi w tych innych międzynarodowych zagranicznych klubach sportowych niż w reprezentacji Polski. Jak to jest? Dlaczego tak jest twoim zdaniem?
1: Nie wiem, dlaczego tak jest, ale moim zdaniem też bym się z tym zgodził.
0: Też byś się z tym zgodził. Może po prostu brakuje i jemu, i naszym zawodnikom więcej czasu na takie zgranie się, bo przecież oni spotykają się na tych meczach reprezentacji dosyć rzadko, prawda?
1: No tak.
0: No może coś w tym jest. A ja ciebie i wszystkich naszych radiosłuchaczy, fanów tenisa, zapraszam dzisiaj na kilka meczów tenisowych. Będzie grał Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak, a o 12:00 Maja Chwalińska gra o to, żeby wejść do finału w turnieju w Singapurze. Trzymamy za wszystkich kciuki, ale najmocniej będziemy trzymać za ciebie kciuki. Co ty chcesz osiągnąć w czasie tego dzisiejszego turnieju? Czy jedziesz tam po medale, po puchary, czy po prostu po dobrą zabawę?
1: No po prostu. Dobrą zabawę. Szczerze mówiąc, to będzie mój dopiero drugi turniej, ale pierwszy to był taki trochę inny, bo na pokoloniach go grałem, miałem drugie miejsce, to już będzie taki turniej, że po prostu jadę, nie wiem.

0: wszystkim gram. No i muszę być przygotowany na wszystko.
1: Jakie jest twoje ulubione uderzenie w tenisie?
0: Chyba backhand.
1: Chyba backhand? O, to byśmy tu się zgodzili razem na korcie. Ja też bardzo lubię uderzać piłkę backhandem. To trzymamy mocno kciuki, żeby po prostu było fajnie. Żeby była duża radość i satysfakcja. O tak powiem, na tym korcie tenisowym. No. Baw się dobrze. Kogo chcesz pozdrowić, drogi Antku?
0: Jeszcze chcę dodać, że ja grałem z Mają Falińską kiedyś.
1: Nie.
0: A skąd... Rok temu. Rok temu w Deblu.
1: Naprawdę? A skąd do nas dzwonisz?
0: Z Bielska-Białej.
1: No to już wszystko jasne, mogłem od tego zacząć. I czy trenujesz w jej klubie?
0: Nie, ale właśnie byłem na jednych zajęciach w tym klubie i będę tam chodził. A raz byłem w innym klubie na otwarcie tego klubu i po prostu rok temu, jak Maja Chwalińska jeszcze nie była takim zawodnikiem bardzo znanym, to po prostu zaprosili ją na otwarcie, no i z nią grałem.
1: Jak się grało z Mają Chwalińską?
0: No dobrze.
1: No to życzę, tak? Coś chciałeś dodać?
0: Nie, to tylko tyle.
1: No to fajnie, to życzę ci... jeszcze może kiedyś jakiegoś debelka z Mają Chwalińską, no i sukcesów sportowych dla ciebie i w piłce, i w tenisie. A teraz bardzo proszę, pozdrawiaj wszystkich, których tylko chcesz.
0: Chcę pozdrowić babcię, dziadka, mamę, tatę, siostrę, Maję Chwalińską, wszystkie dzieci, które uprawiają sport, Polskie Radio dzieciom, i moją klasę.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Z tego co pamiętam, mecz Mai Chwalińskiej o wejście do finału w turnieju w Singapurze jest o 12. Kto może, niech ogląda. Trzymaj się, drogi Antku. Cześć, pa, pa.
0: Pa, do widzenia.
1: Drodzy radiosłuchacze, już za chwilkę porozmawiam z Marysią, a tymczasem zagadka. Zagadka, która wprowadzi nas w temat dzisiejszej audycji. Kto to taki? Ma długie uszy, futerko puszyste, ze smakiem chrupie, sałaty listek. 226452055. Dzwońcie, by rozszyfrować tę zagadkę, a ja sprawdzę, co u Marysi. Dzień dobry, Marysiu.
2: Dzień dobry.
1: Skąd do nas dzwonisz?
2: Dom.
1: A gdzie ten dom jest? W jakim mieście, miasteczku lub wsi?
2: W Bydgoszczy.
1: W Bydgoszczy, ale fajnie. To całkiem niedaleko od Warszawy. Jaka pogoda w Bydgoszczy o poranku?
2: Ładnie, tylko słodzie się zdarzało.
1: Mhm. A ja, wiesz, droga Marysiu, jak jechałem do radia, to miałem taką mżawkę za oknem. Tak trochę mżyło i tak jesiennie się zrobiło, no bo jesień do nas przyszła. Czy ty się cieszysz, że mamy już jesień, czy w ogóle się nie cieszysz?
2: Średnio.
1: Średnio. Chyba lato było fajniejsze, prawda?
2: Mhm.
1: Droga Marysiu, a ile ty masz lat? Czy chodzisz już do szkoły, czy jeszcze nie?
2: 6.
1: 6 lat, czyli chyba jeszcze chodzisz do przedszkola, prawda?
2: Tak, do zerówki.
1: Do zerówki. I co w tej zerówce jest takiego najprzyjemniejszego dla ciebie?
2: Karty pracy.
1: Karty pracy? Dobrze usłyszałem?
2: Tak.
1: No to wszystkim tym, którzy nie wiedzą, co to takiego te karty pracy, to opowiedz teraz proszę w kilku słowach.
2: Takie zadanie na kartkach dusznych.
1: Mhm.
2: Duszne.
1: I
2: na przykład labirynty, dusznice.
1: Aha. A pamiętasz jakieś ostatnio twoje ulubione zadanie? Czy było coś takiego?
2: Ostatnio.
1: Bo to są takie materiały z różnymi zadaniami dla was, zerówkowiczów, prawda? Te karty pracy.

0: Ja wiem, że chyba wśród tych kart pracy mogą być takie zadania jak rysowanie albo jakieś szlaczki. Miałaś coś takiego?
1: Jeszcze nie.
0: Mhm. A na przykład ćwiczenia
1: ale
0: z jakimi...
1: miałam literki.
0: O właśnie, o to chciałam cię zapytać. Czyli były różne ćwiczenia z literkami. I jaką literkę mieliście ostatnio w tych kartach pracy?
1: Ostatnio mieliśmy A.
0: A. A jak Ala, A jak Arbus, albo A jak... pomóż mi jeszcze znaleźć jakieś słowo na A. O, tu mama chyba dobrze podpowiada.
1: Emilia, ananas, aparat.
0: Ananas, aparat. Świetnie, świetnie.
1: I Adaś
0: jest super, a Emilia byłaby dobra, gdybyśmy ją powiedzieli od końca, bo się kończy na A i wtedy by się zaczynała na A. A jakieś kolorowanki czy wycinanki też są w tych kartach pracy?
1: Jak była pierwsza literka O, to była taka kolorowanka, oko, i trzeba było kolorować tylko te fragmenty, gdzie była literka O. Ale wycinanek jeszcze nie było.
0: No bo dopiero zaczął się rok szkolny, to jeszcze wycinanki pewnie przed wami i różne zadania na spostrzegawczość czy na jakieś takie logiczne myślenie. Droga Marysiu, bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłaś. Kogo chciałabyś tak o poranku pozdrowić, tak najbardziej, najbardziej na świecie?
1: Polskie radio dzieciom.
0: Mhm.
1: I słuchacze.
0: Bardzo dziękujemy. A ja mam jeszcze dla ciebie takie pytanko. O co oprócz poranka w Polskim Radiu Dzieciom lubisz sobie posłuchać na przykład w sobotę albo w niedzielę? Masz jeszcze jakieś ulubione audycje?
1: Hanki.
0: Słucham?
1: Hanki.
0: Nie rozumiem, możesz powiedzieć troszkę głośniej?
1: Fezik.
2: Fezik dzieciom, tak?
0: Fezik dzieciom, no tak. Te wszystkie piosenki o planetach. Mama chyba też lubi, prawda?
2: Oj, bardzo lubię, bardzo. I Czereśnie jeszcze lubimy.
1: Ja
2: się czuję teraz. Nie? O, szybko zmieniłem te gusta.
0: Dziewczyny, to zadzwońcie koniecznie do mnie w środę między 17 a 19 do rodzinnego koncertu życzeń i wtedy można zamówić i Cezika, i wszystkie inne piosenki, które tylko się chce. Można zamówić i dla siebie, i dla kogoś. Umawiamy się na telefon?
2: Tak, już mamy zaplanowane. Marysia nie odpuści.
0: Fajnie. Nie odpuszczaj, Marysiu. Dobrego dnia dla ciebie, dla mamy i dla całej waszej rodzinki. Trzymajcie się, hej, hej.
2: Hej, hej.

0: to uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy.
2: To była piosenka, o której wspominałem w rozmowie z Gosią. W czasie deszczu dzieci się nudzą. Jedna z najpopularniejszych piosenek z całego zbioru utworów, które stworzyli w swojej muzycznej i literackiej karierze Jerzy Wasowski, kompozytor, słynny polski kompozytor, i Jeremi Przybora, autor wspaniałych tekstów, również tego do piosenki W czasie deszczu dzieci się nudzą. Przybora i Wasowski, czyli starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie, dbaj. I tutaj ważna informacja, taki poranny przewodnik, muzyczny przewodnik edukacyjny dla naszych milusińskich, którzy nas słuchają. Kabaret starszych panów. Proszę, zapamiętajcie sobie, nasi młodzi radiosłuchacze, to hasło. Kabaret starszych panów, bo właśnie tam, w piosenkach z kabaretu starszych panów, znajdziecie nie tylko takie, które śpiewa Barbara Kraftówna, która tak pięknie wykonała piosenkę W czasie deszczu dzieci się nudzą, ale mnóstwo, mnóstwo innych utworów. I śmiesznych, i trochę strasznych, i szybkich, wesołych, i poważnych, albo też spokojnych. To jest klasyka polskiej muzyki rozrywkowej. Piosenki z kabaretu starszych panów. Piosenki, na których wychowywali się nasi dziadkowie, nasi rodzice i też wielu, wielu, mam nadzieję, naszych młodych radiosłuchaczy sięgnie także po te wspaniałe perły polskiej muzyki, a tymczasem ja porozmawiam sobie z Ignacym. Dzień dobry, Ignacy.
3: Dzień dobry.
2: Ignacy, co ty dzisiaj będziesz w tę sobotę jesienną robił? Jakie masz plany?
3: Robić ozdoby halloweenowe.
2: Już halloweenowe? To jeszcze miesiąc do Halloween. Ale masz wyprzedzenie. To jaka będzie twoja ozdoba halloweenowa numer jeden?
3: Zrobiłem. Dwa nie to będzie ten numer jeden. Drugie to numer dwa, to drugi nie to też. A numer trzy to Dracula.
2: A, Dracula, to będzie można się rzeczywiście przestraszyć trochę w Halloween, prawda?
3: Tak.
2: A z czego?
3: Ale w domu będzie.
2: W domu będzie imprezka halloweenowa?
3: Tak, w domu postawimy gdzieś Draculę.
2: A powiedz mi, ten Dracula jest duży, mały, średni, wielkości człowieka, czy troszkę mniejszy?
3: Taki no... bloku.
2: Z czego?
3: Bloku termicznego A4.
2: Aha, czyli taki papierowy Dracula, tak samo
3: tak.
2: Z nietoperzami?
3: Tak, on jest taki nierachliwy.
2: Mhm. A powiedz mi, jak już ten Dracula na przykład powstał z tego bloku technicznego, to czy on ma kolor biały? Bo to chyba trochę do Drakuli by nie pasowało,

0: czy pomalowałeś
1: na,
0: jakoś?
1: Na białą twarz.
0: A
1: czarne kaczki ma ciało.
0: Mhm.
1: Czerwone z bibuły. A ja też robiłem dodać zdjęcie ducha.
0: Uhuhu. A czy tata, którego w tle słyszymy, też pomaga ci robić te ozdoby?
1: Tak.
0: Drogi tato, jakie tak? ozdoby tata zrobił?
2: Dzień dobry, wspólnie
0: Dzień dobry.
2: Robimy...
1: Nie... I mama mi pomogła.
0: Fajnie.
2: Ignasia ulubione święto to Halloween.
0: Aha.
3: Czeka bardziej na dzień dobry, na dzień dobry. Halloween niż na świętego Mikołaja. I my do Halloweenu się przygotowujemy prawie 2 miesiące wcześniej.
0: Czy to oznacza, że 3 sierpnia, tak z początkiem sierpnia, wy już nabyliście wszystkie materiały, żeby rozpocząć te ozdoby halloweenowe?
3: Tak, można tak powiedzieć, że w sierpniu już rozmawiamy, kiedy już będzie Halloween, jakie cukierki kupimy, za co się Ignaś przebierze, także już jest gorący temat.
0: Ignasiu, jakie będzie twoje przebranie w tym roku? Właśnie Dracula czy ktoś inny?
1: Dracula.
0: No właśnie, po co pytam? A mama za kogo się przebierze na Halloween i tata?
2: Mama? Tak, bo mama się przebierze.
3: Jeszcze mama nie ma.
2: Ja też przebieram. Ignaś nam wymyśli.
0: Ignaś, za kogo byś rodziców przebrał na Halloween w tym roku?
1: Za tatę z kierytora, z pieca, a dla mamy za niedobrzeża.
0: A, czyli mama będzie miała super moc, mama będzie mogła nawet latać.
1: A to będzie pająkiem.
0: Ja myślę, że jak Ignaś dorośnie, to musi założyć jakąś firmę halloweenową, bo Ignacy, ty już teraz jako mały chłopiec masz tyle pomysłów, że trzeba to jakoś jeszcze rozwinąć w przyszłości. Co ty na to?
2: Tak, jak najbardziej. Dusza artystyczna, także tak.
0: No kochani, słyszę, że dusze artystyczne to cała wasza rodzinka ma, ale to właśnie i do Ignasia mam pytanko, czy raczej mam dla ciebie taką zagadkę. Ignasiu, prosta zagadka, posłuchasz?
1: Nie.
0: Kto to taki? Ma długie uszy, futerko puszyste, ze smakiem chrupie, sałaty listek. Rodzice mogą podpowiadać, ma długie uszy, futerko puszyste, ze smakiem chrupie sałaty listek. I od razu podpowiem tylko, ma jedna podpowiedź, nie jest to Dracula, ani nietoperz.
1: Giant.
0: Albo taki jego kuzyn na K.
1: Królik.
0: Królik! Brawo! Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Królika. Rozmawiamy o królikach. Czy ty może masz w domu królika?
1: Nie.
0: No to będziemy rozmawiać dzisiaj z taką panią, która króliki kocha, uwielbia i miała wiele królików w swoim domu. To po godzinie 9:00. A teraz, mój drogi, ja nie chcę ciebie zatrzymywać, bo tam jeszcze pewnie mnóstwo ozdób do zrobienia na Halloween czeka. Kogo chcesz pozdrowić?
1: Mamę, tatę, brata, babcię i dziadka, kuzynkę. I całe polskie radio dzieciom i swoje sąsiady.
0: I sąsiadów, ja. Tak? Fajnie, fajnie, fajnie. Pozdrawiamy wszystkich. Ja pozdrawiam ciebie, brata, mamę, tatę i wszystkie ozdoby halloweenowe, które już zrobiliście i które jeszcze dzisiaj powstaną. Trzymajcie się i co? Dobrej, artystycznej soboty wam życzę, a przede wszystkim dużo zabawy. Hej, hej, pa, pa.
1: Czy możemy zamówić jakąś piosenkę?
0: Tak, tylko tym razem zapiszę tę piosenkę i usłyszysz ją już w najbliższą środę w rodzinnym koncercie życzenia.
1: Do góry, tak. Do góry pazury.
0: Do góry pazury dla naszego Ignacego. Ignasiu, od tej piosenki zaczniemy koncert życzeń już w środę o 17:00. Zgoda?
1: Dobra.
0: Fajnie.
2: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy, hej, hej. Drodzy radiosłuchacze, tak, tak, dzisiaj sobie o królikach porozmawiamy, dlatego jeśli ktoś z was opiekuje się jakimś królikiem, jeśli ktoś z was jakiegoś króliczka, może króliczki w domu ma, to bardzo proszę, śmiało dzwońcie do nas, nawet już teraz numer

0: telefonu 22 645 20 55. A dziś od samego rana, jak słyszycie, gorąca linia w Polskim Radiu Dzieciom i bardzo dobrze, ja się z tego powodu bardzo cieszę, bo to oznacza, że nas słuchacie i że chętnie do nas dzwonicie, żeby podzielić się po prostu tym, co u was o poranku, dzisiaj w sobotę 26 września. Skoro o królikach mowa, to zanim usłyszymy kolejną piosenkę, to chciałbym, żeby każdy, kto nas teraz słucha, dowiedział się, że każdy królik, chociaż troszkę wygląda jak gryzoń, to należy do innej grupy zwierząt, czyli do zajęczaków. Zresztą chyba czasem, szczególnie może w bajkach albo w jakichś książkach czy wierszach, łatwo nawet pomylić królika z zającem czy zająca z królikiem. Jak się okazuje, do tej samej grupy zwierząt, do tych zajęczaków właśnie, należą kuzyni królików, czyli zające. A więcej o królikach już po piosence. Piosenka będzie oczywiście o kim? Nie o nietoperzu, przepraszam Ignacy, nie o Drakuli, ale o króliku.
1: Wiesz, księżniczko, nie jestem zwykłym królikiem. Nie, nie, nie. No, zaczynamy!

0: ja!
1: Oczywiście, wiadomo, że królik na medal najlepszy jest, ale już za chwilę na pewno przebije go nasz kolejny radiosłuchacz, Adaś, który dodzwonił się do Polskiego Radia Dzieciom. Dzień dobry, Adasiu.
2: Dzień dobry.
1: Ja słyszałem, tu mi Filip przed chwilą podpowiedział, że ty masz swojego królika, prawda? Jak ma na imię twój królik, Adasiu?
2: Mam dużo królików.
1: Dużo królików? Oho, ho, ile? Oj, poczekajcie, bo ja kilka osób naraz słyszę, a muszę słyszeć Adasię.
2: Białe nazywają Chmurka, a czarne nazywają się Nosek.
1: I Chmurka, i Nosek. Czy to są
2: Nosek. Nosek.
1: Nocek?
2: Że żyje w nocy. Aha. A na blanku to nie żyje.
1: Rozumiem, po prostu odpoczywa w ciągu dnia.
2: Tak.
1: No to opowiedz nam...
2: I się bawi.
1: Czy to są...
2: Bo są małe, a zaraz kilka będą duże.
1: To powiedz nam proszę wszystko, co się dzieje wokół tych królików. Jak ty się nimi opiekujesz?
2: Zmieniam to, po co wodę zmieniam.
1: Tak.
2: Sianko zmieniam.
1: To sianko, na którym...
2: kończynkę i dajem
3: owiec.
2: Jeszcze karmę. Karmę traktuję.

0: królików.
1: Czyli jest
0: i
1: jakaś...
0: teraz to jest panowie.
1: Czyli jest jakaś specjalna karma dla królików, a króliki, twoje tak. króliczki bardziej wolą karmę czy owies?
0: O, to wtedy się miesza, to się miesza.
1: Jedno z drugim. A ty wiesz, tak. jak to wszystko wymieszać tak, żeby to królikom tak. smakowało, czy tata
0: tak,
1: pomaga?
0: Ty ci najpierw owies, potem się wsypuje ten karmę i wtedy się wsypuje do tych pojemniczków.
1: A skąd wiesz, Adasiu, kiedy króliki są głodne? No bo przecież one nie zawołają. Adam, no, obiad!
0: Rano, wieczorem? Codziennie tak, nie raz tak, nie obiecie, tylko od razu daję im tak jedzenie, żeby miała na potem.
1: Uh-huh.
0: One jedzą tak, że nie zjedzą całego, tylko zostawiają sobie na później.
1: Rozumiem. Czyli
0: kiedy nie mają nic, to wtedy robimy to samo.
1: Mm-hmm.
0: A najbardziej to jedzą rankiem.
1: Rankiem, aha. A powiedz mi, czy te króliki, jak już zjedzą, to popijają to śniadanko lub obiadek wodą, nie. czy jakimś innym napojem?
0: Wodą, a inne to... leżą i przetrawują, no i wtedy nic nie robią, bo kiedy im się zachce pić, to napiją.
1: Mm-hmm. A powiedz jeszcze proszę, drogi Adasiu, jak ty się z nimi bawisz, z tymi króliczkami?
0: Tak, że daję im wszystko jedzenie, one ciągną, a ja to trzeba, bo one to ciągną mm-hmm. jedzenie. Prawo, albo takie listki.
1: To ja mam wielką prośbę. Możesz pozdrowić i ode mnie, i od Filipa, i od naszych radiowych krasnoludków swoje króliczki?
0: Tak.
1: Bardzo ci dziękuję. I bardzo dziękuję też za tę opowieść o królikach. Dziś, kiedy one są głównym tematem audycji, to jak najwięcej takich ciekawostek my tu chcemy usłyszeć. Fajnie, że zadzwoniłeś. Kogo chcesz pozdrowić?
0: Mamy, tatę, babcię, dziadka, drugą babcię i drugą. I cały świat i całe radio dzieci.
1: A my serdecznie dziękujemy za twój telefon i pozdrawiamy ciebie. Dobrej soboty. Pa, pa, do usłyszenia.
0: Bogdanowie.
1: Drodzy radiosłuchacze, jeśli wy opiekujecie się swoimi króliczkami albo królikiem, tak jak właśnie przed chwilą opowiadał nam pięknie Adaś, to również możecie do nas zadzwonić 226452055, a jeśli ktoś nie ma królika, ale na przykład ma jakiegoś ulubionego królika z bajki, albo z wiersza, z książki, z filmu czy z piosenki i chciałby nam takiego królika narysować, to bardzo proszę, też możecie to robić. Potem wystarczy zrobić zdjęcie takiej pracy plastycznej i przesłać na nasz adres mailowy dziecimałpa.polskieradio.pl. Koniecznie podpisać autora lub autorkę takiej pracy, a ja na pewno na antenie w czasie tej audycji opowiem, jak te wasze narysowane przez was króliki wyglądają. Króliki, króliki, co ciekawego można jeszcze powiedzieć o królikach? Na pewno to, że królicze zęby rosną, uwaga, przez całe życie. Dlatego króliki potrzebują odpowiedniego pokarmu, który pomaga te zęby ścierać. A najważniejszym takim elementem, składnikiem króliczej diety jest sianko. Mhm. No to zęby. Zęby to jest ważny element budowy królika, ale jeszcze słuch. Nie wiem, czy wiecie, że te duże królicze uszy pomagają wychwytywać nawet bardzo ciche dźwięki. Okazuje się, że uszy królika mogą też obracać się w różne strony i w ten sposób pomagają królikowi zorientować się dokładnie, z której strony dochodzi dźwięk. Aha! Przypomniało mi się teraz, że o królikach już kilka dni wcześniej bardzo dużo mówiła Julka Rozbiecka i nawet na temat tych zwierząt porozmawiała sobie z dziećmi.

0: i ze słonecznego przedszkola, a czego się od nich dowiedziała? Posłuchajcie.
1: Kto ma królika?
2: Jak będę mieć 7 lat, to będę mieć królika. I babcia tak powiedziała.
3: Moja ciocia ma 2 króliki, Lusia i Lulu. Jeden ma plamki, a drugi jest cały biały i wygląda jak przytulanka.
4: A którego bardziej lubisz?
3: Lusię.
4: A dlaczego?
3: No bo ona tak wygląda jak słodka przytulanka króliczek.
1: Czy można się z nią jakoś bawić?
3: Tak, ale nie przesadzać, no bo tam właśnie jest moja siostra cioteczna, ale młodsza, to ona już na tym króliku próbuje jeździć.
1: Króliki lubią, żeby na nich jeździć?
3: Nie. Chyba lepiej nie próbować, bo nie wiadomo, co się stanie. I one jedzą sałatę.
4: Trawę.
5: Mogą jeść marchewkę.
6: I jabłko.
3: Też bardzo lubią siano. Tak jak krowy.
7: Króliki nie mogą codziennie nie jeść marchewki, muszą raz w tygodniu.
3: Można się bawić z nim w głaskanie. I on to lubi.
1: Jak do niego mówisz po imieniu, to wie, że to do niego?
3: Tak.
1: A powiedzcie mi, czy jakieś króliki z bajek to znacie? Albo z filmów?
8: Była taka bajka Piotruś Królik.
9: Jeszcze były króliki Zwierzę Grodzie.
10: I jeszcze był w Kubusie Puchatku.
11: Jeszcze był w Alicji w Krainie Czarów.
12: Alicja szła za królikiem i on miał taki zegarek. I strasznie się spieszył.
13: Ja będę miała albo chomiczka, albo króliczka.
14: Ale wolę chomiczka. Dlatego, że taki słodziutki. Chomiczek jest mniejszy.

0: life.
1: Yeah,
0: with just the bare necessities of life.
2: Yeah, man.
3: Autopromocja.
4: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
3: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Taka pyszna marchewka. Króliczki przecież lubią marchewkę. My dzisiaj też marchewkę bardzo lubimy. I zapraszamy na drugą godzinę porankowej audycji. 9.01, 26 dzień września. Dzisiaj mamy sobotę, króliczą sobotę w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Drodzy radiosłuchacze, ależ my mamy gości. Gości specjalistów w dziedzinie królików. Gościem Polskiego Radia Dzieciom jest Ewa Wnętrzak, lekarz weterynarii, specjalizujący się przede wszystkim, czy też między innymi, w leczeniu królików już od 12 lat. Prawda, Ewo?
1: Tak, dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Ale oprócz Ewy jest jeszcze... Tak tutaj szybko z Filipem ustaliliśmy, że gość najmłodszy z tych, których ja gościłem w studiu Polskiego Radia Dzieciom we wszystkich moich audycjach, 8-miesięczny synek Ewy Franek. Dzień dobry, Franiu.
1: Franek pewnie później coś nam powie.
0: Dobrze, czekamy. Ale zaraz, jest Ewa, jest Franek, jest królik na koszulce Franka, jest ten królik niebieski, granatowy? Niebieski. Taki niebiesko-granatowy, którego Franek trzyma w rączkach. I są króliki czy królik u was w domu, Ewo?
1: U nas jest w tej chwili niestety jeden królik, ale już niedługo będziemy mieć prawdopodobnie znowu dwa. Ponieważ króliki powinny być w parze, uszom lepiej w parze.
0: Tak się mówi, tak?
1: Tak się mówi.
0: Dlaczego uszom lepiej w parze? One są takie bardzo... lubią towarzystwo?
1: Tak, króliczki są bardzo stadne i jakby były pojedyncze, byłyby smutne, więcej by chorowały. Także nawet jak bierzemy króliczka czy ze sklepu, czy z adopcji, raczej zaleca się, żeby były co najmniej dwa.
0: A jak będą trzy, to będzie jeszcze lepiej, czy musi być parzyście? Czy to nie ma
1: mogą
0: znaczenia?
1: Być trzy, natomiast czasami trudniej jest im się dogadać, jeżeli są trzy, niż dwa.
0: Bo wtedy jest nierówno.
1: Jeżeli są
0: dwóch
1: cztery,
0: na jednego.
1: Czasami się udaje zrobić jedno stado, a czasami trzeba podzielić na przykład na dwa pokoje po dwa.
0: No dobrze, powiedz mi proszę, bo twoje umiłowanie do królików jest powszechnie znane. Kiedy miałaś pierwszego królika, czy też króliczki?
1: W dzieciństwie. Najpierw miałam świnki morskie, a później w wieku już takim szkolnym... Pierwsza, druga klasa szkoły podstawowej, czyli 7-8 lat, już miałam króliki. Wtedy pojedynczo, bo wtedy jeszcze nie było tyle wiadomo o ich zachowaniu i nie było takiej wiedzy.
0: O, tak, Franiu. I teraz już Franek chce się dołączyć
1: Franiu
0: do rozmowy.
1: Franiu już zaprotestował, no bo jak to?
0: Jeden jak króliczek. To, żeby był jeden, prawda?
1: Franiu wie, że powinny być po dwa.
0: Dobrze, Franiu. Franiu, dopowiadaj tutaj. Jak mama czegoś zapomni o tych królikach, to ty na pewno też wiesz bardzo dużo. Zapraszamy cię do rozmowy. To z tymi królikami jest bardzo ciekawie, skoro one są takie towarzyskie. A co cię, Ewo, w nich zachwyciło jeszcze w dzieciństwie? Dlaczego postanowiłaś potem mieć kolejne króliki i kolejne, i kolejne, i potem jeszcze je leczyć, i tak je wspomagać, i się tak nimi opiekować? Co tak wspaniałego jest w nich dla ciebie?
1: Króliczki są trochę jak psy, trochę jak koty, a trochę są zupełnie inne. Są jak psy, ponieważ potrafią reagować na swoje imię i potrafią się przyzwyczajać do właściciela, chodzić za nim, no jak pies. Są jak koty, ponieważ same czyszczą swoje futerko i myją się tak jak koty. I mają tak samo mięciutkie futerko jak koty. I są bardzo towarzyskie, ale trzeba pamiętać, że każdy królik ma swój odrębny charakter. To nie jest tak, że każdy królik będzie taki sam. Niektóre są bardziej przytulaśne, niektóre są bardziej takie same sobie. Także nawet jak dobieramy króliki w pary, nie każde się ze sobą dogadają.
0: Naprawdę? Mogą tak. W parze się nie dogadać i gniewać się na siebie i chodzić, chodzić bokiem, omijając jeden drugiego?
1: Tak. Nie wiem, czy wiesz na przykład, jakie króliczki, czy dwie dziewczynki, czy dwóch chłopaków, czy chłopak z dziewczynką, jakie się zaleca, żeby ją połączyć? Jak jest najłatwiej?
0: Poczekaj, ja powiem. Chyba tak tradycyjnie chłopak z dziewczyną.
1: Tak.
0: Moja chrzestnica właśnie ma i chłopaka, i dziewczynę.
1: Może być chłopak z dziewczyną, oczywiście po odpowiednich zabiegach chirurgicznych, żeby nie było więcej króliczków.

0: Żeby nagle z dwóch nie zrobiło się 12, 20. Prawda? Tak.
1: A na drugim miejscu jest, o dziwo, chłopak z chłopakiem, ponieważ najbardziej się kłócą dwie kobiety. Nie wiem dlaczego.
0: No, ja też nie wiem dlaczego, Ewa. Aha, dobrze, ale czy miałaś kiedyś dwie dziewczyny, dwie króliczki?
1: Miałam dwie królice.
0: I potwierdzasz to z obserwacji, te
1: musiałam
0: kłótnie?
1: Je połączyć i zapoznać ze sobą i trwało to 1,5 miesiąca codziennego zapoznawania.
0: Jak takie zapoznawanie się nowych królików ze sobą wygląda?
1: Najpierw są w osobnych klatkach, później zamieniamy kuwety, później zamieniamy klatki, a dopiero później puszczamy, jak już obeznają się ze swoim zapachem, trochę się widzą gdzieś tam z daleka, dopiero później puszczamy je w nieznanym dla obu króliczków terytorium. No i cały czas pilnujemy. Bo niestety może się okazać, że trochę na początku się pokłócą.
0: Pokłócą się, ale odwrócą się do siebie tyłem i tyle? Czy mogą jeszcze zrobić sobie jakąś krzywdę?
1: Będą na siebie krzyczeć, mogą sobie zrobić krzywdę, nawet w skrajnych przypadkach do pogryzienia.
0: Ojojoj, nie, no to tego nie chcemy. Czyli rzeczywiście trzeba takie nowe króliki obserwować.
1: Tak, tak. To nie są tylko puchate kuleczki, to są zwierzątka, które mają swój charakter.
0: Co jest najciekawszego w charakterze królików? Mówię o takich uniwersalnych cechach, które zaobserwowałaś u tych zwierząt.
1: Chyba to, że przychodzą i reagują na imię. To jest takie ciekawe, że ludzie traktują je czasami jak takie zwierzątka, które tylko siedzą w klatkach i nic nie robią, a one bardzo dużo robią. One bardzo dużo robią, bardzo nas obserwują, wiedzą, kiedy będzie jedzenie, wiedzą, kto przychodzi. A jeszcze jak myślisz, bo niektórzy mają króliczki.
0: Tak, ja chcę zagadki. Bo
1: i
0: ja
1: niektórzy mają też koty. Jak myślisz, kto jest górą? Królik czy kot?
0: Wiesz co, w pierwszej myśli odpowiedziałbym, że kot.
1: Oczywiście kot nie polujący, nie wychodzący.
0: Rozumiem. Odpowiedziałbym, że kot, ale to chyba byłoby, chyba byś mi nie zadała tego pytania, gdyby było to takie proste, więc odpowiem, że królik jest górą w spotkaniu kota z królikiem.
1: Zarówno u mnie w domu, z każdym królikiem, jakiego miałam, bo mam też dwa koty i praktycznie większość klientów moich mówi, że koty boją się królików.
0: Naprawdę?
1: Boją się, uciekają, są chyba dla nich zbyt nieobliczalne.
0: Króliki są nieobliczalne? Tak. No to zaskoczyłaś mnie tu,
1: straszą
0: Ewo, bardzo.
1: Je, podgryzają czasami. A czasami się dogadują ze sobą.
0: No ale zaraz, no poczekaj, no przecież widziałam mnóstwo filmików w internecie i trochę mniej takich sytuacji w życiu, ale też, kiedy jest spotkanie kota z psem i kot robi... Nie, poczekaj. I tę łapkę z pazurkami wyciąga do przodu i pies ucieka, to kot nie potrafi tego zastosować w stosunku do królika?
1: Zazwyczaj nie. Zazwyczaj to królik przegania.
0: No to rzeczywiście bardzo, bardzo
1: ciekawe.
0: Także
1: zwykle dom, który ma koty, jest dobrym domem całkiem dla królików. Oczywiście, że najpierw pod kontrolą. Jeżeli kot jest wychodzący i polujący, no to wiadomo, że ta reakcja będzie inna. Ale jeżeli to jest typowy kot kanapowiec, nie da rady z królikiem.
0: No dobrze, to ja jeszcze wrócę do mojej chrześnicy, która ma dwa króliki, trzyma je w swoim pokoju, piętro niżej są dwa psy i ona mówi, nie, wujku, ja nie będę ich wypuszczała, bo one będą w niebezpieczeństwie, mówię o królikach tak. Cały czas.
1: Bardzo
0: czy ma
1: dobrze.
0: Rację?
1: Bardzo dobrze mówi, z psami jest troszkę gorzej.
0: Jak jest ze spotkaniem psy kontra króliki?
1: Psy potrafią mieć taki odruch gonienia. Jak królik ucieka. Więc nawet jak nie zawsze zrobił im krzywdę, potrafią je trochę gonić. Króliki potrafią się wystraszyć. Króliki, to pewnie wszyscy wiedzą, mam nadzieję, uciekają zygzakiem, żeby zwiększyć swoją szansę na ucieczkę.
0: Czyli próbują zmylić przeciwnika.
1: Tak. Więc o ile na dworze, gdzieś tam w naturze to się udaje, to w domu może być trudniej.
0: Czyli koty z królikami spotykać się mogą się bawić, ale króliki z psami niekoniecznie.
1: Trzeba to poobserwować. Niektóre pieski są w porządku. Ja mam pieska i mam w tej chwili jednego króliczka i oni się dogadują. Nie są może najlepszymi przyjaciółmi, ale mogę je spokojnie tam zostawić, jak wychodzę do innego pokoju. Jak wychodzę z domu, oczywiście nie.
0: Ewo, bo ja tu ciekawych rzeczy się dowiaduję o twoim. Zaraz chyba będę to mógł określić mini zoo, bo spotkaliśmy się dzisiaj, by rozmawiać o królikach. Masz jednego królika, w międzyczasie dowiedziałam się, że masz dwa koty.

0: Tak.
1: I masz jednego pieska?
0: I żółwia. I w tej chwili dwa jeże w wolierze.
1: No, co tam? Jeszcze dwa jeże.
0: Jeże są na wypuszczenie, bo są odchowywane od maleńkiego. No i już niedługo pewnie pójdą na wolność.
1: No to ja już nie będę szukał gości do audycji o jeżach, które za jakiś czas, bo zaproszę znowu ciebie i wtedy o jeżach
0: bardzo chętnie
1: porozmawiamy. Ale dziś o królikach. Ile miałaś królików w swoim życiu?
0: Oj, ciężko to zliczyć. Takich swoich 5-6, natomiast miałam też sporo królików takich tymczasowych, które brałam albo do czasu wyleczenia, albo do odchowania i wypuszczenia. To tego było troszeczkę więcej już. Mhm. No to najczęściej były to króliki związane z fundacją, ponieważ nie wiem, czy wiesz, ale królika można adoptować.
1: Wiem. Ale opowiedz naszym radiosłuchaczom, którzy o tym nie słyszeli, bo to jest bardzo ciekawa inicjatywa.
0: Adopcje królików są bardzo zalecane. W tej chwili jest bardzo dużo tych króliczków czekających na nowy dom. Z różnych powodów. Czasami alergii, czasami wyjazdów, czasami komuś coś nie pasuje. Czemu jest lepiej adoptować króliczka niż kupić ze sklepu?
1: Tak.
0: A to na przykład dlatego, że łatwiej jest dobrać do swojego króliczka drugiego króliczka towarzysza z adopcji. Wolontariusze wiedzą, jakie charakter mają każde króliki.
1: Bo mają z nimi do czynienia.
0: Mają z nimi kontakt codziennie. Co tam, Franiu?
1: No co, Franiu?
0: Franiu bardzo słucha.
1: Franiu chce po prostu coś powiedzieć.
0: Tak,
1: tutaj
0: bo my niedługo
1: chyba,
0: będziemy też pewnie adoptować króliczka do naszego, więc on już słucha.
1: wyczuł temat, prawda?
0: Wolontariusze bardzo pomagają. Jeżeli już dochodzi do skrajnych przypadków, kiedy naprawdę się nie da, dobiorą drugiego towarzysza. Mhm. A jak mamy takiego króliczka ze sklepu, no to osobny pokój i osobne stado wtedy. Poza tym te króliczki z adopcji są przebadane, są zaszczepione, są pod kontrolą lekarzy weterynarii, którzy wiedzą, jak leczyć króliczki, więc dostajemy takiego zwierzaka z pełną kartą choroby albo kartą zdrowia. Nie jest to niespodzianka. No i najczęściej takie króliczki są już zaczipowane. Króliczki też się czipuje, tak jak psy i koty.
1: Co to znaczy, że są zaczipowane?
0: To znaczy, że jak nam ucieknie, coś się stanie, ktoś znajdzie takiego króliczka, zczytujemy specjalnym takim sprzętem numer, no i będziemy mogli już odnaleźć właściciela.
1: Aha, dobrze, rozumiem. Króliczki adoptowane, króliczki, namawiamy do tego, by adoptować króliczki właśnie ze schronisk czy z fundacji, gdzie są?
0: To są najczęściej fundacje. Schroniska są z psami i z kotami, więc chyba króliczkom nie byłoby tam dobrze ze względu na hałas, ze względu na obce zapachy. Są fundacje typowo królicze. W samej Warszawie Stowarzyszenie Pomocy Królikom, Fundacja Pomocy Królikom, Fundacja Królewska, pewnie jeszcze więcej by się ich znalazło, więc można sobie powybierać. Tu nie chodzi o piękne zdjęcia na stronach internetowych, w których można tak wybierać, jakiego króliczka byśmy chcieli, tylko naprawdę ci wolontariusze znają się na swojej pracy i chętnie nam pomogą, chętnie nam poopowiadają o warunkach i dobiorą dobrego towarzysza.
1: Czy ty też byłaś kiedyś taką wolontariuszką, a może nadal jesteś?
0: Ja pomagałam od strony lekarskiej i do mnie też przychodziły takie króliczki, żeby się leczyć.
1: Mhm. Dlaczego warto, żeby kilkulatek, bo takie osoby nas głównie słuchają, kilkuletnie dzieci. Pozdrawiamy wszystkich naszych najmłodszych radiosłuchaczy.
0: Franek pozdrawia.
1: Franek jak się pięknie uruchomił. Franiu, pozdrawiamy? Pozdrawiamy naszych najmłodszych radiosłuchaczy. Chociaż dzisiaj chyba Franek jest najmłodszym, nie tylko radiosłuchaczem, ale i gościem. Ale jedno pytanko jeszcze przed piosenką. Dlaczego warto, żeby para królików przynajmniej, bo już wiemy, że lubią towarzystwo. Dlaczego warto, żeby była w domu, w którym mamy kilkuletnie dzieci? Czego dzieci mogą się od królików nauczyć?
0: Na pewno nie chodzi o nauczenie odpowiedzialności, ponieważ odpowiedzialność jest jednak rodziców i o tym musimy pamiętać.
1: Świetnie, że o tym mówisz.
0: Tak. Natomiast nauczą się spokoju, nauczą się głaskania spokojnego tych zwierząt,

0: nie ciągnięcia za uszy, nie ciągnięcia za futerko. Jeszcze jedną rzecz może powiem. Króliczki nie lubią być podnoszone do góry. Czyli nie podnosimy ich, ponieważ im się to kojarzy z chwytem przez ptaka drapieżnego. I mogą się bać. Ale bardzo lubią, jak się położymy obok nich na podłodze. Wtedy same będą nas zaczepiać.
1: Aha.
0: Także dla najmłodszych dzieci może być super taka zabawa na ziemi.
1: Ewo, czy ty potrafisz odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące królików?
0: Oj, na pewno nie.
1: Ale na prawie wszystkie, tak coś mi się wydaje.
0: Na prawie wszystkie.
1: Dlatego, drodzy radiosłuchacze, jeśli macie jakieś pytania, jakieś wątpliwości, może ci, którzy zajmują się królikami na co dzień w swoim domu, lub chcecie poznać jakieś ciekawostki, które jeszcze nie padły z ust naszej ekspertki, to szybciutko dzwońcie do nas 22 645 2055. Ewa, a może Franio też, a może królik na koszulce Frania, albo ta maskotka, ale przede wszystkim Ewa na pewno na wasze pytania odpowie. Prawda, Ewo?
0: Tak jest.
1: Zapraszamy was do udziału w audycji, a tymczasem przerwa na piosenkę. Duecik. W duecie są króliczki i duecik będzie. Duecik jest w naszym studiu i duecik jest w piosence.

0: Ja ponawiam apel 22 645 20 55. Możecie do nas dzwonić, zadawać pytania naszemu gościowi. Przypominam, że gościem Polskiego Radia Dzieciom jest nie kto inny, jak nasza wspaniała lekarka weterynarii Ewa Wnętrzak, która już od 12 lat zajmuje się królikami, leczy je, pomaga im. Możecie też, drodzy radiosłuchacze, na nasz adres redakcyjny dzieci@polskieradio.pl wysyłać zdjęcia króliczków, tak jak to zrobiły siostry Basia i siostra Zosia. To znaczy, zaraz, to chyba 7-letnia Basia narysowała, nawet Basieńka tak pięknie odmieniła swoje imię w wiadomości mailowej, ale pozdrawia z siostrą Zosią. Co widzimy na obrazku Basi? Widzimy piękne żółte słońce w lewym górnym rogu, takie chyba letnie jeszcze, bo takie ogromne, z dużymi promieniami, na środku białego króliczka. Jedno uszko jest oklapnięte, drugie wyprostowane. Obok niego, no właśnie, co to jest? Jakiś chyba taki kopiec, a może namiot brązowo-czarny i zielona trawa, a w prawym górnym rogu imię autorki Basia. Basiu, dziękujemy za piękną pracę, pozdrawiamy cię serdecznie. Pozdrów mamę, pozdrów całą rodzinkę i siostrę Zosię też. No właśnie, a my wracamy do rozmowy. Ewo, bo ja apelowałem, zapraszałem do rozmowy naszych radiosłuchaczy i zadzwonił do nas Piotr. Ewa nie ma słuchawek na swoich uszach, ale ja Ewie będę przekazywał to, o czym Piotr mówi. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Jakie masz pytanko do naszej ekspertki?
1: Ile króliki żyją?
0: Ile, droga Ewo, króliki żyją?
2: Najstarszy króliczek, jakiego leczyłam, miał ponad 14 lat. Także to jest taki towarzysz już na dłużej.
0: Taki towarzysz na dłużej, czyli 14-latek. A czy ty masz swojego królika albo króliki?
2: Ja mam swojego króliczka, w tej chwili jednego, i mój ma niecałe 6 lat.
0: U Ewy jej króliczek ma 6 lat, a ty nie masz, drogi Piotrze, króliczka, nie masz?
2: Jeszcze.
1: Nie mam.
0: A chciałbyś mieć?
1: Tak.
0: Zastanawiasz się nad tym, to pewnie w głowie masz jeszcze jakieś inne pytania dotyczące królików. Skoro stoisz przed właśnie taką decyzją, czy zaprosić króliki do swojego domu? O co chcesz jeszcze Ewę zapytać? Śmiało.
1: Czy króliki gryzą ludzi?
0: Czy króliki, Ewo, gryzą ludzi, pyta Piotr.
2: Jeżeli będą się nas bały, to mogą ugryźć, ale jeżeli je oswoimy, to myślę, że nie będzie problemu.
0: A łatwo jest oswoić królika?
2: Zależy od ich charakteru. Niektóre bardzo łatwo i od początku już się do nas przytulają, a niektóre potrzebują troszkę czasu. Ważne, żeby nic na siłę, raczej usiąść obok, sam do nas podejdzie.
0: Żeby nie chcieć za szybko się zaprzyjaźnić, prawda?
2: Tak. Mhm. Nikt nie lubi za szybko.
0: Dokładnie tak. A czy króliki to są indywidualiści, czy jak byś określiła ich charaktery, ich osobowości, tych królików, z którymi miałaś do czynienia?
2: Każdy jest troszeczkę inny, ale one raczej trzymają się w stadzie, także będą za nami chodzić.
0: No dobrze. Piotrze, jeszcze jakieś pytanko do Ewy?
1: Nie.
0: To bardzo ci dziękuję za twój telefon. A powiedz nam jeszcze, proszę, jakie masz plany na tę dzisiejszą sobotę? Co będziesz robił?
1: Teraz przed chwilą byłem na badaniach krwi.
0: Aha, czyli taki medyczny początek tego dnia. No to trzymamy kciuki, żeby badania były, żeby wyniki badań były jak najlepsze. I co? Słuchaj Polskiego Radia Dzieciom, a teraz proszę, pozdrawiaj kogo tylko chcesz.
1: Pozdrawiam rodzinę, Polskie Radio Dzieciom, moją siostrę.
0: I co, może króliczki wszystkie na świecie pozdrowimy? Tak. Co ty na to? Fajne pozdrowienia. Dzięki. Pozdrawiamy cię z Ewą i z Franiem i z Filipem. Trzymaj się, papa.
1: Papa.
0: Ewo, co jedzą króliki? Czy marchewka jest dobra i na śniadanie?

0: A nie i na obiad, i na kolację, czy tylko na obiad?
1: No właśnie, nie do końca wiem, skąd się wziął ten mit z marchewką.
0: No jak królik Bugs, no bajki.
1: Wszystko bajki i bajki są bajkami, a naprawdę...
0: A życie życiem.
1: Dokładnie, a naprawdę króliki jedzą głównie siano, suszone zioła, zielone części roślin. Króliki nie wykopują sobie marchewki z pola, tak jak gdzieś tam w bajkach. Także ta marchewka, ona może być podawana ze dwa razy w tygodniu. Mówi się, że taka porcja marchewki jest wielkości króliczego ucha. To jest taka maksymalna wielkość, jaką możemy podać. Ale to jest raczej smakołyk, słodycz niż podstawa. I króliki nie jedzą też ziarenek.
0: Zaraz. Rozmawiałam dzisiaj z jednym ze słuchaczy, który mówił o tym, że podaje mu króliczkom karmę zmieszaną z owsem. To dobry pomysł?
1: Owiec akurat nie. Granulat jak najbardziej. To w ogóle się wzięło stąd, to, że króliki jedzą ziarenka, że jak ludzie zaczęli trzymać króliczki w domach, zapytali kogo? Hodowców królików. Co one jedzą? A hodowcy karmią ziarnami. Natomiast hodowcy niestety karmią ziarnami po to, żeby te króliczki nam jak najszybciej urosły i utyły.
0: Ojej.
1: Niestety.
0: Czyli ziarna nie.
1: Ziarna nie. Sianko. Sianko cały czas.
0: Karma królicza jest dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi
1: o... Jako dodatek.
0: Jako dodatek. Czyli przede wszystkim sianko i jeszcze raz sianko.
1: Sianko, zioła, zielone części roślin latem. Można zbierać.
0: Widzisz? Tak, chyba Franek. Teraz Franio chce coś o królikach powiedzieć. Tak. Franio, jak nazywa się ten królik, który jest tutaj u mamy pod lewym łokciem? Ma jakieś imię, to imię ten królik, Ewa? Czy jeszcze...
1: Pewnie jeszcze każdy królik to Bugs. Ja sama miałam kiedyś królika Bugsa.
0: Oglądałaś tę bajkę?
1: Pewnie.
0: Fajna, prawda?
1: Pewnie. Każdy oglądał chyba.
0: Pewnie,
1: co?
0: Że tak.
1: Z naszego pokolenia,
0: prawda?
1: Teraz są inne króliki.
0: Dokładnie tak. A gdybyśmy mieli porównać królika i jego kuzyna, chyba tak mogę powiedzieć, zająca, to więcej podobieństw, czy więcej różnic między nimi będzie?
1: No, jak na nie spojrzymy, to niby są podobne.
0: Podobne, prawda?
1: Ale po pierwsze, zając dziki waży około 6 kilo, a dziki królik 2 kilo. To jest różnica 2-3 razy. Mhm. Królik kopie nory i mieszka sobie w norach. Dlatego my, jak mamy w domu króliczka, one potrafią też kopać w pościeli, w kanapie. Można nawet kupić specjalną piaskownicę dla królików do domu.
0: Żeby sobie kopały.
1: Żeby sobie kopały.
0: Aha.
1: A zając nie kopie nor. On żyje gdzieś tam na powierzchni, na polu, na trawie.
0: Co dobrego w takim razie zje zając?
1: Dieta może być całkiem podobna akurat. Natomiast te ich zachowania są inne. Mały zajączek jak się rodzi się od razu z futerkiem, z otwartymi oczami. Mały króliczek jak się rodzi się ślepy, z zamkniętymi oczkami i jest całkiem nagi. Także zupełnie co innego. Trudno powiedzieć, że to jest jednak to samo.
0: O zającach się mówi przecież... I to znamy również z bajek, że kicają. O królikach trochę mniej.
1: Króliki też kicają.
0: Tak? To jak to jest z tymi nogami u zajączków i u króliczków? Czy mają,
1: mają bardzo,
0: silne tylne
1: bardzo
0: nogi?
1: Bardzo silne tylne nóżki, żeby kicać jak najbardziej. Mhm. Stopy u królików są owłosione. Mhm. Nie wiem, czy wiesz, że można zaprowadzić królika do fryzjera. Tak jak psa czy kota.
0: Nie.
1: Są specjalni fryzjerzy króliczy. Natomiast oni też już to wiedzą, że tych włosów na stopkach nie obcinamy, nie skracamy, ponieważ zrobią im się takie brzydkie odciski i będzie ich bolało. Czyli włosy zostają na stopach.
0: A z jaką najbardziej oryginalną fryzurą widziałaś królika?
1: Oj, czasami jak trzeba je przyciąć z różnych względów medycznych, to te naprawdę fryzury potrafią być krzywe.
0: Oryginalne.
1: Po zabiegach na przykład musimy obciąć, na przykład wygolić brzuszek, ale to wszystko odrasta.
0: Mhm. To jeszcze o zajączkach, które tak trochę próbujemy porównywać.
1: Zajączki w Polsce są dwa. Jest zając szarak i zając bielak. Mhm. Tak, Franiu. Zając bielak...
0: Franio potwierdza.
1: To jest ten, który na zimę jest biały. Mhm. On występuje tylko na północno-wschodniej części naszego kraju, czyli Podlasie. Zając szarak w pozostałych miejscach raczej, jak zobaczymy, to zobaczymy zająca szaraka. mała szansa.

0: szanse, że zobaczymy dzikiego królika, bo są mniejsze, są zakopane. Raczej to, co widać, dużego z długimi uszami, to zając.
1: A zaraz, zaraz, a jak spotkamy takiego samotnego... Już, Franiu, zaraz pójdziemy na spacer z króliczkiem. Jeszcze przedostatnie pytanie mam do twojej mamy. Jak zobaczymy na przykład zajączka samotnego gdzieś na polu czy na łące, to trzeba mu pomóc, zabrać do domu, nakarmić?
0: Niech nas nie kusi.
1: Zajączki. To, Ewa, no, on taki sam tam jest. No, jak,
0: on
1: nie
0: ma
1: masz
0: być
1: serca?
0: Sam. To mamusia zaplanowała dla niego, że ma być sam cichutko czekać, schować się w trawie, żeby żaden drapieżnik go nie zjadł. Mama przychodzi do niego, najczęściej o świcie i o zmierzchu i go karmi. Natomiast to nie jest tak, że ona go porzuca. Jak my zaczniemy go dotykać, przekładać, wtedy dopiero może go porzucić. Zobaczy, że to nie jest, poczuje nasz zapach, więc no niech nas nie kusi.
1: Czyli samotny zając
0: nie
1: gdzieś w przyrodzie nie jest samotny. Bardzo ważna i bardzo przydatna informacja. Wracamy do królików jeszcze. Skąd wiadomo, jak rozpoznać, że nasz królik, nasze króliki są szczęśliwe albo smutne?
0: Jest takie zjawisko, bardzo ładnie się nazywa popping albo hopping. Albo popcorning.
1: Co to jest?
0: To jest takie wesołe podskakiwanie z wyrzucaniem nóżek we wszystkie strony w górę i wtedy króliczek jest naprawdę szczęśliwy.
1: Czyli
0: to znaczy, że się cieszy i podskakuje. A druga rzecz, to jeżeli się położy swobodnie, z wyciągniętymi łapami, to znaczy, że naprawdę czuje się bezpiecznie w naszym towarzystwie.
1: Bo jest zrelaksowany.
0: Jest zrelaksowany i jeżeli śpi, nie musi mieć zamkniętych oczu. Nie wiem, czy wiesz, że króliczki mogą spać z otwartymi oczami. Może nam się wydawać nawet, że na nas patrzą, a on drzemie.
1: Ale ciało jest wtedy nieruchome, podejrzewam, tak?
0: Normalnie sobie spokojnie oddycha, leży. A może spróbujesz zgadnąć, co ile mrugają króliki.
1: Co ile mrugają króliki? Co 15 sekund?
0: Nie, królik potrafi mrugać raz na 6 minut.
1: Jak to?
0: Zdrowy królik.
1: Naprawdę? Ojeju. No to ciekawostek, co nie miara ci o tych królikach. A ten smutny królik, no bo mamy różne emocje. I my w Rudzie w sobie też, i króliki zapewne
0: smutny
1: też.
0: Smutny królik nie je.
1: I to jest ten znak.
0: I to jest najważniejszy znak. I to jest znak, żeby zabrać go do lekarza natychmiast. Nie jutro, nie za parę godzin, tylko natychmiast. Ponieważ to już naprawdę może się dziać coś nagłego. One chorują niestety nagle.
1: Czyli jeśli nie chce jeść, to oznacza, że coś niedobrego się z nim dzieje.
0: Nie chce jeść albo nie robi bobków, czyli nie robi kupek.
1: I od razu wtedy jedziemy z królikiem do weterynarza.
0: Do specjalisty. I badamy, co się dzieje. Króliczki też są zwierzątkami, którzy w naturze no niestety są ofiarami, czyli inne zwierzątka na nie polują. Więc ten króliczek nie pokaże nam, że hej, ja się czuję źle, boli mnie brzuszek. On niestety będzie to ukrywać bardzo długo. Dlatego czasami trudno jest rozpoznać,
1: czyli
0: że coś
1: takie
0: jest nie tak.
1: Skryte są.
0: Tak, tak, bardzo skryte. No i czasami trzeba je zbadać.
1: Czyli po prostu... Bardzo modne w ostatnich latach słowo, ale jakże przydatne, uważność.
0: Uważność. Raz na pół roku zaleca się też wizyty u lekarza. Raz do roku szczepienia. Króliczki też szczepimy, tak jak psy czy koty. Czy nas.
1: No dokładnie. A jaką najzabawniejszą historię z królikiem z całej swojej kariery spotkań z królikami pamiętasz?
0: Ja miałam takiego króliczka tymczasowo. Nazywał się Sroka.
1: Ale poczekaj, to jest królik czy sroka? Ewa, ty się zdecyduj.
0: To był taki króliczek rasy srokacz, więc nazywał się Sroka.
1: Aha, no, już teraz zrozumiałem, tak?
0: Był czarno-biały i króliczek uwielbiał wskakiwać na blat w kuchni i zjadać tam. Miałam położoną misę z owocami, z warzywami nieobranymi, ze skórką. On uwielbiał tam siadać i sobie podjadać, mimo że go karmiłam.
1: Czyli po prostu miał duży apetyt, spory apetyt, tak można to określić. Moglibyśmy jeszcze sobie tak rozmawiać i rozmawiać o tych królikach, które słychać po prostu w tym, co mówisz i jak mówisz i jak opowiadasz o nich, że te zwierzaki to bez wątpienia po prostu twoja pasja, prawda?
0: Oczywiście.
1: I miłość.
0: Oczywiście, polecam wszystkim.
1: Ewo, bardzo dziękuję.

0: dziękujemy, że wpadłaś do nas do studia.
1: Bardzo Franiu, dziękuję.
0: Dziękujemy, że ty z mamą tutaj jesteś, nasz wspaniały 8-miesięczny gościu i że macie tyle królików dzisiaj ze sobą, które my zaraz sfotografujemy razem z wami i wrócimy na nasze media społecznościowe. Gościem Polskiego Radia Dzieciom była Ewa Wnętrzak, lekarz weterynarii i jej syn Franio. Dzięki, kochani,
1: dziękujemy,
0: papa.
1: Dziękujemy, papa. Everything is great.

W rozmowie z Ewą Wnętrzak, lekarką weterynarii, wspomnieliśmy o króliku Baksie. Kto zna królika Baksa? Kto lubi królika Baksa? Jeden chyba z najpopularniejszych i takich najzabawniejszych królików w świecie kreskówek. Nie dość, że mądry, to przede wszystkim dowcipny i zawsze, albo prawie zawsze gotowy na nowe wyzwania, na nowe przygody. Pamiętacie, jaki jest królik Baks? Jest bardzo pewny siebie, uwielbia żartować z innych bohaterów, których spotyka na swojej drodze i bardzo często wpada też w różne tarapaty, a jego słynnym zdaniem, które wypowiada chyba w każdym odcinku tej kreskówki o jego historiach, o jego przygodach, jest to słynne zdanie: What's up, doc? Czyli co jest, doktorku? O królikach rozmawiamy jeszcze do godziny 10:00.

Kiedyś dawno temu była mała dziewczynka o imieniu Alicja. Pewnego dnia, gdy bawiła się w ogrodzie, zobaczyła białego królika, który wydawał się być bardzo pośpieszny. Królik miał na sobie frak i trzymał w ręku zegar. Alicja była bardzo ciekawa i postanowiła podążyć za nim. Niech ta postać królika, słynnego królika z powieści Lewisa Carrolla Alicja w Krainie Czarów będzie taką klamrą, takim króliczym zamknięciem dzisiejszej audycji, w którym króliki były głównymi bohaterami. A może ktoś z Was już czytał przygody Alicji w Krainie Czarów? Jeśli nie, to bardzo Was zachęcam. Królik jest jednym z głównych bohaterów, a to, co się wydarza przez całą akcję tej książki, może naprawdę rozbudzić naszą młodą, ale też troszkę starszą wyobraźnię i sprawić, że królik będzie tym symbolem, tym zwierzątkiem, tą postacią, do której będziemy wracać. Za dzisiejszą audycję serdecznie dziękuję Wam, Jacek Zawada i Filip Górski. Nie odchodźcie od radioodbiorników, już za chwilę rodzinny tor przeszkód. Agnieszka Ciecierska już się niecierpliwi, by Was powitać, a ja, Filip także, zapraszamy Was na kolejny poranek już jutro, punktualnie o godzinie 8. Do usłyszenia.

0: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
1: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
2: O, i chyba na nas spojrzał.
1: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski. A, ten z dynastii Piastów. Oni to mieli akcje, intrygi, bitwy, tajemnice. I ta walka o koronę.
0: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
3: Autopromocja.
0: Rodzinny tor przeszkód.

Dzień dobry, Agnieszka Ciecierska. Minęła 10, a więc czas na rodzinny tor przeszkód. Nadeszła. Jedni, tak jak ja, bardzo się cieszą, inni trochę się martwią, bo wcale nie lubią tej pory roku. A ja lubię jesień. Dni co prawda są trochę krótsze, ale za to dłuższe wieczory zachęcają do słuchania radia przy kubku gorącej herbaty, czytania książek, słuchania ulubionej muzyki. A w ciągu dnia, w ciepłe jesienne dni, a dzisiaj podobno taki dzień ma być w całej Polsce, te ciepłe jesienne dni sprzyjają leśnym spacerom. I właśnie dzisiaj o lesie, zwierzętach, kolorach, zapachach jesieni będziemy rozmawiać. Jak świetnie wiecie, rodzinny tor przeszkód to jest zabawa, w której czekamy na drużyny w składzie mały-duży. Kto gotowy, żeby wziąć udział w zabawie? Pierwsze zadanie dla całej rodziny. Zamieńcie się w czasorozciągaczy. Kto najdłużej w waszej rodzinie potrafi powiedzieć słowo jesień? Mama? Tata? Babcia? A może właśnie wy? 22 645 20 55. Czekam na pierwszych chętnych do naszej zabawy.

0: Halo, halo, dzień dobry. Czy pierwsza rodzina się do nas dodzwoniła? Rodzinny tor przeszkód w Polskim Radiu Dzieciom zaczynamy. Dodzwoniła się rodzina w składzie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Kto się do nas dodzwonił? Poproszę, żebyście się przedstawili.
1: Kto się dodzwonił? Kacperek.
0: Kacperek.
1: I mama Marta. I jest jeszcze tatuś z nami.
0: Mama Marta. I tata o imieniu?
1: Piotrek.
0: Piotrek. Kacperku, ile ty masz lat?
1: Ile masz lat? Musisz powiedzieć.
2: Kończyłem.
1: Ile? Trzy? Skończyłeś?
0: Skończyłeś trzy lata. A powiedz mi, lubisz wybierać się jesienią do lasu? Lubisz wędrować po jesiennym lesie?
1: No to musisz powiedzieć, tak?
2: Jesień!
0: Bardzo dobrze. Kacperek wyprzedził moje pytanie. To ja proponuję, żebyście... No dobrze, Kacper, bo ja nie zdążyłam włączyć stopera, także żeby sprawdzić, jak ty pięknie i długo potrafisz wyrazy rozciągać, to ja muszę włączyć stoper. Kacperku, słyszysz mnie? Do rozciągania wyrazu start.
1: Jak na start, to mówimy
2: jesień.
0: 4 sekundy. To jest bardzo dobry czas. A czy teraz w takim razie mogę poprosić mamę o rozciągnięcie tego słowa? Uwaga,
1: dobra.
0: Start.
1: Jesień.
0: Też 4 sekundy. A tata, momencik, start.
3: Jesień.
0: 5 sekund. Bardzo dobry wynik. A może jeszcze teraz całą rodziną razem z Kacperkiem porozciągacie to słowo. Jesień. Uwaga, start.
2: Jesień.
0: No prawie 6 sekund. Świetne, świetne wyniki. Jesteście bardzo dobrze rozgrzaną rodziną. Czy jesteście gotowi teraz na pierwszą zagadkę?
1: Jesteśmy gotowi na pierwszą zagadkę.
0: Pierwsza zagadka to będzie sprint. I ja tutaj proponuję, żeby Kacperkowi mama i tata podpowiadali, bo pytania są... No myślę, że sobie Kacper poradzi, ale w naszej zabawie drużynowej podpowiedzi są możliwe. Sprint polega na tym, że mamy wyznaczony czas, dźwięk, który wyznacza nam czas odpowiedzi. Ten dźwięk brzmi tak... Tylko oczywiście on trwa znacznie dłużej i trzeba szybciutko odpowiadać na pytania. Oczywiście mamy jesień i mamy zwierzęta i będziemy mówić dzisiaj o lesie, w związku z czym tematyka tego sprintu to też zwierzęta. Kacperku, jeżeli ja bym powiedziała z torbą na brzuchu, to jakie zwierzę jest z torbą na brzuchu?
1: Z torbą na brzuchu. Kto jest? Kacper, tak? Kangur!
0: Świetnie! O, też można rozciągać to słowo. Bardzo dobrze, ono się nadaje do rozciągania. Kacperku, tylko trzeba odpowiadać szybko. Jeżeli nie będziecie znać odpowiedzi, to mówicie dalej. No i ja proponuję, żeby Kacperkowi troszeczkę podpowiadać. Czy jesteście gotowi do sprintu?
1: Jesteśmy gotowi.
0: Do
1: tak?
0: Sprintu gotowi. Start. Klekocze na łące.
1: Bocian.
0: Uwielbia orzechy. Uwielbia orzechy. Ruda.
1: Niewiórka.
0: Huczy i poluje w nocy.
1: Kto tak robi? Sowa.
0: Robi tamy na rzekach.
1: Tama na rzekach? Bohubr.
0: Nosi dom na plecach.

0: Bardzo dobrze. Stuka w drzewa.
1: Widzieliśmy.
2: Stuka w drzewa dzięcioł.
0: Kica na Wielkanoc.
3: Pajączki.
0: Wiosną ćwierkają w lesie.
2: Ćwierkają w lesie. Wiosną. Wróbelki?
0: Na przykład. Na przykład, bardzo dobrze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 odpowiedzi. Właściwie żadnego błędu nie popełniliście. Gratuluję. A ty, Kacperku, powiedziałeś, że widziałeś w lesie żółwia? Nie żółwia, przepraszam, ślimaka? Czy mi się wydaje?
2: A, my powiedzieliśmy, że żółwie noszą domek.
0: Tak.
2: I żółwie widziałeś, prawda?
0: Tak, no tylko niekoniecznie w lesie. A gdzie widziałeś, Kacperku, żółwia?
2: Gdzie widziałeś żółwia?
0: A to był mały żółw czy duży żółw?
2: Duży żółw czy mały żółw? Spacerek? Duży. Chodził sobie spacerkiem po ścieżce.
0: Oj, to ja wam zazdroszczę bardzo, bo ja no tak daleko się nigdy nie wybrałam w moją podróż, więc żółwie widziałam, duże żółwie widziałam tylko w ogrodzie zoologicznym. Bardzo chciałabym je zobaczyć w jakimś takim miejscu, gdzie one żyją. No dobrze, to teraz pytanie dla rodziców. Kto odpowiada, mama czy tata?
3: Mama.
0: Mama. Będzie dotyczyło jesieni i będzie dotyczyło... To są właściwie cztery pytania. Trzy odpowiedzi, trzeba wybrać tę poprawną. Jak nazywa się charakterystyczny głos żurawi? Klangor, klekot czy rechot?
2: Pierwsza odpowiedź.
0: Klangor, bardzo dobrze. Bo klekot to jest dźwięk?
2: Bociana.
0: Bardzo dobrze. A rechot?
2: Klapki.
0: Oczywiście. Który ptak kojarzy się z jesiennymi odlotami w kluczu? Dzięcioł, gęś, wróbel.
2: Gęś.
0: Bardzo dobrze. A jak ten klucz wygląda? Czy on przypomina taki klucz do drzwi, który nosimy w kieszeni albo w plecaku?
2: Chyba nie.
0: No, chyba nie, rzeczywiście, bo to są takie właściwie troszkę takie strzałki na niebie, które lecą. No, wróble to w ogóle nas nie opuszczają zimą, więc one jesienią nie wylatują z Polski, więc one w kluczach nie latają. Co oznacza babie lato? Pierwsze przymrozki, ciepłe dni wczesnej jesieni czy jesienne ulewy?
2: I mogę jeszcze raz poprosić, bo coś mi przerwało, przepraszam.
0: Babie lato. Co oznacza babie lato? Pierwsze przymrozki, ciepłe dni wczesnej jesieni czy jesienne ulewy?
2: Wczesne dni jesieni.
0: Oczywiście, ciepłe dni i mam nadzieję, że dzisiaj taki właśnie ciepły dzień będzie, bo właściwie teraz jesteśmy w okresie babiego lata. I ostatnie pytanie. Jak nazywa się zimowe schronienie niedźwiedzia? Nora, gawra czy legowisko?
2: Nora. Nie?
0: No to troszkę właściwie mogłabym zaliczyć, bo gawra czasem przypomina norę, chociaż ona jest w różnych miejscach przez niedźwiedzie, no nawet nie wiem, czy budowana, czy wykorzystywana. Czasem to są rzeczywiście nory, ale ta nazwa to gawra. No i tak bardzo dobrze.
2: Gawra.
0: No właśnie, 3,5 odpowiedzi. Za chwileczkę wybierzemy się, no jeszcze nie po tej piosence, ale wybierzemy się dzisiaj, żeby posłuchać, jak wygląda niedźwiedzia gawra. Bardzo wam dziękuję. Naprawdę bardzo dobre wyniki. Kacperku, dobrej zabawy dzisiaj.
2: Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy wszystkich.
0: Pozdrawiamy.
2: Pa, pa.
0: Pa, pa. Czekamy na następną rodzinę.

0: Polskim Radiu Dzieciom trwa rodzinny tor przeszkód i kolejna rodzina się do nas dodzwoniła, tym razem męska drużyna w składzie syn Adam i tata Rafał. Witam was.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Czy wy może jesteście przed jesienną wycieczką do lasu dzisiaj? Albo do parku?
2: Akurat nie dzisiaj, ale prawdopodobnie jutro się wybierzemy.
0: Zwłaszcza, że prognozy pogodowe na weekend bardzo dobre. Skąd jesteście? Skąd do nas dzwonicie?
2: Pod
1: Rzeszowa.
0: I jaka pogoda w Rzeszowie? Czy pod Rzeszowem?
1: Bo nie chłodny wiaterek.
0: Czyli taka, no jak to wczesną jesienią.
1: A jest coś... Przyjemnie.
0: Jest przyjemnie, oczywiście. A Adasiu, ty lubisz jesień?
1: Tak.
0: A za co lubisz jesień?
1: Że spadają kasztany, bo ono je zbierać.
0: O, właśnie. A co z tymi kasztanami później się robi, jak już spadną i się je zbierze?
1: Ludziki.
0: Masz całą kolekcję ludzików kasztanowych?
1: Nie.
0: Ale
1: jeszcze nie.
0: Jeszcze nie, no bo dopiero...
1: A będę zamierzał robić.
0: No, bardzo, bardzo to jest dobry pomysł i to jest świetna jesienna aktywność, tylko najpierw trzeba te kasztany nazbierać. Bardzo lubię zbierać kasztany, lubię, wcale nie lubię, jak ich jest dużo pod drzewami, lubię, jak ich jest tak niedużo, bo to wtedy jest taka fajna zdobycz, jak się w końcu takiego kasztana wypatrzy. A tata lubi jesień?
2: Tak, bardzo lubię.
0: A za co?
2: Za to, że przede wszystkim kończą się te nieprzyjemne letnie upały.
0: Tak.
2: Upałów nie jestem akurat fanem.
0: Ja też.
2: I za generalnie takie piękne zmiany kolorów w lasach, parkach.
0: Tak, na te zmiany kolorów to jeszcze musimy poczekać, bo jeszcze na razie jest zielono.
2: Tak, tak.
0: Ale rzeczywiście kolorki, a zwłaszcza w tym waszym regionie, gdzie już nie jest tak bardzo płasko i tych drzew jest bardzo, bardzo dużo, no to jest bardzo piękny widok. Słuchajcie, czy ćwiczyliście wyrazo rozciąganie?
1: Tak.
0: Tak? A ja chciałam was teraz poprosić, żebyście rozciągnęli słowo las. Los. Próbujesz, Adasiu? Na jak długo ci się uda rozciągnąć to słowo?
1: Tak.
0: No to uwaga, do rozciągania start.

0: No, tutaj już, zakończymy, bo już jeden mały oddech był, ale w sumie 11 sekund. Bardzo dobry czas. Czy tata się też zmierzy z tym zadaniem?
1: No oczywiście.
0: No to proszę bardzo przewziąć głęboki oddech i zaczynamy start.
1: La.
0: Dziesięć sekund, chociaż przestałam pana w którymś momencie słyszeć. A nie, cały czas. Halo, halo?
1: Tak, tak, tak.
0: Czy my się słyszymy? Jestem. Powiem szczerze, że w którymś momencie przestałam pana słyszeć i wyłączyłam stoper, ale to było, myślę, około 20 sekund. Także gratuluję. Bardzo dobry wynik. Zaczniemy od dużego. Pierwsze pytania będą dla pana. Dobrze, tato Rafale? Będzie to sprint. Zasady są znane, czyli dźwięk wyznacza czas odpowiedzi, ale tym razem sprint jesienny, czyli drobna podpowiedź. Wszystkie odpowiedzi zaczynają się na literę, na głoskę J. Jeżeli ja zadam pytanie lista posiłków, to pan odpowie?
1: Jedzenie?
0: No, to pewnie bym zaliczyła.
1: Lista posiłków, jadłospis.
0: Jadłospis oczywiście. Ja, tak, ale to był przykład, tu będą może trochę łatwiejsze pytania. No. Uwaga, do sprintu gotowi start. Znoszone przez kury.
1: Jeszcze raz?
0: Znoszone przez kury.
1: A, jaja.
0: Owoc w sadzie.
1: Jabłko.
0: Statek z żaglami.
1: Jacht.
0: Młoda owca.
1: Jagnię.
0: Kryjówka w ziemi. Na J.
1: Kryjówka w ziemi, na J. Adaś.

0: Jama.
1: Targ ze straganami.
0: Jarmark.
1: Wąska dolina o stromych zboczach.
0: Jar.
1: Podziemna grota.
0: Jaskinia.
1: Pachnący biały kwiat.
0: Jaśmin.
1: Pierwsza cyfra w liczeniu.
0: 1.
1: Pod sufitem w czasie świąt.
0: Jemioła.
1: Świetnie. 11 pytań i 11 odpowiedzi. Bardzo dobry wynik. Adaś miał 11 sekund w rozciąganiu wyrazu, a pan ma 11 prawidłowych odpowiedzi. Naprawdę bardzo dobry wynik. Adasiu, jesteś gotowy teraz ty do rozgrzewki, znaczy do rozgrywki? Tak. Tutaj to będzie takie zadanie z kategorii prawda czy fałsz, czyli ja będę mówiła zdania, a ty będziesz musiał powiedzieć, czy to prawda czy fałsz, ale może, żeby było szybciej, możesz odpowiadać tak albo nie. Dobrze? Jeżeli, to jest przykład teraz, jeżeli ja ci zadam pytanie, jesienią liście mogą zmieniać kolor?
2: Tak.
1: Kasztany rosną na dębach?
2: Nie.
1: No bardzo dobrze. I tak właśnie będziemy tutaj się bawić. Uwaga, zaczynamy. Wiewiórki robią zapasy na zimę.
2: Tak.
1: Bociany przylatują do Polski jesienią.
2: Nie.
1: Żołędzie rosną na dębach.
2: Tak.
1: Jesienią nie. Dni są coraz dłuższe.
2: Nie.
1: Dynie zbiera się jesienią.
2: Tak.
1: Jelenie mają rykowisko.
2: Tak.
1: Jeż ma pióra na grzbiecie.
2: Nie.
1: Śnieg pada tylko jesienią.
2: Nie.
1: Niektóre ptaki odlatują jesienią.
2: Tak.
1: Grzyby rosną wyłącznie wiosną.
2: Nie.
1: Dzik może szukać żołędzi w lesie.
2: Tak.
1: Jesienią zbiera się jabłka.
2: Tak.
1: Świetnie. 12 pytań, 12 odpowiedzi, wszystkie dobre. Bardzo dobrze, no gratuluję wam. To jest bardzo, bardzo sprytna męska drużyna. A jakie macie plany na dzisiejszy dzień? Co będziecie dzisiaj wspólnie jesiennie robić?
0: Dzisiaj mamy w planie porąbać trochę drzewa, zebrać warzywa z ogródka. No i to jest główny, to są dwa...
2: I zabawę.
0: No i zabawę oczywiście w ogrodzie.
1: Życzę wam, żeby ta zabawa była udana, ale ogród jesienny to jest właściwie następny temat do audycji, bo las to jedno, ale ogród to drugie. To jest. Ja też lubię jesień za to, że ona jest taka bogata, że i w ogrodach, i w sadach jest tyle jesiennych darów i możliwości. Bardzo, bardzo dziękuję drużynie za grę. Czekam na następną drużynę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Będą następne słowa do rozciągania. Do widzenia. 22 645 2055, a po piosence przeniesiemy się na chwilę w Bieszczady i zajrzymy właśnie do Gawry. Oczywiście to będzie bardzo bezpieczne zaglądanie do Gawry.

0: No to byliśmy blisko niedźwiedzia, chociaż blisko. Go nie namacaliśmy.
1: Naprawdę byliśmy blisko niedźwiedzia?
2: Tak. Mógł nas obserwować, na pewno mógł nas widzieć, zwłaszcza jak podchodziliśmy do góry, bo włączył się wtedy czujnik aktywności, który wskazywał na to, że niedźwiedź się przemieścił. Także prawdopodobnie nas zauważył i troszeczkę się przesunął.
1: Niekoniecznie chciał wystąpić w audycji.
2: Nie wypłoszyliśmy w szczególny sposób. Jesteśmy w Dolinie Potoku Saryńczyk. Będziemy szli teraz w kierunku Gawry Niedźwiedzia, no Gawry, miejsca, w którym niedźwiedź gawrował poprzedniej zimy.
1: Tu jest prawie pionowo pod górę i my będziemy tędy wędrować. Bardzo stromo i bardzo błotniście i trzeba iść dość wolno, żeby po tym błocie nie zjechać. Ojej! A, wszystko dobrze. Poślizgnęłam się na kawałku gałęzi. Trochę już nie mam siły. Trudno jest maszerować pionowo pod górę i mówić. Ciężko było, ale dotarliśmy.
2: Stoimy tuż obok Gawry Niedźwiedzia, która była zajęta poprzedniej zimy. Gawrowała samica przez 2,5 miesiąca. Jest to gawra ziemna, wykopana przez niedźwiedzia. Tutaj widać, jak jest usypana ziemia jeszcze jesienią. Wygrzebana tutaj spod tego powalonego drzewa.
1: Bo tak dach gawry właściwie stanowi to powalone drzewo.
2: Nie, częściowo to było to powalone drzewo, a częściowo było tutaj, tylko się zawaliło.
1: Aha.
2: Teraz od deszczy.
1: Ale w związku z tym widać, jak to wnętrze wygląda,
2: tak.
1: To duże bardzo.
2: Bardzo duże. No to było mniej więcej 2 na 2 metry. Szerokość 2 metry, długość 2 metry.
1: To ja sobie zajrzę do gawry, bo pierwszy raz w życiu mam okazję spojrzeć w miejsce, w którym zimowała niedźwiedzica z małymi. Sen musiał być fantastyczny przy szumie tego strumyka. Są różne rodzaje gawr.
2: Różne typy gawr. Nie wszystkie są ziemne. Czasami są w dziuplach dużych drzew, czasami w młodnikach świerkowych, czasami pod korzeniami drzew. W grotach zdarzają się też.
1: Niełatwo było tutaj dotrzeć, bo wędrowaliśmy po takim dosyć stromym zboczu.

0: Tutaj z tej strony jest też bardzo strome zbocze i potok, więc od tej strony też się nie można dostać. No to jest specjalnie wybrane przez niedźwiedzia miejsce.
1: No jest niewątpliwie wybrane takie miejsce trudno dostępne. Człowiek tutaj praktycznie nie wchodził. No i ona sobie znalazła to miejsce. Uznała, że tu jest spokojnie. Jesienią była obfitość orzechów bukowych. Setki kilogramów bukwi leżały tutaj na wsiółce.
0: Takie orzechy to przysmak niedźwiedzi?
1: Jak jest rok nasienny buka, bieszackie niedźwiedzie zapominają o innym rodzaju pokarmu i żywią się tylko praktycznie bukwią.
0: A jak nie ma?
1: A jak nie ma, no to najczęściej jesienią żerują w tych starych, opuszczonych sadach. Jedzą gruszki, jabłka. To jest zwierzę wszystkożerne. Zjada zwierzęta od mrówki do żubra. No, a czasami zapędzą się również do pasiek, gdzie są pszczoły miodne, te domowe.
2: Kazimierz Konik. Jestem pszczelarzem. Dwa razy był gość u mnie. Wykopał sobie tunel, wszedł. No trochę futra zostawił na tych kolcach, bo jak wchodził. Przywrócił cztery ule, to zjadł, to zjada, coś tam łapami to zdeptał, to wszystko wyjadał. Razem z uszczyną, z pszczołami, tego nie raziło.
0: Trzeba ustawić tabliczki niedźwiedziom, wstęp zbroniony.
2: No jak tu wiszą tabliczki, no ale pieron nie czyta.
0: 22 645 20 55. Ja czekam na kolejne chętne drużyny. Pieron nie czyta napisów, które zostawił pszczelarz. No i niestety zdarza się niedźwiedziowi wejść do pasieki. Ja tylko powiem, że to wędrowanie po Bieszczadach i tropienie niedźwiedzi było bardzo bezpieczne, bo niedźwiedzie były daleko, a my tropiliśmy niedźwiedzie tylko po dźwiękach. No w końcu jesteśmy w radiu.

Polskim Radiu Dzieciom trwa rodzinny tor przeszkód. Ja cały czas czekam na kolejne drużyny w składzie duży-mały. Mama, tata, babcia, dziadek, wujek, ciocia, młodsze, starsze rodzeństwo. Może grać każdy. Mogą być też drużyny nie tylko dwuosobowe, ale trzy, tak jak była nasza pierwsza drużyna, cztero, a nawet i pięcioosobowe. Mamy czas i mamy chęć do jesiennej zabawy. Piosenka opowiadała o niedźwiedziu, który się obudził zimą. W drugiej godzinie rodzinnego toru przeszkód będziemy gościć rzeczniczkę Lasów Państwowych, panią leśnik Reginę Klimaszewską, która o tym śnie niedźwiedzi nam też opowie, bo jak się okazuje, to nie jest tak, że niedźwiedzie przesypiają całą zimę, zwłaszcza, że wiemy o tym, że klimat się zmienia i zimy są coraz cieplejsze. No i niedźwiedzie podczas zimy się bardzo często budzą. A nie wiem, czy wiecie, że niedźwiedzice zimą rodzą małe niedźwiadki. Ale o tym wszystkim porozmawiamy w drugiej godzinie rodzinnego toru przeszkód. Tymczasem czekam na kolejne drużyny. 22 645 2055. Będziemy rozciągać wyrazy. Tym razem wyraz grzy.

0: Polskim Radiu Dzieciom trwa rodzinny tor przeszkód i mamy kolejną drużynę. Drużyna w składzie mama Karolina.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Dzień dobry, ale mama Karolina nie jest sama. Są jeszcze inni uczestnicy naszej rozgrywki. Kto jest z panią?
2: Zosia
3: i Franek.
0: Witam was, Zosiu i Franku. Czy wy lubicie

0: Jesień?
1: Tak.
2: A za co?
1: Bo są liście i można wskakiwać do nich i są jeżyki. No.
0: Świetny pomysł, jak jest wielka góra liści szeleszczących. Ja tak sobie zawsze myślę o dźwiękach. Szeleszczące liście brzmią bardzo pięknie, prawda?
1: Tak.
0: I jak się do nich wskakuje, to jakie to jest uczucie?
1: No, fajne.
0: Szeleści wszystko dookoła. Ale powiedzieliście, że są jeżyki?
1: Tak.
0: Ale myślicie o jeżykach zwierzakach, czy o jeżykach na przykład, które można zrobić z kasztanów?
1: O zwierzakach.
0: No, zdarza wam się spotykać jeże?
1: No, rzadko bardzo.
3: A, czasami u babci.
1: Tak.
3: Przychodzą.
0: Tak, tak, no rzeczywiście one już tak też się powoli szykują do tego zimowego odpoczynku, ale rzeczywiście jeże można powiedzieć, że tak jak i wiewiórki są trochę symbolem jesieni, no bo to jest taki dla nich ważny czas i o tym jeszcze też będziemy rozmawiać w drugiej godzinie naszej audycji. No dobrze, chciałam się, żebyście się zmierzyli z wyrazem grzyb. Czy próbowaliście rozciągać ten wyraz?
3: Wiecie,
0: na czym polega
1: zadanie?
0: A wiecie, na czym polega zadanie?
1: Nie.
0: Mamy wyraz grzyb i chodzi o to, żeby go rozciągnąć jak najbardziej, żeby powiedzieć grzyb, ile się da. Tak długo, jak się da. Czy Zosia i Franek będą rozciągać razem? Możemy się tak umówić?
1: Tak.
0: No dobra, to uwaga. Do rozciągania słowa start.
1: Grzyb.

0: Świetnie, to jest najlepszy czas dzisiejszej rozgrywki, 13 sekund. No, może tam tata z poprzedniej drużyny miał troszeczkę dłużej, ale jeżeli chodzi o młodszych zawodników, to jesteście świetni. Czy mama się też zmierzy z tym zadaniem?
1: Próbuję.
0: No, proszę bardzo, trzeba wziąć głęboki oddech i uwaga, do rozciągania słowa grzyb, start.

0: chleb.
1: Fantastycznie, 12 sekund, czyli właściwie świetnie rozciągająca wyrazy drużyna. To jest rodzaj rozgrzewki, bo teraz będziemy odpowiadać na pytania. Kolejna odsłona sprintu, ale pod hasłem prawda czy fałsz. Czyli ja będę zadawała pytanie, a zadaniem Zosi i Franka będzie odpowiedzieć, czy to prawda czy fałsz. Można odpowiadać tak albo nie. I jeżeli ja wam zadam pytanie, czy jesienią liście spadają z drzew na ziemię? To co wy odpowiecie?
2: Prawda.
1: Bardzo dobrze. Prawda. No, rozmawialiśmy o tym, że w tych jesiennych liściach można się świetnie bawić. A czy jesienią chętnie kąpiemy się w basenach i jeziorach?
2: Nie.
3: Fałsz.
1: Fałsz. No chyba, że jesteśmy morsami. To są takie osoby, tylko ja tak myślę, że ci, którzy morsują, to akurat nie jesienią się kąpią, tylko dopiero jak jest tak naprawdę zimno i jak już na przykład jeziora są trochę skute lodem i tam wtedy się do tego jeziora wchodzi. No dobrze, czy Zosia i Franek, jesteście Zosiu i Franku, jesteście gotowi do sprintu?
2: Tak!
1: No to chórem odpowiadajcie. Jarzębina ma czerwone owoce.
2: Prawda.
1: Jeże odlatują na zimę do Afryki?
2: Nie.
1: Jesienią słońce zachodzi coraz później.
2: Nie, fałsz.
1: Dynia jest owocem z drzewa.
2: Nie.
1: Kasztanowiec ma liście złożone z kilku listków.
2: Prawda.
1: Jesienią można usłyszeć klangor żurawi.
2: Fałsz.
1: Wszystkie liście robią się jesienią czerwone.
2: Fałsz.
1: W październiku może pojawić się pierwszy przymrozek.
2: Prawda.
1: Szyszki rosną na jabłoniach.
2: Nie, fałsz.
1: Jesienią w lasach dojrzewają żołędzie.
2: Prawda.
1: No jeszcze zaliczę. Tak naprawdę było 10 pytań i jeden drobny błąd. Czy jesienią można usłyszeć klangor

0: żurawi. Już o tym dzisiaj rozmawialiśmy, że klangor to jest dźwięk żurawi. I tak, można usłyszeć jesienią klangor żurawi. To jest taki bardzo charakterystyczny dźwięk i o tym dźwięku porozmawiamy w następnej godzinie Rodzinnego Toru Przeszkód i nawet wtedy ten klangor usłyszycie. Także słuchajcie nas dalej. Bardzo dobrze. No, 9 poprawnych odpowiedzi. To jest świetny wynik. A teraz poprosimy mamę Karolinę. Pytania dla dużego. Oczywiście jesienne. Jest pani gotowa?
1: Jestem.
0: Tym razem to nie będzie sprint. Które drzewo zrzuca igły na zimę? Sosna, modrzew czy świerk?
1: Jedno z nich na pewno.
0: Czy sosna?
1: Modrzew.
0: Bardzo
1: modrzew.
0: Dobrze, ja już tutaj sosna chciałam trochę panią zmylić, ale pani się zmylić nie udało. Który grzyb nazywany jest prawdziwkiem? Maślak, borowik szlachetny, kania.
1: Borowik szlachetny.
0: Dobrze.
1: Mamy tatę grzybiarza, stąd bez zawahania.
0: A wy też zbieracie grzyby?
2: Nie.
0: Nie. Ja tak myślę, że to można zbierać kasztany, jak się jest w waszym wieku, natomiast na grzyby jeszcze przyjdzie czas, zwłaszcza, że żeby grzyby zbierać, to trzeba się na nich znać, to po pierwsze. A czy jak spotkacie na przykład w lesie muchomora, to co z nim zrobicie?
2: Nie zrywamy go.
0: Nie zrywacie go. A dlaczego go nie zrywacie?
2: Bo to jest trujak.
0: To tak. Jest tak, ale jest jeszcze drugi powód, dlaczego się nie zrywa muchomorów. Wiecie jaki? Nas muchomory trują. Ale inne zwierzęta muchomory jedzą. To zostawmy je dla innych zwierząt. Nie niszczmy. No właśnie. I ostatnie, nie ostatnie, jeszcze dwa pytania dla mamy. Jak nazywa się samica jelenia? Łania, sarna czy klępa?
1: Klępa to łosia, z tego co kojarzę. Jeleń to ten z rogami.
0: Tak, dużymi rogami. Łania, bardzo dobrze, bo sarna to jest zupełnie oddzielny, oddzielny gatunek. No i ostatnie pytanie. Które zwierzę ma charakterystyczne pędzelki na uszach? Lis, wilk czy ryś?
1: Ryś.
0: Bardzo dobrze. Ryś jak wygląda?
1: Właśnie te pędzelki kojarzę tylko z książek.
0: I takie centki. Bo z rysiem jest tak, że bardzo często ryś nas obserwuje, jak jesteśmy na spacerach, zwłaszcza w górach, ale my rysia tak łatwo nie zobaczymy. No gratuluję drużynie. Świetnie się spisaliście. Niespodzianki od Radia Dzieciom oczywiście są już w drodze do was. Bardzo wam dziękuję. To już była ostatnia drużyna, która wzięła udział w naszym rodzinnym torze przeszkód, ale to nie jest koniec audycji, bo w następnej godzinie powędrujemy do lasu z panią Reginą Klimaszewską, rzeczniczką prasową Lasów Państwowych. Ona jest zawodowo rzeczniczką prasową, a prywatnie jest leśniczką, miłośniczką przyrody i zdrowego stylu życia oraz autorką bloga Renia z Lasu. I różne tajemnice leśne pani Renia z Lasu nam będzie zdradzała, ale ja też będę czekała na wasze telefony, więc słuchajcie i dzwońcie 22 645 20 55. Do usłyszenia po 11:00.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.
3: Rodzinny tor przeszkód.

0: Agnieszka Siecierska, witam w drugiej godzinie Rodzinnego Toru Przeszkód. Zapraszam do słuchania i telefonowania 22 645 20 55. Teraz czekam na wasze opowieści o jesieni, o jesiennym lesie. Co lubicie robić jesienią? Czy może mieliście jakieś leśne przygody? Może udało wam się tej czy poprzedniej jesieni jakieś zwierzę w lesie zaobserwować? A może macie jakieś nieprawdopodobne jesienne zbiory? Bo na liście jeszcze musimy poczekać, ale kasztany wiem, że już są. Także czekam na wasze opowieści. W tej godzinie też porozmawiamy z rzeczniczką prasową Lasów Państwowych, panią Reginą Klimaszewską, która jest leśniczką, miłośniczką przyrody i zdrowego stylu życia oraz autorką bloga Renia z Lasu. Ale studio Polskiego Radia Dzieciom odwiedziły dwie osoby. Karolina i Paweł z Siemianowic Śląskich. Witam was.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteście na wycieczce w radiu?
1: Tak.
0: No i co w radiu widzieliście?
1: No ja widziałam ogólnie, jak się nagrywa na przykład radio kierowcy i właśnie nam nagrywali i mi się to mega podobało, chociaż no chciałabym kiedyś wystąpić w radiu i właśnie no...
0: I właśnie występujesz.
1: Tak. I właśnie spełniam właśnie swoje marzenia.
0: Bardzo się cieszę. Polskie Radio Kierowców jest dla kierowców. Pewnie kierowcą jeszcze nie jesteś.
1: Nie jestem, ale będę, bo ale? Właśnie chcę właśnie robić prawko do auta.
0: Życzę ci, żeby to poszło jak najszybciej, ale zresztą Polskiego Radia Kierowców nie muszą słuchać tylko kierowcy. Tak samo jak
1: dokładnie.
0: Polskiego Radia Dzieciom nie muszą słuchać tylko dzieci.
1: Tak.
0: A ty, Pawle, co widziałeś? No, na pewno byłeś w Polskim Radiu Kierowców, ale coś jeszcze na pewno też widziałeś.
2: Ja widziałem, że to się wszystko, na przykład Polskim Radiu Kierowcy, że tam mają taką aplikację i tam się SMS-y od innych dostaje i tam mają informacje i dzięki ludziom to naprawdę tworzą te radio.
0: Bardzo to jest ważne, co powiedziałeś, bo rzeczywiście jest tak, że jak wyruszamy w jakąś trasę, to zawsze możemy sobie na stronach internetowych sprawdzić, czy na trasie był wypadek, czy nie było, czy można tamtędy przejechać jak najszybciej dojechać do celu. Ale już jak siadamy za kierownicą i jedziemy, no to nie ma czasu na szukanie takich wiadomości w sieci, czy na jakichś portalach. Dlatego jest radio. W jedynce jest radio kierowców, czyli serwis drogowy, który jest o każdej dwie minuty przed pełną, czyli tuż przed wiadomościami, ale oprócz tego jest Polskie Radio Kierowców, które rzeczywiście kierowców informuje na bieżąco o tym, co dzieje się na drogach i te wycieczki, które przychodzą do radia, są właśnie między innymi po to, żebyście poznali radio od kuchni i żebyście wiedzieli, skąd na przykład zdobywa się do Polskiego Radia Kierowców takie informacje. Polskie Radio Dzieciom, kanał dla dzieci, no tych kanałów w Polskim Radiu mamy dużo, dużo więcej, aby byliście w jedynce?
1: Nie.
0: Jeszcze nie byliście? To zobaczycie, że jedynka ma kolor pomarańczowy.
1: Wow.
0: A byliście w trójce?
1: Nie
0: byliście i pewnie do trójki nie pójdziecie, bo trójka jest w zupełnie innym miejscu w Warszawie, nie tutaj na Niepodległości, gdzie w tej głównej siedzibie jesteśmy. Powiedzcie mi, bo my dzisiaj rozmawiamy o jesieni. Lubicie jesień? Lubisz, Pawle, jesień?
2: No tak słabo, bo pada deszcz i jest tak zimno.
0: Proszę wyjrzeć za okno, gdzie pada deszcz?
2: A, dzisiaj nie pada.
0: No, dzisiaj nie pada, czy jest zimno?
2: Trochę.
0: Trochę, ale ma być ciepło dzisiaj i jutro.

0: Czasem pada, czasem nie pada na szczęście, ale dzisiaj do Rodzinnego Toru Przeszkód dodzwaniały się wyłącznie osoby, które lubią jesień, więc bardzo się cieszę, że jest tutaj osoba, która jesieni za bardzo nie lubi. A ty lubisz, Karolinko?
1: Zależy od tego, czy jest tu ładna pogoda, bo na przykład jak jest zimno, no to tak nie za bardzo, bo też jest czasem mokro. A jeżeli jest ładna pogoda, to taką mam ochotę wyjść na spacer na przykład.
0: A jak pachnie jesień?
1: Takimi świeżymi liściami.
0: Świeżymi, takimi bardziej już właśnie, które spadają. To jest, to jesienią też pachną grzyby na przykład, które się suszy. W ogóle las jesienny nieprawdopodobnie pachnie, prawda? A jakie dźwięki wam się z jesienią kojarzą?
1: Z ptakami.
0: Tak, ale po pierwsze to, co Paweł powiedział, dźwięk?
2: Stukania, chodzenia.
0: Chodzenia.
2: Liści, po liściach.
0: Liści, ale... Jak tak będziemy uderzać palcami o stół, to co to przypomina?
1: Dzięcioł.
0: To dzięcioł też, ale postukajcie razem ze mną. To jest dźwięk dzięcioła, czy raczej uderzone, deszczu, który uderza o parapet?
1: Deszcz
0: to jest dźwięk jesienny. A wiatr?
2: No też jest.
0: Też jest. A umielibyście naśladować wiatr? Świetnie. To mieliśmy słowo rozciągaczy, wyrazy rozciągaczy w tamtej godzinie, a teraz mamy świetnych naśladowców jesiennych dźwięków. Ptaki. Ptaki to jest też taki dźwięk, który się kojarzy z jesienią, ponieważ co się dzieje z ptakami jesienią?
2: Odlatują do innych krajów ciepłych, żeby, że będzie zima, to żeby tam nie zmarznąć, żeby mieli pożywienia.
0: Zabrałbyś się z nimi, Paweł?
2: Nie.
0: Nie? A nie lubisz jesieni, ale do ciepłych krajów nie?
1: Ja bym się zabrała.
0: Ja lubię podróżować, to może dlatego, chociaż też bardzo lubię jesień, więc chyba bym tylko na chwilę wyleciała z Polski. Ale nie wszystkie ptaki odlatują. Są takie, które do nas...
2: Przylatują.
0: Przylatują, bo tam, gdzie jest zima, to jest jeszcze zimniej, a u nas jest trochę cieplej. O tych wszystkich rzeczach związanych z jesienią będziemy, posłuchamy pani Reginy Klimaszewskiej, która jest leśniczką i która jest miłośniczką przyrody i prowadzi blog Renia z lasu. I no, tak jak się można domyślać, na przyrodzie, na lesie, na zwierzętach, na tym, co się dzieje w przyrodzie, zna się świetnie i za chwileczkę z nią o tym porozmawiamy.

0: Polskim Radiu Dzieciom. Trwa pierwszy jesienny weekend. W tej godzinie Rodzinnego Toru Przeszkód gościem jest pani Regina Klimaszewska, rzeczniczka prasowa Lasów Państwowych, ale to zawodowo, a prywatnie leśniczka, miłośniczka przyrody i zdrowego stylu życia i autorka bloga Renia z Lasu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam radiosłuchaczy.
0: Mówimy dzisiaj o zwierzętach, o roślinach, o zapachach, o dźwiękach związanych z jesienią w lesie. Jesień w lesie to jest taki szczególny okres. Mnie się kiedyś wydawało, że las najlepiej brzmi wiosną, no bo to jest taki moment, w którym na przykład bardzo słychać ptaki. I to wcale nie taką majową wiosną czy czerwcową, tylko marzec, kwiecień, kiedy jeszcze liści nie ma, to te ptaki dają najlepsze koncerty, najwspanialsze koncerty, bo szukają swoich partnerów. Ale las jesienny to też jest las, który brzmi.
1: Zdecydowanie brzmi, pachnie, wygląda. Naprawdę wszystkie zmysły mogą tam intensywnie pracować. I ja powiem tak, że każda pora roku ma swój wyjątkowy czas. Każda jest inna, każda pachnie inaczej, każda ma swoje walory, bo ja rzeczywiście wiosnę też bardzo lubię, jak się wszystko rodzi do życia i właśnie tak jak pani powiedziała, w marcu, kwietniu, kiedy jeszcze liście mocno nie wyjdą z pąków, wtedy właśnie ptaki dają wspaniałe koncerty. Natomiast teraz jesienią to jest no, zupełnie inny okres dla tej przyrody leśnej. Zupełnie co innego możemy tam zobaczyć i poczuć.
0: To jest też taki czas, tak mi się wydaje, bardzo pracowity dla zwierząt, bo będzie nadchodzić zima, w związku z czym trzeba się do tej zimy przygotować.
1: Tak, zdecydowanie. Zwierzęta mają wspaniały instynkt, bo instynkt to jest właśnie takie hasło, które towarzyszy zwierzętom. One nie mają zegarka, ale za to obserwują to, że dzień się skraca, że jest, wy pewnie też zauważyliście, że jak wstajemy do przedszkola czy do szkoły, to niestety rano jest już ciemniej, wieczorem też robi się wcześniej ciemno i to samo widzą zwierzęta, że dzień się skraca, że noce są zimniejsze, że w ciągu dnia również jest chłodniej. To są takie sygnały, które mówią im, idzie zima. Idzie zima, to jest ten okres, żeby przede wszystkim magazynować tkankę tłuszczową, czyli żeby sobie po prostu pojeść, żeby zebrać siły. I robią to nie tylko zwierzęta, które będą zapadały w sen zimowy, czy będą hibernowały, ale również te, które są zimą aktywne. Takie na przykład jak sarny, czy jelenie, czy dziki. One zimą są aktywne, natomiast tego pokarmu dostępnego mają mniej.
0: Jedne zwierzęta magazynują tkankę tłuszczową, czyli to jedzenie na zimę, a inne magazynują jedzenie w różnych na przykład dziuplach. Tutaj myślę o wiewiórkach, bo przecież wiewiórki to nie tylko parki, ale to też lasy.
1: Zdecydowanie. Wiewiórka to jest doskonały przykład tego, jak można się przygotować na zimę. I tutaj faktycznie one są fenomenalne, jeżeli chodzi o to, jak zbierają te zapasy. Bo zbierają orzechy, żołędzie i magazynują je w różnych kryjówkach. Różnych, czasem już nawet nie pamiętają, gdzie dokładnie. Dzięki temu jest to zjawisko, że przyczyniają się do wzrostu drzew w różnych nowych miejscach, bo ten zachomikowany gdzieś tam żołędzie mogą wykiełkować na wiosnę, kiedy wiewiórka o nich sobie nie przypomni w odpowiedniej porze zimą i po prostu

0: prostu te żołędzie będą kiełkowały, będą z nich nowe drzewa. O wiewiórce warto powiedzieć, bo tak nam się wydaje, że one są takie roślinożerne, że przede wszystkim orzeszki, wiewiórka i orzech, to się wszystkim dobrze kojarzy. Takie są obrazki w książkach, prawda? Natomiast ja jeszcze chciałam tutaj powiedzieć, że wiewiórki są też mięsożerne. One też jedzą inne rzeczy, one jedzą też jaja ptaków, no ale to bardziej wiosną.
1: Teraz rozbójniczki.
0: Rozbójniczki, tak, spryciarki.
1: No ale taka jest przyroda, o tym też przecież wszyscy wiemy. Ja, co prawda, to dotyczy wiewiórki z miasta, z centrum miasta, ale byłam kiedyś świadkiem, jak byłam z moim synem na spacerze na Żoliborzu. Wiewiórka wiła sobie gniazdo, to nie była dziupla, gniazdo na parapecie okna i jak szalona biegała z patyczkami, skakała, wspinała się po drzewie, a potem przeskakiwała z parapetu na parapet i przynosiła kolejne gałązki. To było odkrycie, że nie dziupla, a gniazdo.
0: Tak, tak. Często to są gniazda. Faktycznie, jeżeli macie możliwość zaobserwowania wiewiórek gdzieś właśnie w pobliskim parku, a może rzeczywiście przez okno drzewo gdzieś rośnie i jest taka możliwość, to słuchajcie, warto zobaczyć, jak one tworzą to gniazdo, gdzie sobie tam siedzą. Ja ostatnio z kolei obserwowałam w parku, też tutaj w mieście, w Warszawie, kiedy wiewiórka przeskakiwała z jednego drzewa na drugie. Nawet nie schodziła na ziemię, tylko po gałęziach między drzewami się przemieszczała. No i to było też takie ciekawe, jaka jest zwinna, jaka jest sprytna. No i tutaj też trzeba powiedzieć, że jest bardzo też pracowita, jeżeli chodzi o to przygotowanie do okresu zimowego. I to jest właśnie ten czas, kiedy ona magazynuje, ale też i teraz dużo więcej się odżywia.
1: Jak wędrujemy po lesie, wszystko jedno w jakiej porze roku, to zwierzęta, które możemy spotkać i które przede wszystkim nas nie wystraszą, bo niektóre mogą nas w lesie wystraszyć, to mrówki. I mrówki, i mrowiska w lasach są dosyć częste. I co się dzieje z mrówkami teraz jesienią? Czy to też jest taki czas przygotowania na to, żeby tę zimę przetrwać?
0: Tak, zdecydowanie. Mrówki jeszcze są aktywne, także kiedy wybierzemy się do lasu, zachęcam bardzo na spacer, na grzybobranie, to jeszcze zobaczymy aktywne mrowiska. Mrówki się dość daleko przemieszczają od swoich mrowisk. Zresztą mrowiska też, to też warto powiedzieć, że ten kopiec, który widzimy, na przykład mrówek na zewnątrz, to jest to, co właśnie jest dla nas widoczne. Natomiast mrowisko tak naprawdę ma wiele korytarzy podziemnych. Również nad ziemią wiele mają swoich rejonów, o których się przemieszczają. I tutaj trzeba powiedzieć, że krążą wokół. Natomiast tym centrum jest właśnie kopiec mrowisko, w którego w środku jest królowa. No i one teraz nadal jeszcze są aktywne. Zbierają, również oczyszczają, bo to jest bardzo ważne. One oczyszczają ściółkę z różnych organizmów, które są też trochę dla lasu szkodliwe. Takich owadów, które odżywiają się innymi roślinami. Mówimy, że to są często szkodniki. W każdym razie mrówki jeszcze są aktywne i jeszcze myślę, że na początku listopada je zauważymy, natomiast później te mrowiska będą takie uśpione i mrówki rzeczywiście będą w ten sposób bardziej tam zakopane spędzały zimę.
1: Ponieważ radio to dźwięki, to ja się muszę o dźwięki dopytać, czy wiewiórki i czy mrówki wydają dźwięki, ale o tym porozmawiamy po piosence.

0: Dzisiaj w Polskim Radiu Dzieciom w rodzinnym torze przeszkód jesteśmy w lesie. Były już leśne, zwierzęce i przyrodnicze zagadki, a teraz pani Regina Klimaszewska, rzeczniczka prasowa Lasów Państwowych, o lesie nam opowiada. No właśnie, wróćmy do tych dźwięków. Wiewiórki wydają dźwięki, ale mrówek to chyba nie usłyszymy.
1: Usłyszymy. Wystarczy stanąć niedaleko mrowiska. To może nie jest dźwięk, który one wydają swoim aparatem gębowym, prawda? Ale to jest taki dźwięk tuptania.
0: Bo no tyle nóżek.
1: Tyle nóżek. To są owady, czyli mają 6 odnóży, więc dużo, a mrówek są tysiące w jednym kopcu. I wystarczy stanąć w odpowiedniej odległości od mrowiska. I właśnie to jest taki relaksacyjny moment, kiedy możemy po prostu się nie odzywać, być cichutko, jeżeli jesteśmy z towarzyszami na naszym spacerze przez parę minut i posłuchać. I zapewniam, że usłyszycie, jak mrówki tuptają, jak one chodzą, jak wędrują. Wspaniały odgłos, naprawdę bardzo przyjemny.
0: Ale porozmawiajmy o tych innych odgłosach w jesiennym lesie, innych odgłosach zwierząt, no bo las, o każdej porze roku zresztą, kojarzy się trochę też z innymi zwierzętami. Pani już powiedziała o sarnach, są łosie, są jelenie, są dziki, które coraz częściej nie tylko w lasach, ale i też w miastach są. No i z tymi zwierzętami jesienią też wiążą się dźwięki. Myślę tutaj na przykład o jeleniach.
1: O, bardzo dobrze, że pani redaktor temat jeleni zaczęła, ponieważ to jest właśnie jeszcze wrzesień, jeszcze do początku października trwa okres godowy u jeleni, który się nazywa rykowisko. I jak nazwa wskazuje, rykowisko, ponieważ ryczą samce, byki na nie mówimy. To jest dla nich dość intensywny okres, ponieważ one wtedy szukają partnerki. Szukają partnerki, ten okres rykowiska trwa około miesiąca. One są wtedy bardziej pobudzone, chodzą, krążą, walczą ze sobą też, walczą tym porożem. Celem nie jest okaleczenie drugiego byka, ale zdobycie, można powiedzieć, władzy. Władzy wśród stada, bo na ten moment one rzeczywiście chcą rządzić stadem, głównie stadem łań, czyli samic. No i taki zwycięski byk, on najczęściej jest największy, najzdrowszy, najgłośniej ryczy. Odstrasza te inne byki, więc jest to wspaniałe widowisko.
0: Nawet można powiedzieć słuchowisko.
1: I o zdecydowanie słuchowisko, tylko żeby tego słuchowiska posłuchać, należy się do lasu wybrać albo późno wieczorem, albo bardzo wcześnie rano, kiedy nawet jeszcze w słońce nie wstaje, ale jest przepięknie, bo są mgły, jest chłodno, jest taka wyjątkowa aura. No i jeżeli usłyszymy taki ryk, no to wtedy musimy wiedzieć, że nie jest jakby skierowane przeciwko nam, tylko one między sobą się w ten sposób porozumiewają, czyli często ten ryk oznacza: ja tu jestem najsilniejszy i ja chcę być królem tego lasu.
0: Zdarzało mi się nasłuchiwać rykowiska na Mazurach. Bardzo często było tak, że ja byłam wieczorem, późnym wieczorem po jednej stronie jeziora, a ten spektakl przyrodniczy odbywał się po drugiej stronie jeziora. Ja się czułam bezpiecznie. Bo gdybym była gdzieś w lesie w tym czasie, wieczorem, kiedy jest ciemno i bym usłyszała takie głosy, to chyba jednak bym się oddaliła.
1: Tak, może być to przerażające, ja potwierdzam. Kiedyś byłam we wrześniu podczas właśnie rykowiska w Bieszczadach i troszeczkę za długo trwała moja wędrówka. Już był zachód słońca i taki ryk było słychać w oddali. I osoby, które też tam były na szlaku, były przerażone, że jest to niedźwiedź, bo faktycznie, jeżeli ktoś nie słyszał głosu jelenia, można rzeczywiście sobie wyobrażać, że jest to niedźwiedź, a wszystko by się zgadzało. Byliśmy w górach w Bieszczadach, gdzie niedźwiedzie żyją. Ale ja doskonale wiedziałam, że jest to głos jelenia, że ma rykowisko, więc też uspokajałam te osoby, które były w pobliżu, że nie trzeba się martwić, nie jest to niedźwiedź, to właśnie ryczący jeleń.
0: Niedźwiedzie, jelenie i inne zwierzęta są gospodarzami lasów i tak naprawdę to my tam jesteśmy gośćmi i trzeba odpowiednio się zachowywać, no i też nie zbliżać się do tych zwierząt.
1: Tak, tak. O to apelujemy zawsze, że do lasu idziemy z takim przekonaniem, że my jesteśmy tam gośćmi. A tam jest wielu mieszkańców, właśnie takich dzikich, które, trzeba to powiedzieć, mają zwierzęta świetne zmysły, bo one nas fantastycznie słyszą z daleka.

ale też czują, mają świetny węch zwykle. I najczęściej jest tak, że jeżeli się udajemy na takie grzyby, to bardzo trudno jest zobaczyć dzikie zwierzę, bo one z daleka właśnie nas wyczuwają i słyszą. Ale jeżeli już się zdarzy taka sytuacja, że gdzieś tam zobaczymy łosia, czy dzika, czy lisa, to zawsze zachowujemy spokój, nie podchodzimy, nie straszymy, nie krzyczymy, nie rzucamy niczym w kierunku tego zwierzęcia. Ja bym też powiedziała, że nawet lepiej nie wyciągać telefonu i nie filmować zwierząt, bo to jest dla nich też coś obcego, taki dziwny ruch. One się czują, jakby były atakowane poniekąd przez nas w ten sposób. Więc ja radzę raczej popatrzeć, zachować spokój, nie denerwować się, bo jeżeli my im nie zagrażamy, to one też na pewno nam nie będą zagrażały.

0: Dzisiaj w Rodzinnym Torze Przeszkód w Polskim Radiu Dzieciom rozmawiamy o lesie. Niedźwiedzie o tej porze roku też mają pełne ręce roboty.
1: Tak, zdecydowanie mają pełne łapy roboty. I to też warto powiedzieć, że niedźwiedzie są wszystkożerne, bo one jeszcze teraz korzystają sobie z różnych owoców runa. Owoce, które dla nas nie są jadalne często, to one właśnie spożywają. Jedzą też ryby, wspaniale polują na ryby, wchodzą do potoków górskich, prawda? Latem jedzą jagody. No trzeba też to powiedzieć, one uwielbiają nie tylko miód, one uwielbiają same czerwie, czyli larwy pszczół, więc jeżeli gdzieś zobaczą jakąś pasiekę przy lesie, to również tam chętnie się tym pożywią. Nie tylko miodem, ale tym białkiem, który jest właśnie w tych larwach. I one zdecydowanie teraz bardzo są nastawione na magazynowanie, na odżywianie, na zbieranie tkanki tłuszczowej, bo latem to jest, z tym zasypianiem to też jest tak, trzeba tutaj pewien mit obalić, to nie jest tak, że niedźwiedzie zasypiają na całą zimę. One są dość czujne, one rzeczywiście śpią, ale przebudzają się, więc wybudzanie niedźwiedzia zimą to nie jest nic nadzwyczajnego, to się dzieje, trzeba też to powiedzieć, dla niedźwiedzic to jest też trudny okres, bo one już teraz, już są w ciąży, a właśnie zimą rodzą młode, zwykle 1 do 3 niedźwiadków w swojej gawrze, czyli w takiej norze, która jest gdzieś tam pod korzeniami drzew, między skałami. Tam właśnie przychodzą na świat zimą niedźwiadki. No i to właśnie warto powiedzieć, że dlatego też ta jesień jest takim okresem, że wszystkie niedźwiedzie szykują się do tego trudnego czasu, kiedy tego pokarmu jest mniej, czyli zwierzęta, którymi się odżywiają, mniejsze ssaki, też często hibernują, idą spać, więc tego pokarmu mięsnego jest mniej, ale i również tego roślinnego, bo w górach też pokrywa śnieżna jest większa zwykle niż na nizinach, więc tam mają trudniejszy dostęp właśnie do pokarmu. Dlatego takie ważne jest, żeby teraz się solidnie najadły.
0: Mówiłyśmy o rykowisku, czyli takim bardzo charakterystycznym dźwięku, który można w lesie usłyszeć jesienią, ale są jeszcze bukowiska, a to chodzi o inne zwierzęta.
1: Tak, tak. I tutaj bukowisko może się skojarzyć. Buk, jest takie drzewo buk, które też tutaj, jak już jesteśmy przy buku,

0: to muszę to powiedzieć, przepięknie się przebarwia, bo mówimy o głosach, mówimy o zapachach, ale też należy zwrócić uwagę na barwy, więc akurat buk to jest drzewo, które przepięknie się przebarwia jesienią na żółte, złote kolory. No ale buk, bukowisko, nie od buka, a od łosia.
1: Ale to dlatego, że on buczy?
0: Tak. Tak, to nie jest ryczenie. Tutaj można powiedzieć bardziej buczenie. Takie troszeczkę jakby płakanie, jakbyście usłyszeli pierwszy raz głos głosia, również mówimy na samca byk, to jest takie płakanie, więc mniej może przerażające dla osoby, która pierwszy raz usłyszy, niż ryczenie jelenia, ale może takie troszeczkę zatrważające, czy coś mu się złego nie dzieje. Natomiast pani łoś, czyli klępa, takim ryczeniem może być zainteresowana.
1: Mówimy o tym, że pełne łapy roboty mają zwierzęta jesienią, a jak to jest z leśnikami? No bo leśnik to jest taki człowiek, który nad tym porządkiem w lesie czuwa.
0: Tak, czuwa i czuwa cały rok, więc jesień to jest taki czas, kiedy my również sadzimy drzewa, bo najczęściej sadzi się wiosną drzewa, nowy las, ale robimy to również jesienią i często angażujemy do tego dzieci i młodzież, więc dowiedzcie się w waszych rejonach, czy gdzieś nadleśnictwo nie organizuje sadzenia lasu. Ja wielokrotnie w takim sadzeniu lasu z dziećmi i młodzieżą uczestniczyłam. Nie jest to łatwa praca, muszę powiedzieć, ale jest za to bardzo satysfakcjonująca, bo potem te dzieci przyjeżdżają po paru latach, czasem już jako dorosłe osoby i obserwują, jak ten las, który własnymi rękami sadzili, rośnie. Więc jesień to jest dlatego dobry czas, bo już kiedy opadają liście z drzew, kiedy wilgotność w glebie, bo to jest bardzo ważne, że gleba musi być wilgotna, jest większa, to jest dobry moment, żeby te sadzonki się zakorzeniały jeszcze przed zimą. No i potem po zimie oczywiście znowu ruszamy do tych prac, bo to trzeba też powiedzieć. Słuchajcie, wszędzie, gdzie w Polsce, na szczęście mamy tak skonstruowane prawo i my też tego chronimy, wszędzie, gdzie w lasach wycinane są drzewa, zawsze na to miejsce sadzonych jest kilka nowych drzew, więc nie ma się co martwić. Lasów nam nie ubywa, cały czas się o to troszczymy, żeby było ich wystarczająco dużo, żeby służyły nam, żeby służyły zwierzętom, żeby służyły przyrodzie, no i żeby można było się też cieszyć podczas takiego fantastycznego okresu, jakim jest jesień.
1: Jak spadną liście z drzew, to łatwiej obserwuje się ptaki. Oczywiście jesienią tych ptaków jest dużo mniej, no ale przecież nie wszystkie ptaki z Polski odlatują. Mało tego, część ptaków jesienią do Polski przylatuje. No jest na przykład taka sójka, która wybiera się za morze co roku, a za to morze nigdy nie leci.
0: No tak, sójka to jest taki przykład właśnie gatunku ptaka, który w Polsce zostaje, więc...
1: Ona jest śliczna.
0: Tak, jest śliczna. Nie wiem, czy pani redaktor słyszała, albo wy radiosłuchacze, czy mieliście kiedyś okazję słyszeć sójkę. No nie wydaje ładnego odgłosu. To jest takie bardziej skrzeczenie troszeczkę jak sroki, zresztą jest z nią spokrewniona, ale sójka mimo wszystko wygląda przepięknie. Ona ma piękne barwy, jeszcze tutaj fragment niebieski na skrzydle, więc warto na nią popatrzeć. Ona też jest bardzo inteligentna, więc ona właśnie często można ją zauważyć, jak przenosi żołędzie, jak przelatuje. Zimą z kolei skarbnika często przegania mniejsze ptaszki właśnie, które też jesienią i zimą spotkamy, bo są to często sikory na przykład. Teraz od jakiegoś czasu też trzeba powiedzieć, klimat nam się zmienia. Ta zima jest troszkę inna niż jak my z panią redaktor byłyśmy dziećmi, bo wtedy wiele ptaków definitywnie odlatywało o tej porze, czy wcześniej nawet na zimę. Natomiast teraz pozostają na przykład kosy, wszędobylskie kosy, które też bardzo łatwo rozpoznać, bo są czarne, z żółtym dziobem, no i przepięknie śpiewają. To jest też taka radość, że kosy, zachciało im się już pozostawać u nas na zimę i cieszą swoim pięknym śpiewem. Ale też pozostają na przykład czasem żurawie. Żurawie, które kiedyś też zawsze odlatywały. I też są przepięknymi ptakami, mieszkającymi na łąkach, w pobliżu lasów też, na rozlewiskach. One też widocznie w tym rachunku zysków i strat, czy warto lecieć do ciepłego kraju, czy pozostać w Polsce, w której to zima już jest trochę mniej sroga, no to często jednak oceniają, że mogą zostać i rzeczywiście tą zimę w Polsce wiele już żurawi spędza.
1: Ja co prawda wiosną obserwowałam żurawie na Podlasiu. Przepiękne ptaki. No i rzeczywiście te dźwięki są takie charakterystyczne.
0: W ogóle na ten dźwięk to mówimy klangor. To jest rzeczywiście taki wyjątkowy dźwięk. No trudno pomylić z innym. Jak się już raz słyszy ten przepiękny śpiew żurawia, to nie pomylimy z innym gatunkiem. Przy tym też trzeba to powiedzieć, to są ptaki, które mają bardzo dużo klasy. One przepięknie tańczą. Samiec tańczy przed samicą, zdobywając, można powiedzieć, jej serce, a w tym przypadku to tutaj nie oszukuję.

cienia, a ja bym jeszcze siedział na łące i obwąchiwał kwiatki pachnące i obserwował, jak kica zając.

0: zasnął.
1: Regina Klimaszewska jest dzisiaj gościnią Rodzinnego Toru Przeszkód w Polskim Radiu Dzieciom, rzeczniczka prasowa Lasów Państwowych, leśniczka, miłośniczka przyrody i zdrowego stylu życia oraz autorka bloga Renia z Lasu. Życzę naszym słuchaczom i sobie też, żeby przynajmniej raz w tygodniu można było pojechać do lasu jesienią, zimą, wiosną czy latem. No ale nie zawsze możemy się wybrać, natomiast możemy obserwować to, co się dzieje w lesie na pani blogu.
2: Tak, zachęcam. Niestety w lesie nie mieszkam, ale muszę tutaj naszym młodym radiosłuchaczom powiedzieć, że w lesie spędziłam dzieciństwo, więc ten las w moim sercu jest od samego początku i dlatego też, kiedy tylko mogę, to uciekam do lasu i tam wszystkimi zmysłami staram się korzystać, wąchać, słuchać, patrzeć, napawać się i zawsze jest to dla mnie ogromny wypoczynek i relaks. Ja oczywiście też tak do tego podchodzę naukowo, bo też wiele o tym lesie wiem, bo się uczyłam, bo studiowałam leśnictwo. Teraz pracuję zawodowo oczywiście w Lasach Państwowych, więc ten las cały czas, można powiedzieć, w jakiejś formie mnie otacza. Natomiast rzeczywiście ja staram się tam przekazywać to, co sama zauważę, co jest czasem takim drobiazgiem, wiszącym owocem trzmieliny brodawkowatej, przepięknym, różowo-czerwonym na przykład, który zachwyca, jest zupełnie niespotykanym kolorem w lesie, a takie natura płata psikusy. Warto teraz też jesienią, ja teraz też powiem, że warto zwrócić uwagę na różne grzyby. Królestwo grzybów jest tak ogromne, nie tylko na te, które zbieramy, prawdziwki, maślaki czy koźlarze, które są przepiękne i przepyszne, ale też na takie, które na przykład rosną na drzewie, które tworzą jakieś piękne zbiorowiska na pniach. Zwracajcie na to wszystko uwagę, bo po prostu przyroda leśna jest przepiękna, warto na wszystkie szczegóły zwracać uwagę, zachwycać się tym, napawać i na pewno sprawi to wam dobre samopoczucie.
1: Bardzo lubię zbierać grzyby, bardzo często jestem w związku z tym jesienią w lesie. Bardzo lubię patrzeć na rosnące muchomory, one są prześliczne. Oczywiście ich nie zbieram, ale też ich nie zrywam, bo to, że my ich nie jemy, nie znaczy, że one nie są pożywieniem dla innych zwierząt.
2: Oczywiście, tak. Bardzo słuszna uwaga, pani redaktor, bo rzeczywiście taka zasada powinna być, kiedy wybieramy się do lasu, że nie niszczymy tego, co tam spotkamy. Grzyby oczywiście możemy zebrać w taki etyczny sposób, czyli nie rozkopując otoczenia wokół ściółki, runa, bo to niszczy grzybnie, czyli tą całą sieć, dzięki której mamy na zewnątrz te owocniki, bo na to mówimy, na to, co zbieramy, to jest owocnik grzyba. Natomiast inne grzyby, takie jak muchomory, to jest po pierwsze wzbogacanie bioróżnorodności danego ekosystemu, czyli wszystko jest potrzebne, ale jest to też pokarm rzeczywiście dla innych organizmów. Więc to, że dla nas jakiś muchomor jest trujący, to nie znaczy, że dla jakiegoś innego zwierzęcia. A też tutaj warto powiedzieć, że właśnie nie tylko ślimaki, ale również na przykład dziki, które są wszystkożerne, czasem też mogą pożywić się jakimś grzybem.
1: Rozmawiałyśmy o dźwiękach, rozmawiałyśmy o zwyczajach zwierząt jesienią, rozmawiałyśmy o kolorach, no ale trzeba powiedzieć też o zapachu, bo las jesienią

0: pachnie chyba najładniej w ciągu całego roku.
1: Tak, przepięknie. I teraz też padał deszcz ostatnio. Ja przyznam się, że dzisiaj jadę do lasu, będę jutro rano też na grzybach, więc ja na pewno będę bardzo wąchać te naturalne zapachy. No na pewno to jest zapach tej grzybni, która rzeczywiście teraz się bardzo uaktywniła, ale też warto zwrócić uwagę, że liście, spadające liście przepięknie pachną, więc to jest takie pomieszanie właśnie zapachu liści i grzybni, takiej wilgoci leśnej. Ja też chciałabym, żebyście zwrócili uwagę, że inaczej pachnie las liściasty, a inaczej pachnie las iglasty. To też są różne zapachy, bo las iglasty tutaj z kolei odlejki eteryczne, które są w igłach sosny, one są też w ogóle bardzo zdrowe. To też trzeba powiedzieć, że to nie tylko jest przyjemność w wąchaniu, ale to jest też zdrowie. To jest też coś, co wpływa na nasz relaks, na obniżenie napięcia, więc jeżeli mieliście trudne sprawdziany w szkole, jeżeli mieliście jakieś stresujące sytuacje, no to warto się wybrać do lasu i po prostu też powąchać.
0: No i tu przychodzi mi do głowy jeszcze jeden dźwięk, czyli jeszcze go w lesie teraz nie usłyszymy, ale już niedługo szelestu liści pod nogami, bo te liście też bardzo pięknie szeleszczą.
1: Tak, tak. Na pewno jeszcze nie mamy kulminacji opadających liści tego momentu, ale trzeba powiedzieć, że jak zejdziemy sobie z drogi, ze szlaku w głąb lasu, to ta ściółka jest cały czas, więc jakby chodzenie po ściółce jest na pewno też takim relaksującym odgłosem, pękające patyczki pod naszymi stopami, czy właśnie liście, które są też z poprzednich lat, bo ta ściółka często jest taka gruba i tworzy nie tylko tegoroczny dywan, ale i liście z poprzednich lat, ale rzeczywiście ten moment, kiedy te liście opadają, to warto się też wybrać, bo to też jak się rozejrzymy, no to jest też przepiękny widok, kiedy to się dzieje po prostu.
0: Ostatnie pytanie. Którą porę roku w lesie pani lubi najbardziej?
1: No ja się przyznam, że najbardziej lubię wiosnę, kiedy się wszystko rodzi, kiedy rzeczywiście ten głos ptaków, kiedy w runie jest tyle roślin kwitnących, bardzo lubię, ale zaraz po wiośnie jest właśnie jesień. Taka ciepła pora, kiedy są takie właśnie ciepłe barwy, wspaniałe zapachy. Także zaraz za wiosną jesień.
0: Zupełnie tak samo jak ja. Regina Klimaszewska, rzeczniczka prasowa Lasów Państwowych i autorka bloga Renia z Lasu, tak pięknie dzisiaj w Polskim Radiu Dzieciom opowiadała o jesiennym lesie. Audycja niestety dobiega końca, ale może teraz czas wysłać naszych słuchaczy do lasu.
1: Bardzo zachęcam. Warto się wybrać o tej porze, bo naprawdę wiele ciekawego możecie tam zobaczyć, usłyszeć, poczuć i na pewno będzie to wspaniała przygoda. Także zachęcam, żeby całymi rodzinami korzystać z jesiennego lasu.
0: Bardzo dziękuję za te piękne jesienne opowieści i do usłyszenia. Agnieszka Ciecierska.

0: Słowie, bardzo dzielny lud Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja. Alfabet orkiestry.

Dzień dobry, 4 minuty po godzinie 12 rozpoczynamy naszą sobotnią audycję Alfabet Orkiestry. 12.04 to już jest idealna pora na to, aby trochę pomuzykować, sprawdzić, czego nauczyliśmy się w ostatnim czasie, bo myślę, że każdy z nas ma jakieś nowe doświadczenia, może coś ciekawego wydarzyło się u Was. Dzisiaj muzycznie, ale oczywiście bardzo chętnie porozmawiamy również o tym, co u Was ciekawego się dzieje. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia. Otwieramy naszą linię i mam nadzieję, że już wkrótce porozmawiamy i z fanami muzyki, i z twórcami muzyki, a także z tymi, którzy po prostu lubią naszą audycję i chcieliby z nami porozmawiać. No to zaczynamy. Alfabet Orkiestry. Zostańcie z nami do godziny 14.00.

Ja mam nadzieję, że dzisiaj są z nami wszyscy ci, którzy lubią jazz, a nawet jeżeli jeszcze tego nie wiedzą, to może właśnie dzisiaj się dowiedzą. Można jazzu słuchać na bosaka, tak jak sugerował Karaimski Klub, ale my tego nie będziemy sprawdzać. Także możecie słuchać w butach, w kaloszach, w sandałach, w kapciach albo pod kocykiem. Myślę, że dzisiaj spróbujemy trochę posłuchać jazzu i dowiedzieć się, czym ten jazz jest tak naprawdę. Bo za oknem już zaczęła się taka prawdziwa jesień. Coraz częściej jest tak pochmurno, deszczowo. Po naszych chodnikach przesuwają się liście, jest czasem wietrznie. No i przydałoby się teraz pewnie trochę posiedzieć w domu, może wyciągnąć jakieś planszówki, a może wyciągnąć kocyk i posłuchać jazzu. Dzisiaj mamy dla Was taką propozycję, abyście trochę zmierzyli się z tym rodzajem muzyki. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo to jest idealna muzyka na taki właśnie jesienny klimat. Do niego można sobie przygotować kubek kakao albo herbatę, a może być też i mleko z miodem. No i właśnie, i schować się pod kocyk i tak sobie zrobić taki jesienny klub jazzowy albo kocykowy klub jazzowy i wspólnie z nami się bawić. Będziemy dzisiaj słuchać różnych rodzajów jazzu. Porozmawiamy, czym ten jazz jest. No ale przede wszystkim chciałabym dowiedzieć się od Was, czym jest pewne słowo, które kojarzy się nieodwołalnie z jazzem. A to słowo to improwizacja. Improwizacja. Czy wy wiecie, co to znaczy improwizacja? Co to znaczy improwizować? 20

22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i mam nadzieję, że już za chwilę dowiemy się wspólnie, czym jest improwizacja. Bo improwizacja w muzyce to dosyć częsty element, a w jazzie bardzo popularny. Więc zacznijmy na początku od tego, czym jest improwizacja. Poszukajcie, popytajcie, dowiedzcie się i zadzwońcie do nas, a my wtedy porozmawiamy. No i właśnie dowiemy się, czym jest improwizacja. Co to znaczy zaimprowizować? Może wiecie. Jeszcze raz podam telefon 22 645 2055 i czekam na Wasze odpowiedzi.

Jesteś niesamowity. To oczywiście piosenka z naszej dzisiejszej płyty Jazz dla dzieci, po to, żebyście trochę się osłuchali też z tymi tematami, o których dzisiaj będziemy mówić.

0: No dobrze, ale wracamy do naszego pytania. Pytałam was, co to znaczy takie długie i trudne słowo improwizacja. I dodzwonił się do nas Franek. Dzień dobry, Franku.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię bardzo serdecznie. Skąd do nas dzwonisz?
1: Proszę?
0: Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Jaworzna.
0: Z Jaworzna. Pozdrawiamy Jaworzno w takim razie. Jaka pogoda u was w Jaworznie dzisiaj?
1: Słoneczna.
0: O, to dobrze. Przyda się takie słońce w weekend, szczególnie, że można wtedy wykorzystać tę pogodę na jakieś sprzątanie, ale lepiej na spacery, prawda?
1: Tak.
0: No właśnie. No dobrze, powiedz w takim razie, Franku, czy ty wiesz, co to znaczy improwizacja? Co to znaczy improwizować?
1: Improwizacja to znaczy zrobić coś bez planu.
0: O, dokładnie tak. Bardzo dobrze to ująłeś. A skąd wiedziałeś?
1: Mama mi to powiedziała.
0: A ty czasami robisz coś bez planu? Improwizujesz?
1: Czasami tak.
0: Czasami tak. A co na przykład można improwizować?
1: Można na przykład zaśpiewać bez planu z improwizacją.
0: No właśnie.
1: Zrobić jakąś akcję niezaplanowaną w zabawie.
0: Mhm. Można na przykład zrobić zaimprowizowaną kanapkę. Jak się nie wie, z czym jeszcze zrobić, to wtedy wyjąć, co tam jest w lodówce i zrobić taką kanapkę na przykład zaimprowizowaną. No ale my dzisiaj o muzyce, więc bardzo dobry przykład podałeś, że można zaimprowizować jakiś utwór muzyczny. Można coś na przykład zaśpiewać, nie wiedząc jeszcze co. Czyli na przykład stworzyć jakieś słowa nagle, tak? Jest muzyka, coś nam w duszy gra, zaczynamy śpiewać i improwizujemy. Możemy też improwizować grając.
1: Tak.
0: Zdarzało ci się kiedyś grać coś zaimprowizowanego?
1: No czasami kiedyś bez planu na czymś, tak, kiedyś bez planu gdzieś tam zagrałem na perkusji.
0: O, a skąd taka perkusja się wzięła u ciebie?
1: No tak mnie zaciekawiło to.
0: Mhm. Ale masz Pani perkusję to w domu?
1: Na festynie zagrałam.
0: A, na festynie. Jak ci się improwizowało na perkusji? Czyli po prostu nie wiedziałeś, w co jeszcze uderzysz, tylko tak ci po prostu ręka podpowiadała i tam gdzieś się kierowała, tak?
1: No tak. Wymyślałem sobie, co może fajnie zagrzmieć i tak sobie
0: No właśnie, perkusja to jest fantastyczny instrument do improwizacji, bo tutaj można sobie naprawdę popłynąć z tą muzyką graną na różnych instrumentach, które mamy pod ręką. No i właśnie, to jest bardzo dobry pomysł. Świetnie. Franku, bardzo ci dziękuję za to, że nam pomogłeś w rozwiązaniu tej zagadki. Improwizacja to jest trudne słowo, ale okazuje się, że wcale nie jest tak chyba trudno improwizować, jak sądzisz?
1: Nie jest trudno.
0: Mm-hmm. No właśnie. Po prostu podejmujemy decyzję tu i teraz. Nie mamy nic zaplanowanego z góry. I tak właśnie czasami też jest w muzyce, że możemy coś zaimprowizować. Ty, Franku, nie grasz na żadnym instrumencie tak zawodowo?
1: Nie.
0: Jeszcze się nie zdarzyło. A chciałbyś na czymś grać?
1: Tak, na perkusji właśnie.
0: A jednak. Czyli spodobała ci się ta perkusja wtedy na tym festynie?
1: Tak.
0: No wiesz, ja ci nie chcę nic podpowiadać, ale na przykład garnki mogą dobrze robić na początku za perkusję. Tak podobno wielu perkusistów zaczynało.
1: Aha.
0: Pewnie mama nie będzie z tego zadowolona, ale może.
1: Ja jeszcze się tak pochwalę, że już kiedyś tą rozgrzewkę prowadziłam w Polskim Radiu.
0: O, rozgrzewkę taką fizyczną, tak? Że były ćwiczenia.
1: Tak.
0: I też improwizowałeś, bo pewnie nie wiedziałeś, co jeszcze będziesz robił.
1: No nie wiedziałem.
0: Mhm. No tak, no kiedy wstajemy rano, to też czasami improwizujemy, bo jesteśmy jeszcze tacy trochę niedospani, więc a to czasami trafimy do kuchni, a to czasami trafimy do łazienki, a to czasami trafimy do szafy i tak improwizujemy, co by tu zrobić od samego początku, od rana, prawda?
1: No tak.
0: No właśnie, improwizacja jest bardzo przydatna czasami, kiedy nie mamy właśnie tego planu. Franku, bardzo ci dziękuję. Czy chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Mamę, tatę, dziadka, babcię, drugą babcię, drugiego dziadka i Polskie Radio dzieciom i moich kolegów ze szkoły.

0: O, pozdrawiamy w takim razie twoich kolegów i wszystkich bliskich, których wymieniłeś. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia i ciebie bardzo serdecznie pozdrawiamy. Mam nadzieję, że to będzie miły weekend dla ciebie.
1: Dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Do usłyszenia.
0: Dziękujemy i w ten sposób właśnie dowiedzieliśmy się, czym jest improwizacja. Czyli tak jak słyszeliście, improwizacja może odbywać się w różnych miejscach. Każdy może improwizować, po prostu robić coś bez planu. Cokolwiek, to może być muzyka, to może być na przykład jakiś plan na weekend. Też czasami nie mamy planu na weekend, a możemy go zaimprowizować. Czyli na przykład teraz posłuchamy sobie radia, potem pójdziemy na spacer, potem poczytamy książkę, a może po prostu w trakcie coś jeszcze się zmieni w naszym planie. Nie musimy mieć zawsze takiego ściśle określonego planu. No a w muzyce brzmi to jeszcze lepiej. Taki właśnie też jest jazz i kolejna piosenka jazzowa przed nami.

Kolejny utwór jazzowy za nami. Jak wam się podoba ten jazz? Taki plumkający, taki ciepły, taki przyjemny. Myślę, że na jesień to jest idealny temat muzyczny, żeby właśnie tym jazzem trochę się pobawić. Teraz w naszym podkładzie też taka trąbka trochę tutaj nam przygrywa, więc bardzo przyjemnie, bardzo miło, bardzo ciepło. A czy wy wiecie w ogóle, co to jest ten jazz? Skąd on się wziął? Nie ma takiej jednej krótkiej odpowiedzi, skąd wziął się jazz, ale rozwijał się przez wiele lat, a jego kolebką były

Stany Zjednoczone na początku XX wieku, a szczególnie ważnym miejscem był Nowy Orlean. To właśnie tam powstał jazz z połączenia różnych tradycji muzycznych, m.in. bluesa, ragtime'u, marszów, i w jego rozwoju ważne były również tradycje muzyczne Afroamerykanów. To właśnie Afroamerykanie próbowali improwizować. I tutaj taka ciekawostka, że na początku jazz służył do tańczenia, dopiero później ludzie przychodzili po prostu posłuchać tej muzyki jazzowej, i kiedy myślimy dzisiaj o takim siedzącym spokojnie w fotelu i słuchającym jazzu melomanie, to nie możemy sobie wyobrazić, że zawsze tak było. Właśnie muzyka kiedyś bardziej, myślę, że była taka rytmiczna, że żyła, bawiła ludzi, tańczyli, spotykali się oni i przy okazji właśnie grali, słuchali siebie nawzajem, i ta jedna rzecz to było to, że właśnie rozmawiali ze sobą. Ta muzyka jazzowa to była taka forma rozmowy. Teraz moja kolej, teraz ja gram, a teraz słyszę, co gra druga osoba, i odpowiem jej muzycznie. I właśnie w ten sposób w jazzie powstało coś, co nazywa się call and response, czyli zawołanie i odpowiedź. Jeden muzyk coś gra, a drugi odpowiada, tak jak muzyka. A czy wy znacie jakieś jazzowe utwory, a może wiecie, jakie instrumenty przede wszystkim można usłyszeć w jazzie? Jeżeli tak, to zadzwońcie 22 645 2055. Jakie instrumenty można najczęściej usłyszeć w muzyce jazzowej? Posłuchajcie kolejny jazzujący wróbelek, a w nim kolejne instrumenty może usłyszycie. Co to mogą być za instrumenty, które tworzą nam taką piękną mieszankę muzyczną?

0: I to był właśnie nasz jazzujący wróbelek z płyty Jazz dla dzieci. A w naszej audycji Alfabet Orkiestry rozmawiamy oczywiście o różnych instrumentach też. No i teraz zapytałam was, jakie instrumenty mogą pojawić się w muzyce jazzowej i postanowiła zadzwonić do nas Marusia. Dzień dobry, Marusiu.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię bardzo serdecznie. Gdzieś podróżujesz chyba, coś czuję.
1: Jadę na konie.
0: Na konie. A czym jedziesz na konie?
1: Czasem mnie zabiera, żeby się nauczyć jeździć na konia.
0: Rozumiem, czyli to jest twoja pierwsza lekcja teraz?
1: Nie pierwsza.
0: Aha, ale dopiero zaczynasz.
1: No, jeszcze jadę.
0: Mhm. A jak ci się podoba ta jazda na koniach?
1: Fajne.
0: Masz już jakiegoś jednego swojego wierzchowca?
1: Nie,
0: czyli na razie tak testujesz, który byłby taki najfajniejszy.
1: Tak.
0: A jak się nazywa ten, na którym ostatnio jeździłaś, pamiętasz?
1: Już nie.
0: Już nie, no to teraz może następny też może się przedstawi, to zapamiętasz, nie?
1: Tak.
0: No właśnie, no świetnie, czyli sobota to jest bardzo dobry chyba czas, aby pouczyć się czegoś nowego. No właśnie, może jazda konna to jest coś, co mogłoby być dla was interesujące. Czyli jazda na koniach dzisiaj. A w ogóle interesujesz się czymś jeszcze, Marusiu?
1: Interesuję się.
0: Czym na przykład?
1: Interesuję się fortepianem.
0: O, ale chodzisz do szkoły muzycznej?
1: Tak, chodzę.
0: Tak. I właśnie tam uczysz się gry na fortepianie? I w której klasie jesteś?
1: Pierwszej,
0: czyli dopiero początki.
1: Tak.
0: A od czego zaczyna się nauka gry na fortepianie?
1: Zaczyna się od podnoszenia rąk, łapania, jak wszystko się gra.
0: Mhm. Czyli rozgrzewamy na początku nasze ciało też, tak?
1: Tak.
0: Mhm.
1: Żeby się zapoznać z fortepianem.
0: Mhm. A fortepian też się zapoznaje z tobą? Jakoś przedstawia się i też jest taki miły,
1: tak?
0: Tak. Mhm. No dobrze, a powiedz, czy to jest w ogóle trudne, tak na początku, jak widzisz, ile tych klawiszy jest, tutaj jeszcze pedały na dole, no i te nutki, które są takie podobne do siebie, to nauczysz się tej gry na fortepianie, jak sądzisz?
1: Już trochę się nauczyłam.
0: Mhm.
1: Dzisiaj rano opanowałam już pierwszą piosenkę.
0: O, a jaką?
1: Kotka, nie, Wlaskotek tak na płotek.
0: O, Wlaskotek na płotek, fantastycznie, czyli to już umiesz zagrać.
1: Nie, trudniejszą Wlaskotek.
0: A trudniejszą? Mhm.

0: Mhm. Czyli to musiało ci zająć pewnie kilka tygodni, żeby się nauczyć.
1: Proszę?
0: Musiało ci to zająć kilka tygodni, żeby się nauczyć.
1: Trochę tygodni musiało.
0: No właśnie. No jednak praca muzyka to jest bardzo trudna praca i trzeba na to poświęcić sporo czasu i wysiłku. I ty byś chciała właśnie zostać kiedyś może pianistką?
1: Tak.
0: Tak, podoba ci się to?
1: Tak, bardzo.
0: Oj, no to fantastycznie. To ja się bardzo cieszę. A powiedz, Marusiu, czy ty wiesz, jakie instrumenty pojawiają się w muzyce jazzowej? Może wysłyszałaś teraz, kiedy na przykład była taka piosenka jazzowa, jakieś instrumenty?
1: Słyszałam fortepian, gitarę.
0: Mhm. I co jeszcze?
1: Violoncello.
0: Aha.
1: Trąbkę.
0: Tak, no właśnie. Dużo tych instrumentów jest, ale podoba ci się jazz? Lubisz słuchać jazzu?
1: Tak sobie.
0: Tak sobie. A jaką muzykę najbardziej lubisz?
1: Chopin.
0: Jaką muzykę? Powiedz jeszcze raz.
1: Chopina.
0: Chopina, czyli klasyka, no to pięknie. No to może też niedługo nauczysz się grać jakieś utwory skomponowane przez Fryderyka Chopina. Pewnie to będą kolejne etapy twojej edukacji muzycznej, tak?
1: No.
0: No właśnie, Marusiu, no to trzymam kciuki, żeby jak najlepiej ci szło i ta gra na fortepianie i jazda konna. No akurat połączyć się tego nie da, chociaż jakby na przykład słuchać muzyki fortepianowej na przykład, jeżdżąc konno, no to w jakiś sposób można to zrobić, ale
1: tak.
0: Grać na fortepianie i jeździć konno się nie da, więc albo jedno, albo drugie, ale można robić raz jedno, raz drugie, prawda? I wtedy jest bardzo przyjemnie. No to w takim razie, skoro już wiemy, jakie instrumenty możemy usłyszeć w jazzie, to czy chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić, Marusiu?
1: Tak, moja nauczycielka od fortepianu. Całą Polskie Radio Dzieciom, całą rodzinę i cały świat.
0: O, pozdrawiamy w takim razie. O, tata coś podpowiada, pozdrawiamy tatę.
2: Tak, tata podpowiada, bo próbuję podpowiedzieć, że ostatnio Marusia była w Polskim Radio Dzieciom w Akademii na koncercie. Jakim, Marusia?
0: Babie Lato, a, czyli nasz ostatni koncert, no to bardzo się cieszymy. Czyli jesteś naszą stałą słuchaczką, a już teraz bywalczynią naszych koncertów, no to tym bardziej się cieszymy. Bardzo będzie nam miło, jeżeli jeszcze kiedyś do nas zajrzycie. Ale przede wszystkim słuchajcie Polskiego Radia Dzieciom. Alfabet Orkiestry to jest taka audycja, która przypomina nam o tych koncertach. No i bardzo się cieszymy, że dzwonią do nas nasi słuchacze i bywalcy naszych koncertów. Bardzo jest nam miło. No i życzymy wam bardzo dobrego dnia. Dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo. To była Marusia, która właśnie jedzie, żeby pouczyć się jazdy konnej razem z tatą Robertem, których pozdrawiamy. A my dzisiaj rozmawiamy o jazzie. J jak jazz, bo jazz pisze się przez J, bo to nie jest polskie słowo, więc dzisiaj taki mamy alfabet. Literka J sponsoruje naszą dzisiejszą audycję i ten jazz, który możemy słyszeć pomiędzy naszymi wejściami w studiu. Jazz to oczywiście piękna muzyka, gdzie możemy usłyszeć takie instrumenty jak saksofon, trąbkę, fortepian, kontrabas, zestawy perkusyjne i wiele, wiele innych instrumentów, bo przecież wśród instrumentów dętych mamy nie tylko saksofon i trąbkę, ale na przykład puzon, jest też klarnet, no ta sekcja rytmiczna, czyli fortepian, kontrabas i zestawy perkusyjne, no ale też są i inne instrumenty, to o czym mówiła Marusia, bo na przykład pojawia się tam czasami gitara, ale mogą być też na przykład wibrafony, flety, no mnóstwo różnych instrumentów może tutaj nam zaimprowizować tę muzykę jazzową albo po prostu stworzyć wspaniałe kompozycje. A już teraz kolejna piosenka na naszej antenie. Czyż to nie jest piękny dzień? Taki tytuł nosi. Jazz dla dzieci już teraz na antenie Polskiego Radia Dzieciom.

No właśnie, słońce jest z nami nawet wtedy, kiedy pada deszcz. To była piosenka o pięknym dniu, no właśnie, bo taki i dzisiaj mamy. Słońce nam zagląda przez okna studia radiowego do Polskiego Radia Dzieciom, więc my wam również przesyłamy takie słoneczne uśmiechy. A skoro przed chwilą padło słowo koncerty, to może właśnie pora na to, aby powiedzieć wam, że mamy dla was taką niespodziankę, bo skoro nasza audycja nazywa się Alfabet Orkiestry, a już wkrótce kolejny koncert z cyklu Alfabet Orkiestry, to może znajdzie się, no pewnie nie jeden słuchacz, który chciałby na taki koncert pójść. I my dzisiaj damy wam taką możliwość. Podwójne zaproszenie na koncert M jak Mistrz mamy dla was. M jak Mistrz to koncert,

który już 10 października, 10.10., łatwo zapamiętać, odbędzie się w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie, punktualnie o godzinie 12. I dla szczęśliwców, którzy jako pierwsi dodzwonią się do nas, takie podwójne zaproszenie trafi. 22 645 2055 to jest takie zaproszenie dla tych, którzy chcieliby zobaczyć, jak takie koncerty wyglądają, bo może jeszcze nigdy nie byli, a może byli i właśnie chcieliby jeszcze raz przeżyć to, co przeżyli kiedyś. Jak koncert kolędowy, to będzie grudzień, też o godzinie 12, a jeszcze w listopadzie C, jak ciągle pada, czyli różne literki alfabetu układają nam się w tę tematykę koncertów. No i najbliższy właśnie M jak mistrz, czyli będzie wtedy dużo się działo, bo będzie i mistrz, i uczeń, którzy będą chcieli zaprezentować swoje umiejętności i możliwości. Będzie się działo i nie może was tam zabraknąć. Zatem już za chwilę porozmawiam z tym szczęśliwcem, który jako pierwszy dodzwonił się do nas na antenę.

0: Najsmaczniejsze danie.
1: Pytanie, czy najzdrowsze? Akurat piosenka o chipsach nam się trafiła. Ziemniaczki z paczki, piosenka jazzowa na naszej antenie.

0: antenie Polskiego Radia Dzieciom trwa alfabet orkiestry w Polskim Radiu Dzieciom. Już tylko 9 minut zostało nam do godziny 13, a teraz dodzwoniła się do nas całkiem fajna ekipa. Kalinka i Rysiek. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witamy serdecznie. O, mama się odezwała. Witamy mamę.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy. Skąd do nas dzwonicie, drodzy słuchacze?
1: Dzwonimy z Warszawy.
0: Z Warszawy, o, to całkiem blisko. Czy chcielibyście wybrać się na nasz koncert Alfabet Orkiestry?
1: Z przyjemnością.
0: I 10 października o godzinie 12 macie wolny termin?
1: Mamy.
0: No to my mamy dla was bilety w takim razie.
1: Dobrze, a mam pytanie, bo jest jeszcze jedna dziewczynka, która mogłaby z nami pójść, nazywa się Hania. I to jest najbliższa przyjaciółka mojej córki. I chciałam zapytać, czy byłaby taka możliwość, żeby ona też z nami poszła.
0: A to w takim razie to już musimy ustalić, musimy policzyć, czy wszyscy się zmieszczą. I myślę, że tutaj nasza wydawczyni Magda będzie znała odpowiedź na to pytanie. Także tutaj akurat w tym przypadku ja do końca nie będę pomocna, ale mam nadzieję, że przynajmniej w takiej ekipie, jakiej dzwonicie, wybierzecie się na nasz koncert, tak?
1: Tak, tak, wybierzemy się na pewno, niezależnie od tego, czy we czworo, czy we troje.
0: Dobrze, czyli jest Rysio. Rysio ile ma lat?
1: Rysio ma 3 lata.
0: 3 lata, o, no to w takim razie już wielki meloman. A Kalinka?
1: Kalina ma 12 lat.
0: O, no to tak, to Kalinka pewnie już całkiem sporo zrozumie z tego naszego koncertu i pewnie będzie potrafiła też wymienić najważniejszych twórców tej muzyki, jaka pojawi się na koncercie.
1: Myślę, że tak, ponieważ jest uczennicą ogólnokształcącej szkoły muzycznej.
0: O, to wspaniale. No to w takim razie mam nadzieję, że zrobicie dobry użytek z tych biletów i mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić.
1: Dziękujemy. My również mamy taką nadzieję.
0: Bardzo dziękuję w takim razie za telefon. To była mama, która w imieniu Kalinki i Rysia zadzwoniła, żeby otrzymać podwójne zaproszenie na nasz koncert. Bardzo dziękujemy za telefon. Pozdrawiamy serdecznie i dobrego dnia życzymy.
1: Dziękuję. A jak mam odebrać te bilety?
0: O, to też w takim razie wszystko za chwilkę powiemy. Proszę zostać, nie rozłączać się i zaraz wszystkie szczegóły pojawią się już na poza anteną. Dokładnie. Dziękuję bardzo.
1: Dobrze,
0: w takim razie.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia. No właśnie, i tak w ten sposób pewna rodzinka została obdarowana naszymi biletami na koncert, ale my was również zapraszamy. Póki co na razie nie ma jeszcze tych biletów, które mogłyby trafić do was, żeby je kupić, bo być może jeszcze jakaś pula się znajdzie i będzie je można zakupić, ale póki co już szykujcie sobie, wpisujcie w kalendarze, bo 10 października nasz najbliższy koncert K, M jak mistrz, tak, to jest literka M, czyli M jak mistrz, to będzie nasz najbliższy koncert 10 października o godzinie 12. Alfabet Orkiestry, studio imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Będzie się działo, bo zawsze się dzieje, ale tym razem myślę, że będzie wyjątkowo, bo będziemy mogli poznać mistrzów i ich uczniów. Jak to będzie wyglądało? No sama jestem ciekawa i z pewnością będę was, będę słuchać tego koncertu, ale wy również. Pamiętajcie, bo o godzinie 12, 10 października transmisja na żywo na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Także jeżeli nie uda wam się jeszcze do tej pory zdobyć biletów, to będzie można tego koncertu posłuchać i wyobrażać sobie te wszystkie wydarzenia, które będą miały miejsce na scenie. No a jeżeli macie jeszcze taką ochotę, to pamiętajcie, że jest jeszcze listopad. 14 listopada C. C, literka C jak ciągle pada, będzie sponsorowała nasz koncert Alfabet Orkiestry, też studio imienia Witolda Lutosławskiego, punktualnie godzina 12. No i oczywiście koniecznie rezerwujcie sobie termin, chociażby przy radioodbiornikach, bo już kajak kolędujemy. 19 grudnia koncert odbędzie się również, no a wtedy oczywiście nasze ukochane kolędy. Myślę, że wszyscy będziemy mogli razem ten koncert przeżyć, bo wspólnie będziemy mogli śpiewać, bo te piosenki pewnie znają wszyscy. No dobrze, drodzy słuchacze, skoro już mamy szczęśliwców, którzy wybiorą się na najbliższy koncert Alfabetu Orkiestry,

to mnie nie pozostaje już nic innego, jak zaprosić Was na drugą godzinę naszej audycji. Audycja Alfabet Orkiestry trwa do godziny 14, a ponieważ dochodzi godzina 13, to ja na chwilkę zamilknę, a po godzinie 13 przywitam Was ponownie i wtedy porozmawiamy jeszcze o jazzie, bo będę miała dla Was też niespodziankę. No to zostańcie z nami, a ja już za chwilę odzywam się ponownie. Piosenka teraz przed nami. Pod łapą cały świat, czyli piosenka z Księgi Dżungli. Pewnie dobrze ją znacie. No to teraz posłuchajcie.

Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć.

0: Magiczna mapa?
1: Jest.
0: Perłowa szpila?
1: Przygotowana.
0: A smoczy apetyt na podróże?
1: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
0: No to ruszamy.
1: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
0: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego

0: Oj, to prawda, przy jazzie można dobrze żyć. I o tym dzisiaj porozmawiamy. Powiedziałam, że będziemy mieli niespodziankę w studiu i jest niespodzianka z nami. Witam serdecznie, jest już z nami gość, pan Jerzy Szczerbakow, dziennikarz muzyczny, popularyzator jazzu, prezes Fundacji Popularyzacji Muzyki Jazzowej Eurojazz oraz pomysłodawca i organizator projektu Jazz dla Dzieci. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry państwu, bardzo mi miło gościć tutaj w studiu, ponieważ jazzem jako fundacja zajmujemy się od 17 lat, a od paru lat wpadliśmy na pomysł, żeby jednak ten jazz pokazywać od samego początku. I myślę, że tutaj pojawi się wiele wątków. Ja chciałem powiedzieć, że ten projekt nie został stworzony tylko przeze mnie, ponieważ trzy osoby stanowią rodzinę rodziców tego projektu. Oprócz mnie Agnieszka Holwek, czyli moja partnerka z Fundacji Eurojazz i Magdalena Este, która jest autorką wszystkich przekładów tekstów w utworach, które nagraliśmy, prowadzi wszystkie warsztaty i bez niej tego projektu de facto by nie było, bo my z Agnieszką świetnie projekty organizujemy, spinamy, natomiast Magdalena dała ten wkład merytoryczny i muzyczny, więc tutaj muszę podkreślić również ich udział.
0: Oczywiście i pozdrawiamy obie panie w takim razie. No dobrze, ale skoro mówimy o tym jazzie, ten jazz to jest fantastyczny sposób na spędzanie na przykład takich jesiennych, popołudniowych dni, albo na przykład tak siedząc wieczorem pod kocykiem, czy

0: czytając książkę, można posłuchać jazzu, można też posłuchać w ciągu dnia albo kiedy jedziemy samochodem. Za co pan kocha jazz?
1: To jest bardzo głębokie pytanie, ponieważ ja w ogóle jako od dzieciństwa kochałem muzykę i ta muzyka zawsze mnie bardzo pociągała.
0: Ale dlaczego jazz?
1: No właśnie, ja ten jazz odkryłem w wieku 20 paru lat. Bo słuchałem dużo muzyki, oczywiście zacząłem się buntować, to był punk rock, później odkryłem muzykę zachodnią, no bo dorastałem jeszcze w czasach, kiedy głównie jednak dostępna była muzyka polska. Odkryłem muzykę zachodnią, rozrywkową muzykę zachodnią i rockową i ten pop, dobry pop światowy i brytyjski czy amerykański. I w pewnym momencie poczułem, że... jakby, no nie wiem jak to wyrazić, ale że granice są w tej muzyce i że jest jakaś ograniczoność, jest jakaś taka brak wyjścia gdzieś na zewnątrz. To jest strasznie, bardzo trudno to opowiedzieć, ponieważ to są takie wewnętrzne odczucia i mój kolega z liceum, wiedziałem, że zaczął słuchać jazzu i mi to bardzo zaimponowało i powiedział, to spróbuj posłuchać jazzu. Ja mówię, chyba zwariowałeś. No ale ostatecznie poszedłem do niego i powiedziałem, słuchaj, to jakbyś mi polecił takie dwie płyty, że jazzowe, ja sobie je kupię, jak mi się nie spodobają, to nie będzie wstyd ich trzymać na półce. No i pamiętam tę motywację, żeby tak się głupio nie wyglądały i on mi polecił płytę, oczywiście Kind of Blue Milesa Davisa i chyba, nie pamiętam, którąś z płyt Pata Metheny'ego.
0: Czyli no, klasyka.
1: Absolutnie i to były bardzo mądre wybory, bardzo dobrze mi podsunął i myślę, że jak czasami ktoś mnie pyta, od czego zacząć, to szukam w podobnych rejonach. No i tak się, ponieważ ja jeśli w coś się angażuję, to angażuję się na jakieś 487%, czasami więcej. I wszedłem w ten jazz bardzo intensywnie, zacząłem być uczestnikiem wszystkich wydarzeń jazzowych wtedy w Warszawie, oczywiście Warsaw Summer Jazz Days, oczywiście Jazz Jamboree, oczywiście koncerty jeszcze wtedy w Remont Riviera, w Hybrydach. Bardzo, bardzo, bardzo chciałem zrozumieć, o co chodzi. A teraz z perspektywy po bycia już 30 lat w tej muzyce, doszedłem do wniosku, że to w ogóle nie tak szukałem. Że z muzyką jazzową, tak jak z każdą inną, jest tak, że należy poszukać w tym emocji i przyjemności. I nie próbować to zintelektualizować i rozgryzać płytotek danego wykonawcy, tylko żeby się temu poddać i znaleźć w tym coś swojego. Oczywiście w pewnym momencie, jak już człowiek nabędzie tej, no nie wiem, czy erudycji jazzowej, nie wiem jak to nazwać.
0: Praktyki.
1: To zaczyna się szukać rzeczy, które się po prostu podobają, więc idzie się za wykonawcą, którego płyta się podobało, albo za wytwórnią, której profil się podoba. A tak naprawdę to w ogóle nie o to chodzi. Ja tyle razy słyszałem, wiesz, ale ja nic nie wiem, więc ja nie słucham.
0: No dobrze, czyli dojrzał pan, już zna pan dobrze te wszystkie gatunki jazzowe i teraz postanowił pan wrócić do dzieciństwa, czy po prostu przyciągnąć dzieci do tej muzyki?
1: Nie.
0: Czym jest jazz dla dzieci?
1: Ja tak naprawdę nie chcę przyciągać nikogo, ani nie jest to dla mnie powrót. Dla mnie to jest cały czas to samo hasło, popularyzacja jazzu. Jazz utknął, chociaż to się już powoli zmienia, w takim myśleniu, że jest trudny, hermetyczny, że trzeba mieć do niego wiedzę, nie wiadomo jaką, ale bez tego nie wolno słuchać jazzu. I dlatego my mamy popularyzację jazzu w nazwie, ponieważ staramy się, prowadząc różne działania fundacji, bo Jazz dla Dzieci to jest jeden z projektów. Prowadzimy od 8 lat, organizujemy międzynarodowy konkurs plakatu jazzowego, organizujemy festiwal jazzfilmie.pl, organizujemy kilka cykli jazzowych w Warszawie, w kilku domach kultury. Od wielu lat jesteśmy z tym jazzem związani i chcemy pokazywać, że po pierwsze, jazz owszem, może być trudny i hermetyczny, jak każde każde zjawisko ma swoje ekstra.

0: ekstremum, ale to ekstremum nie określa istoty. To jest tylko ekstremum. Jazz powstał jako muzyka rozrywkowa, jazz powstał jako muzyka taneczna, ludzie się przy tym świetnie bawili i on cały czas, taki nurt w jazzie też jest. I my cały czas próbujemy odkłamać to myślenie o jazzie, że jest trudny i niezrozumiały. Owszem, na pewnym poziomie, tak jak malarstwo abstrakcyjne, wymaga pewnych kompetencji. Trzeba przejść przez malarstwo dosłowne, żeby zacząć rozumieć sposób wyrażania się. Ale można się na tym prostym malarstwie zatrzymać i też jest pięknie. No i tak samo jest z jazzem. A z jazzem dla dzieci to jest, proszę pani, tak, że... Dzieci przychodzą i póki ktoś im nie powie, że jazz jest trudny, to nie ma dla nich żadnego znaczenia. One się po prostu świetnie bawią, bo to jest coś chwytającego za serce. Kropka.
1: To my tego nie będziemy mówić. Jazz jest piękny, przyjemny, ciepły i taki ogrzewający nawet, mam wrażenie, jesienią, więc już teraz kolejny jazzowy utwór na antenie Polskiego Radia Dzieciom, a my do naszej rozmowy wracamy już za chwilę.
2: Mmm.

i kolejny piękny jazzowy utwór za nami na antenie Polskiego Radia Dzieciom, a jest już 16 minut po godzinie 13 w sobotnie.

0: popołudnie dzisiaj. Pomyślałam, że jod jak jazz to będzie temat naszej audycji i dla wszystkich tych, którzy właśnie teraz włączyli się do naszego słuchania, to jest z nami również gość w studiu, Jerzy Szczerbakow, dziennikarz muzyczny i popularyzator muzyki jazzowej. Chcielibyśmy trochę właśnie też opowiedzieć naszym słuchaczom o tym, czym jest jazz. Z czego to wynika, że dużo osób twierdzi, że ten jazz jest taki trochę trudny, że to nie jest taka muzyka dostępna dla wszystkich?
1: Ja myślę, że to wynika z tego, że kiedyś ktoś usłyszał taki trudny jazz, bo jazz, tak jak wszystko, bywa łatwe, bywa trudne, tak jak matematyka może być bardzo prosta i może być bardzo trudna. Ktoś usłyszał i miał pecha, bo włączył właśnie nie w tym momencie, co trzeba i usłyszał ten jazz w takim najbardziej skomplikowanym wydaniu. No i, a ponieważ takie opinie, takie bardzo mocne słowa ludzie chętnie powtarzają, no to zaczęli powtarzać, że ten jazz jest trudny, że ten jazz jest dla wybranych, że ten jazz, tego się nie da słuchać, że w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. I ta opinia bardzo mocno się przykleiła do muzyki jazzowej, a w zasadzie to my decydujemy, jak my słuchamy, czy nam się coś podoba, czy nam się coś nie podoba, czy ten jazz jest, czy w ogóle muzyka, bo to nie dotyczy tylko jazzu, czy ta muzyka jest dla nas miła, czy nam powoduje w nas miłe odczucia, miłe jakieś wrażenia, coś skłania nas do myślenia, czy właśnie, czy nas odpycha. Ja jestem zwolennikiem za tym, żeby iść za swoimi odczuciami i jeżeli dorośli nie powiedzą, że jazz jest trudny, to przy naszych doświadczeniach organizacji koncertów jazz dla dzieci, a oprócz i warsztatów, i koncertów, bo tych wydarzeń żeśmy zorganizowali już bardzo wiele, to dzieci fantastycznie słuchają jazzu, fantastycznie się bawią, tańczą. A poza tym dzieci to jest najbardziej wymagająca publiczność ever. Mamy na koncie jako fundacja, no nie wiem, pewnie już z 1000 zorganizowanych wydarzeń. Nie ma tak wymagającej publiczności jak publiczność dziecięca. Ja to mówię zupełnie serio, ponieważ dorośli ulegają stereotypom. Są na koncercie, że wiadomo, że dobry artysta, to nie wypada nie klaskać. A dzieci w ogóle nie mają tego problemu, bo nie wiedzą, czy dany artysta jest wielki, czy jest mały, czy jest ważny, czy jest nieważny, tylko dzieci po prostu okazują, co myślą na temat danego wydarzenia. No i jakby wydarzenie się nie podobało, to dzieci wtedy po pierwsze zaczynają się kręcić, po drugie zaczynają łazić, po trzecie zaczynają wychodzić i zaczyna się aferka. Takie aferki czasami nam się zdarzają na warsztatach, ale to na ogół jest spowodowane tym, że jedno dziecko wyjdzie gdzieś z boku, a rodzic nie poprosi, żeby dziecko wróciło i dziecko z boku zaczyna biegać. Jak dziecko jedno zaczyna biegać, to wtedy już jest reakcja łańcuchowa nie do zatrzymania i wszelkie moje próby, prośby i jakieś próby zahamowania tego procesu na ogół spełzają na niczym i zaczyna się ruch z boku sali, że dzieci...
0: Robi się wesoło wtedy.
1: Robi się po prostu no wesoło, właśnie. Bo muzyka jazzowa wymaga pewnego skupienia. To nie jest muzyka towarzysząca, to nie jest muzyka...
0: No właśnie, to nie jest taka muzyka hopsasa do tańczenia, do rozrywki.
1: Ależ może być.
0: Może być, ale niekoniecznie może, zawsze
1: może
0: jest.
1: Być, ale jeżeli idziemy na koncert jazzowy, bo ten jazz ma bardzo wiele kolorów. Ma kolory od tych takich bardzo, bardzo ciężkich, ciemnych i takich bardzo trudnych nawet dla specjalistów, po bardzo lekkie, kolorowe, przyjemne, taneczne i każdy sobie może znaleźć swój ulubiony kolor. Czy to będzie właśnie lekki kolor, czy to będzie bardziej, nie wiem, ognisty kolor, bardziej energetyczny, czy właśnie taki stonowany i taki wyciszający. Każdy sobie coś znajdzie. Tylko chodzi o to, że jeżeli idzie na ten koncert, to dopasowuje się do sytuacji, w której się znalazł. To znaczy, jeśli idzie na koncert i jest zaproszenie, a na naszych koncertach jest zaproszenie, żeby dzieci przyszły pod scenę i tańczyły, hulaj dusza, idziemy tańczyć. Ale jeżeli jesteśmy na koncercie jazzowym, takim już, no mówię o dorosłych koncertach jazzowych, no to bieganie w czasie koncertu, czy

0: No to trochę wykracza poza zasady i etykiety koncertu.
1: Krótko mówiąc, wybija z rytmu.
0: Tak, chociaż muzyków jazzowych bardzo trudno wybić z rytmu.
1: No właśnie, ale myślę, że jazz to jest taka muzyka, która może się spodobać każdemu. Pan pamięta swoje pierwsze spotkanie z jazzem, takie naprawdę, które było takim spotkaniem, które było, no jak to powiedzieć, że zakochał się pan wtedy w tym jazzie.
0: Ja pamiętam, pamiętam koncert. Jest taki wybitny gitarzysta, który zresztą często przyjeżdża do Polski, Pat Metheny. Byłem na jego koncertach wiele razy, absolutnie bardzo lubię muzykę tego artysty, tym bardziej, że ona ma właśnie bardzo wiele kolorów przez cały okres swojej twórczości. On nagrywał bardzo różnorodne stylistycznie płyty, czyli były niektóre bardzo melodyjne, a niektóre były takie bardzo zgrzytające, tak bym to powiedział. I pamiętam, poszedłem na koncert, kolega mi powiedział, to jak chcesz słuchać tego jazzu, to jeszcze idź na koncert. Ja mówię, co ja będę na koncercie robił, jak ja się mam tam zachowywać? Jak ja chodziłem zawsze na koncerty rockowe i takie. On mówi, idź, zobaczysz. No i pamiętam w sali kongresowej, i to było chyba Warsaw Summer Jazz Days, poszedłem na koncert z Pata Metheny'ego i kompletnie nic nie rozumiałem. Kompletnie nic nie rozumiałem, ponieważ tak, normalnie było, jest tak, intro, zwrotka, refren, zwrotka, bridge, refren, a jeszcze po drodze solówka. A tutaj coś grają na początku, coś melodyjnego, pewnie temat, a później to ja już w ogóle nie wiem, co się dzieje. I siedziałem naprawdę skonfundowany i pamiętam te uczucia, że tak, co tu się dzieje, co tu się wyprawia. Ale po tym koncercie wyszedłem dziwnie zadowolony. Znaczy, z jednej strony mnie to irytowało, że ja nie wiem, co tam się działo, bo ja mam taką naturę intelektualną i lubię zrozumieć, ale z drugiej strony było to, ale ja bym spróbował jeszcze, a może na następnym będzie inaczej, a może ja wtedy coś bardziej. No i to był ten moment, że ten jazz tak mnie bardzo mocno pociągnął. Ja później zrozumiałem, że w utworach jazzowych jest taka zasada, że zwłaszcza w tych starszych, tych klasycznych, na przykład standardach jazzowych, że jest najpierw jest zagrany temat w miarę, to zależy jeszcze od artysty, ale w miarę w sposób dosłowny, po czym jest część, gdzie artyści się wypowiadają własnym głosem, czyli grają, w muzyce rockowej się mówi na to solówki, ale w jazzie, to jest ważne, improwizacje, ponieważ to nie są ułożone rzeczy, tylko to są komponowane na żywo linie melodyczne na bazie danego harmonii, czyli tych akordów, tego, co się dzieje w muzyce w danym utworze, po czym na koniec jest znowu powrót do tematu. Ja to zrozumiałem po dłuższym czasie, no bo to mi też nikt takich rzeczy wprost nie tłumaczył, a mi samemu było trochę głupio zapytać, nie bardzo miałem kogo, no bo ten jeden kolega, co słuchał jazzu, to tak mnie trochę traktował, to ja teraz jestem fachowcem, a ty się uczy. Więc nie chciałem go pytać, bo mi było głupio, że nie rozumiem takich rzeczy, a później zrozumiałem, że to są bardzo proste rzeczy, tylko zupełnie inne, to znaczy moim problemem było to, że jak przyszedłem chciałem słuchać jazzu, to zacząłem go słuchać tak, jakbym słuchał muzyki rockowej czy popowej. To jest trochę tak, jak niedawno całkiem miałem okazję mieszkać i opiekować się pięcioma kotami w domu z pięcioma kotami. Ja całe życie miałem psy. I no, kocham zwierzęta, zwierzęta mnie kochają i kompletnie nie mogłem się dogadać z tymi kotami. Kompletnie. Bo szukałem w nich psa.
1: To ciekawe. Ciekawe porównanie w ogóle.
0: Ja myślę, że psiarze i kociarze rozumieją ten przykład, bo jak zrozumiałem po tam miesiącu czy dwóch i takich trudnych relacji, że to są kompletnie inne zwierzęta. Kompletnie. I trzeba w ogóle inaczej do nich podejść. To nagle z tymi kotami nawiązałem głęboką więź. I to samo jest z muzyką jazzową. Jeżeli zaczynamy jej słuchać, szukając psa w kocie, to nie jest dobry sposób. Natomiast
1: no ale na wszystko trzeba czasu. To jest jednak właśnie ten element, że jeżeli będziemy chcieli, to zrozumiemy i tego psa, i tego kota, i tę muzykę jazzową.
0: I przede wszystkim nie ma złych odpowiedzi. Nie bójmy się tego, że coś jest niefajne. Jak jest niefajne, okej, to mi się nie podoba, dobra. dobra, pozwólmy sobie na to, a spróbujmy czegoś obok. Tak jak mówię, no muzyka jazzowa jest tak

0: tej chwili już pojemnym gatunkiem, zaczynając od Dixielandu, czyli tego z jazzu granego na banjo i klarnecie, przez muzykę taką mainstreamową, czyli tego, to co normalnie rozumiemy pod słowem jazz, czyli kontrabas grający, puls, takie klasyczne swingowe granie, przez fusion, które stworzył Miles Davis, które jest napełnione elektrycznym brzmieniem i elektryczną energią, przez połączenie jazzu z muzyką klasyczną, bo przecież muzycy jazzowi sięgnęli po twórczość Bacha, Beethovena, no wielkich kompozytorów. Andrzej Jagodziński grający Chopina, przecież genialna płyta, jedna z najważniejszych polskich płyt jazzowych. Aż po muzykę elektroniczną, jazz połączony z rapem, jazz połączony z, no ze wszystkim, więc każdy, jeżeli chce posłuchać jakiegoś, znaleźć jakiś gatunek, to on sobie go znajdzie.
1: To my też znajdziemy taki gatunek, który może na początek będzie bardzo dobry. Właśnie jazz dla dzieci, na twarzy uśmiech noś.
0: Och, to jest... mieliśmy dzięki współpracy z Narodowym Centrum Kultury, mieliśmy okazję... To było wejście na kolejny poziom naszego projektu, bo zaczęliśmy od warsztatów. Warsztaty, które prowadziła właśnie Magdalena Este, i był zawsze jeden zaproszony instrumentalista, zawsze inny instrument. I to był kontrabas, saksofon, trąbka. To myślę, że te dzieci, które brały udział w naszych warsztatach, już doskonale rozpoznają brzmienie tych instrumentów. I mieliśmy, i na tych warsztatach doszliśmy do tego, że Magdalena opracowała polskie teksty do znanych standardów amerykańskich i piosenek jazzowych, i grała je z zaproszonymi muzykami. No i jakoś tak w czasie rozmowy z ówczesną, jedną z wicedyrektorek NCK-u, z panią Elżbietą Baron, powiedziałem o tym pomyśle. Ona mówi, to świetny pomysł, nagrajmy płytę. Ja mówię, ale jak to nagrajmy płytę? Ona mówi, tak, nagrajmy płytę. NCK z przyjemnością sfinansuje ten projekt, ponieważ jakby... Te instytucje znają naszą fundację, bo jesteśmy obecni i aktywni w działaniu w jazzie od lat, więc to była propozycja, która nam spadła z nieba, i mieliśmy takie założenie. Gra ten sam kwartet zawsze, są ci sami muzycy, oczywiście Magdalena Este, Mateusz Kaszuba, Wojtek Pulcyn i Patryk Dobosz, i do każdej piosenki zapraszamy innego, wybitnego, czołowego, polskiego muzyka grającego na innym instrumencie. I tak, w piosence Na twarzy uśmiech noś na saksofonie sopranowym gra Henryk Miśkiewicz. W piosence Czyż to nie jest piękny dzień na skrzypcach gra Mateusz Smoczyński, znany z Atom String Quartet. W piosence A jak ambitny, nie pamiętam, czy to jest ten tytuł, który został, ale gra Rafał Sarnecki na gitarze. Wybitny polski gitarzysta. I już uznaliśmy, że jeżeli pokazywać jazz, to tylko dzięki grze tych najwybitniejszych polskich muzyków. I co ciekawe, ci zaproszeni muzycy, a to naprawdę jest czołówka polskiej sceny, żaden nie odmówił, wszyscy się uśmiechali i mówili, że to świetny pomysł.
1: No to posłuchajmy.
0: I właśnie tego. Henryk Miśkiewicz, absolutny mistrz polskiego jazzu, w piosence Na twarzy uśmiech noś.
1: I teraz ta piosenka przed nami.

0: Na twarzy uśmiech noś, czyli piosenka z płyty Jazz dla dzieci. Wspaniała piosenka. Myślę, że można się przy niej świetnie bawić, ale też i odpoczywać, bo taki właśnie jest jazz. A dzisiaj o tym jazzie rozmawiamy. Jest z nami cały czas Jerzy Szczerbakow, który popularyzuje jazz. Między innymi dzieciom, i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby już w tym najmłodszym wieku mówić o tym, czym jest jazz. No to teraz powiedzmy, takie informacje, które zapadną w pamięć naszym słuchaczom, co warto o tym jazzie wiedzieć.
1: Jazz to jest taki piękny gatunek muzyki, który powstał jako muzyka do zabawy, do tańca, muzyka rozrywkowa. Przy jazzie były orkiestry jazzowe, przy jazzie się tańczyło na balach, na poważnych wydarzeniach i absolutnie jego korzeniem jest rozrywka. On ma specyficzne cechy. Ja jako dziennikarz miałem okazję rozmawiać z wieloma wybitnymi muzykami jazzowymi i zadawałem im pytanie, czym jest jazz. I co ciekawe, każdy udzielał trochę innej odpowiedzi. Niektórzy mówili, że jest taki charakterystyczny puls. To jest puls swingowy. Ale nie zawsze. To w jednym z gatunków jazzu to jest podstawa. Ten puls się pojawia. On był na początku bardzo istotny, ale teraz się troszkę zmieniło. Inni muzycy mówili, że to jest harmonia, czyli charakterystyczny sposób prowadzenia podkładu. Ale to też się trochę zmieniło i rzeczywiście można znaleźć takie charakterystyczne sposoby, takie następstwa akordów, które brzmią bardzo jazzowo. Ale muzycy jazzowi też to w pewnym momencie zaczęli zmieniać.
0: Czyli wymyka się ten jazz trochę takim
1: konwencjom. Jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Improwizacja. Improwizacja to jest crème de la crème, czyli coś najważniejszego w jazzie, czyli komponowanie na żywo. Komponowanie na żywo, ponieważ muzycy jazzowi w utworach, grając te nie melodyczne, tylko takie opowieści swoje dźwiękowe, oni nie odtwarzają przygotowanych solówek, tak jak to jest w muzyce rockowej, co mnie zresztą bardzo zszokowało. Oni komponują na żywo. To jest proces układania melodii na żywo. Czy melodii, czy na przykład improwizacji na perkusji. I to jest bardzo ważną cechą muzyki jazzowej, że improwizacje to nie są ułożone solówki, ale ktoś mi zwrócił uwagę, że jest

0: muzyka współczesna, gdzie też się improwizuje i to nie jest cecha typowo, znaczy wyłącznie jazzowa. Natomiast jak się weźmie, powiedzmy, dwie z tych wymienionych cech razem połączy, to już jest duża szansa, że będzie to muzyka jazzowa. Ale najlepszą i najbardziej absolutnie stuprocentowo trafną definicję jazzu podał mi jeden kolega dziennikarz. Jazzem jest to, czego słucham, jak mam ochotę posłuchać jazzu.
1: O, piękne. Bardzo ładne.
0: I to jakby nie pozostawia pola do dyskusji. No, dla jazzu, tego takiego typowego jazzu, charakterystyczne są instrumenty, czyli na ogół pojawia się kontrabas. No, dużo jest teraz gitary basowej, ale kontrabas grany, na którym muzyk gra palcami, no to jest takie najczęściej spotykane w jazzie. Charakterystyczne granie na perkusji, to co mówiłem przed chwilą, na przykład, i fortepian, to jest taka klasyka, trio fortepianowe, jazzowe, fortepian, kontrabas, perkusja. Tylko tak jak mówię, tak naprawdę ten jazz się wymyka, ponieważ jazz to przede wszystkim to jest wolność. Wolność wypowiedzi. Wolność podążenia w czasie koncertu w sposób nieuzgodniony z kolegami w nowym kierunku, w którym poczułem, że chcę pójść i wiem, że koledzy pójdą za mną. To jest wspólne tworzenie w danym momencie. To są rzeczy trudne do opisania, natomiast jeśli się wejdzie w tę muzykę i zacznie się jej słuchać z otwartością, bez tych wszystkich nakładek, jaki ten jazz jest, albo jaki nie jest, czy jest dla każdego, czy dla nikogo, nieważne. Jak się po prostu zacznie słuchać, to zaczyna się czuć tę istotę i tę wolność, która się unosi nad muzyką jazzową.
1: No właśnie, jazz to jest improwizacja, ale dla mnie jazz to jest też rozmowa, bo tutaj bardzo często spotykamy dwóch muzyków, którzy tak jakby trochę się przekomarzają, czasami spierają, czasami próbują sobie dopasować jakieś utwory muzyczne i to jest też piękne.
0: Tak, to absolutnie jest to rozmowa pomiędzy muzykami, na przykład w improwizacji, że dwóch muzyków gra improwizację i wymieniają się frazami i to jest dokładnie tak, to jest rozmowa wtedy. Jak się posłucha tego nie w kontekście, nie szuka się tam, jakie dźwięki tam zagrał i czy to jest, jaka to melodia, tylko wejdzie się w tą energię rozmowy, to słychać, że to jest rozmowa. Więc tak, a poza tym jazz ma jeszcze jedną ciekawą cechę, której chyba nie ma żadna muzyka. To są jam session. Jam session to jest coś takiego, że na jazzowe jam session, bo w tej chwili już jamy są w każdym rozrywkowym gatunku, ale powstały w ten sposób, że jest pewien katalog, pewna grupa utworów jazzowych, zwanych standardami, ponieważ wszyscy muzycy się z nimi, jazzowi, się z nimi spotykają w procesie edukacji albo w graniu, bo to jest po prostu abecadło jazzu. I spotyka się na scenie, wchodzi czterech muzyków z różnych krajów. Oni nie muszą móc się porozumieć w językach. I pada tytuł standardu i wszyscy są w stanie... I oni razem mogą go zagrać, mogą na nim improwizować i mogą wspólnie muzykować. I taki rodzaj komunikacji i taki katalog utworów wspólnych, wydaje mi się, ma tylko muzyka jazzowa, że pada hasło, nie wiem, Autumn Leaves, taki bardzo znany standard, albo Summertime, albo On Green Dolphin Street, który zresztą jest kompozycją Polaka, czy, no nie wiem, Desafinado, na przykład Bossa Nova. I muzycy mówią okej. I grają.
1: No właśnie, czasami nie muszą się też umawiać, bo czasami po prostu jest tak, że ktoś bierze instrument, ktoś inny podchodzi i też zaczyna grać. I to jest piękne, że jeżeli lubicie muzykę, która was zaskoczy, która jest czymś nowym, która potrafi jakieś różne emocje też wywołać, to właśnie taki jest jazz i dzisiaj próbowaliśmy o tym was przekonać. Ale jeżeli wciąż chcielibyście jeszcze dowiedzieć się czegoś o jazzie, posłuchać go, no to najbliższe wydarzenia będą ku temu dobrą okazją.
0: Tak, ja bardzo serdecznie zapraszam do dwóch miejscowości. Halinów, który jest niedaleko od Warszawy, i Mrozy, które są nieco dalej na wschód. Jutro dwa koncerty Jazz dla Dzieci kwartet z gościnnym udziałem wybitnego polskiego tenorzysty Piotra Barona.

0: Halinowie będziemy o 10.30, a w Mrozach o godzinie 15.00. W październiku w ramach jazzu dla dzieci, w ramach warsztatów, odbędą się 3 warsztaty poświęcone różnym instrumentom, czyli będzie Magdalena Este i będzie pierwszy odcinek Grunt to podstawa i kontrabas, i na kontrabasie będzie grał Wojciech Pulcyn. Po 2 tygodniach będzie Smaczki jazzowych smyczków i altówka, i Michał Zaborski, czyli największy na świecie altowiolista Atom String Quartet. Największy, dlatego że jest, ma ponad 2 metry wzrostu. Nie, no w muzyce nie ma, to nie jest sport, tu nie ma miar. Dlatego zawsze to mówię z uśmiechem. I brat Dixie i klarnet będzie na koniec października. Plus mamy koncert w Zduńskiej Woli chyba 11 października. Wszystkie informacje dotyczące tych wydarzeń są na stronie www.jazzdladzieci.pl. Chyba łatwa nazwa do zapamiętania. I tam są wszystkie daty, te koncerty i warsztaty w tym roku dzięki dotacjom otrzymanym przez fundację są bezpłatne. Także no nie ma argumentów na to, żeby się nie pojawić. Jutro, mam nadzieję, zobaczymy się osobiście w Halinowie i w Mrozach.
1: No właśnie, a szczególnie, że jazz dla dzieci jest też dla rodziców. Możemy o tym powiedzieć głośno i nikt tego nie będzie sprawdzał, że będą tam też dorośli.
0: To znaczy, ja po pierwsze, jazz dla dzieci jest dla dzieci od wieku od 0 do 110 lat.
1: O.
0: To jest pierwsza rzecz. Po drugie, dla fanów jazzu, a już w tej chwili mówię o dorosłych fanach jazzu. Proszę Państwa, muzycy w ogóle się nie oszczędzają. To jest naprawdę granie na serio. Jazzowe granie na serio. Wspaniali muzycy, naprawdę muzycy, którzy umieją to robić i są bardzo szanowani w świecie jazzowym. I oni naprawdę serio grają jazz i grają naprawdę serio improwizacje jazzowe. A dzieci się świetnie przy tym bawią, bo nikt im nie powiedział, że nie powinny się przy tym świetnie bawić. I cała idea tego projektu jest właśnie taka. To jest i dla dorosłych, i dla dzieci bardzo poważne granie, ale z szacunkiem dla słuchaczy. Teksty są dziecięce, owszem, teksty są skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. No, jakiś powód, żeby Polskie Radio Dzieciom mogło nas zaprosić, musi być.
1: Oczywiście, ale ja myślę, że każdy powód jest dobry, aby posłuchać jazzu, aby odkryć ten jazz i mam nadzieję, że będzie ku temu najlepsza okazja, bo jesień to mam wrażenie, że jest fantastyczna pora na to, aby ten jazz odkryć. Także próbujcie, szukajcie, odkrywajcie i słuchajcie. A z nami był dzisiaj Jerzy Szczerbakow, dziennikarz muzyczny, popularyzator jazzu, prezes Fundacji Euro Jazz i pomysłodawca projektu Jazz dla Dzieci. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: I ja bardzo dziękuję.

O właśnie, i Majka Jeżowska nam zaśpiewała o rytmach dżungli, które też mogą nam się kojarzyć z jazzem. Poszukajcie tego jazzu, może właśnie gdzieś odkryjecie takie utwory, które będą wam pasować. To, co powiedział właśnie Jerzy Szczerbakow, że jazz to jest taka muzyka, którą chcemy słuchać, kiedy właśnie chcemy słuchać jazzu. Może właśnie zainspiruje was do tego ta muzyka, która dzisiaj była z nami w naszej audycji Alfabet Orkiestry, a może po prostu lubicie słuchać tych instrumentów, które jazzują, które potrafią nam stworzyć taki klimat. No właśnie, jazz to jest taka rozmowa, to jest rytm, to jest też dźwięk, którego jeszcze przed chwilą nie było, czyli improwizacja. Myślę, że jazz to jest świetna muzyka, przy której można się i dobrze bawić, i odpoczywać. I tego wam dzisiaj życzymy. Dobrego odpoczynku, dobrej soboty. Może właśnie w takim jazzowym klimacie. Jerzy Szczerbakow przed chwilą w naszej audycji Alfabet Orkiestry, a wcześniej dużo ciekawych rozmów z naszymi słuchaczami. To był właśnie Alfabet Orkiestry, czyli nasza audycja, propozycja na popołudnie, sobotnie, aby dobrze się bawić. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Marta Kawalec, Magda Żelazowska i do usłyszenia już za tydzień o godzinie 12. Słyszymy się na pewno. Bądźcie z nami. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: no już spokojnie.
1: Nie uspokajaj, bo dostanę szału, no. Powiedz wreszcie, jakie masz te moce?
2: Zatuj, zaraz widzisz wszystko.
0: I dlatego właśnie dzieci nie piją kawy.

0: ciotki?
1: Ale ich są całe tabuny! Jak się w tym wszystkim połapać?
2: Okej. Tak dużo dzieci tu jest, więc jeszcze pocisnę.
3: Wiecie co? Już czas obecności sprawdzić listę.
4: Sprawdzić listę!
2: A więc Dolores ma spuk wybitny. Kamilo się zmieni.

0: Autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja.
3: Specjalnie dla słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom.
4: Minęła godzina 14:00.

Martyna Chuderska, kłaniam się prosto z festiwalu w Gdyni. 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Jego odsłona adresowana do dzieci i do młodzieży, czyli Gdynia dzieciom. Dziś ostatni dzień festiwalu. Aż trudno uwierzyć, że te kilka dni minęło w tak oszałamiającym tempie, ale nie ma się co dziwić, proszę Państwa. Ten, kto dotarł

kilku lokalizacjach tutaj w Gdyni. No i żeby wszystko zobaczyć, trzeba naprawdę być niezwykle zorganizowanym. Zapraszam bardzo serdecznie do słuchania audycji specjalnej prosto z Gdyni w studiu Polskiego Radia Dzieciom Magdalena Żelazowska, którą pozdrawiam serdecznie. Magda będzie nad wszystkim czuwała. Jeżeli będziecie chcieli podzielić się wrażeniami, bo może ktoś z Was uczestniczył w spotkaniach, w warsztatach, może też obejrzeliście ukochany film, który został z Wami na dłużej, to zapraszamy do kontaktu. 22 600 45 20 55. Można do nas także napisać na adres dzieci@polskieradio.pl. Dzisiaj w studiu plenerowym Polskiego Radia Dzieciom, zlokalizowanym w Teatrze Muzycznym w Gdyni, będą pojawiali się wspaniali goście. Tak naprawdę wszystko stało się już jasne, jeżeli chodzi o festiwal i o nagrodę Złotych Lwiątek. Jeżeli ktoś śledzi to wydarzenie w mediach społecznościowych, festiwalu na Instagramie czy też na YouTubie, to wie, kto zdobył te najwyższe laury. Dzisiaj laureat Nagrody Głównej Złotych Lwiątek pojawi się w studiu około godziny 15:40, więc mam nadzieję, że zostaniecie z nami do końca. Wcześniej będziemy mówić także o filmie, który dostał nagrodę jury młodych, Wspaniałe fluidy. Pojawi się jedna z aktorek około godziny 15:30. Ale z radością zabiorę Was też na wydarzenia, które już za nami. Do takich należy między innymi spotkanie zarejestrowane w Konsulacie Kultury. Tam odbywały się projekcje dla najmłodszych widzów przez ostatnie dni. No i na tych projekcjach gościli oczywiście również twórcy. Między innymi filmu Chłopiec na krańcach świata. Wczoraj reżyser tego filmu, Grzegorz Wacławek i Bowska, byli gośćmi audycji Kultura nie śpi, więc jeżeli chcecie posłuchać, jak był tworzony film, jak długo powstawał, to zapraszam również do odsłuchania tej audycji. A dzisiaj będą opowiadały przede wszystkim dzieci. Zapraszam bardzo serdecznie do słuchania i do współtworzenia audycji specjalnej w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Wiele fantastycznych filmów mogliśmy oglądać tutaj w Gdyni na festiwalu filmowym przez ostatnie dni. Dzieci wypełniały sale kinowe, a po seansie miały okazję wziąć udział w warsztatach albo porozmawiać z twórcami. Tak właśnie działo się w Konsulacie Kultury wczoraj, dość wcześnie, o godzinie 8:30. Przybyły dzieci z okolicznych szkół, dzieci, które w festiwalu uczestniczą nie po raz pierwszy. Niektórzy wskazywali, że to jest ich 4., 5., 6. edycja, aż trudno było uwierzyć, bo to takie maluchy, ale słychać było, że są zafascynowane filmem i na ten festiwal czekają co roku. Po projekcji Chłopca na krańcach świata na scenie zasiedli twórcy, a dzieci wtedy rozkręciły swoją wyobraźnię i zadawały mnóstwo pytań. Oczywiście wiemy, że najmłodsi zadają najlepsze pytania na świecie, więc posłuchajcie, co działo się wczoraj na takim spotkaniu.
1: Dzisiaj, moi drodzy, jednym z naszych gości jest reżyser filmu, który przed chwilą zobaczyliście. Reżyser, scenarzysta oraz producent pan Grzegorz Wacławek. Zapraszam serdecznie na kanapę z Jerzym. Jest z nami również pani scenarzystka, pani Kinga Krzemińska. Zapraszam panią Kingę. Reżyser Magda Szymańska-Bornek. Czy pani Magda jest już z nami również? Jest pani Magda, zapraszam serdecznie pani Magda Grabowska, autorka piosenki. Zapraszam, o, jeszcze dyrektor z dodatkowym gościem. Tak, proszę bardzo.
2: Ja jestem Bobska, a to jest Lusia.
1: Pytanie do reżyserów. Przed chwilą zobaczyły dzieci, jak wygląda praca na planie filmowym z dorosłymi, z aktorami. Czyli reżyser jest po to, żeby powiedzieć akcja, stop, ustalić z aktorami pewne rzeczy, oni to robią. Natomiast w animacji, i tutaj poproszę państwa, co robi reżyser w przypadku animacji? Już nie mówi do aktorów, bo ich nie ma.
3: Zależy, jaki jest to film animowany, bo czasami są lalkowe, tak? Czasami rysowane. I reżyser będzie tutaj opowiadał, szkicował i opowiadał właśnie twórcom, ilustratorom i animatorom, co ma się wydarzyć w danej scenie. Czyli tutaj jest dużo rozmowy tak naprawdę. Czasami rysujemy też jako reżyserzy, żeby pomóc, ale każdy reżyser kieruje całą załogą swoją. Czyli będzie ktoś odpowiedzialny za rysowanie, ktoś odpowiedzialny za animowanie, czyli ożywianie tych rysunków, bo w animacji to jest bardzo dużo rysunków, które tworzą takie wrażenie ruchu. Czyli trzeba dużo, dużo rysować. Albo poruszać lalką. Ruszyć lalką, zrobić zdjęcie. Ruszyć lalką, zrobić zdjęcie. Jest to bardzo długi proces. Także taki reżyser po prostu kieruje całą swoją ekipą i mówi, czego tak naprawdę oczekuje, co ma się wydarzyć, jakie to mają być uczucia, co ma taki widz poczuć w takim momencie, kiedy ta scena się wydarza.
4: Aktorzy dają głosy, ale reżyser też na przykład czasami potrafi nagrywać tak zwane referencje. To znaczy ktoś jest z kamerą, z telefonem i on filmuje taką scenę po to, żeby animatorzy mogli później ją naśladować. Ale reżyser też decyduje o tym, jakie są emocje i jakie mają być emocje w filmie. To znaczy musicie wiedzieć, że żeby najpierw reżyser przyszedł do swojej pracy, to on musi dostać scenariusz. I to jest właśnie część między innymi Kingi. Czyli musi napisać historię, w formie
5: scenariusza. Jak na przykład oglądaliście film, jest ta scena kłótni o mula z mikro, po tym jak zjedzą jagody. Tam było napisane właśnie, ja musiałam napisać, jak ta scena przechodzi, jak ta kłótnia się toczy, jakie emocje im towarzyszą, co oni mówią. I potem ten tekst wziął Grzegorz i Marta i zaczęli tę pracę, czyli jak to zrobić, żebyście wy zobaczyli dokładnie to, co zostało przeze mnie napisane.
4: A my na podstawie tego tekstu w scenariuszu, czyli tekstu, który jest zapisany tak jak w książce, po prostu jako linijki tekstu, które pozwalają na interpretację. I chciałem jeszcze zapytać, a czy poza książkami na przykład czytacie komiksy? No właśnie, i wtedy my z Martą robimy taki komiks do scenariusza, czyli robimy tak zwany storyboard, czyli rysujemy tą scenę, jak sobie ją wyobrażamy w głowie, ale jeszcze jej nie animujemy, nie mówimy nic aktorom, tylko na początku rysujemy w formie takiego komiksu. Czasami sobie w zeszycie rysujecie różne rzeczy, jakie są lekcje. No właśnie, no to można powiedzieć, że wy już jesteście

0: storyboardistami, czyli osobami, które rysują komiksy, bo my też właśnie z Martą musimy sobie narysować tak coś w zeszycie, żeby wiedzieć, jak później taką scenę zrealizować.
1: Kto ma pytanie, łapka w górę.
2: To pytanie jest do pani, bo pani jest, my z klasą chodzimy od pierwszej klasy, pani jest na każdym i wszędzie. Za roku na tym święcie. Pani to organizuje, czy co?
1: Bardzo dziękuję za to pytanie. Jestem tutaj od 22 lat i to jest pierwsze pytanie do mnie. A teraz, moi drodzy, oddaję głos wam już i pytamy naszych gości.
3: A ile lat robiliście ten film?
0: To odpowiem na to przewrotnie. A ile wy macie mniej więcej lat? Powiedzcie. Słuchajcie, no to ja usłyszałem, że macie tak mniej więcej 8, 9, no my robiliśmy ten film 9 lat. Robiliśmy go bardzo długo, bo 9 to jest dużo czy mało? No, bardzo dużo. I film animowany średnio właśnie tyle czasu się robi, około 10 lat.
3: Ile ludzi nad tym pracowało?
4: Zdaje się, że łącznie nasza pełna ekipa wynosiła około 450 osób, ponieważ bardzo wiele osób animowało, czyli rysowało. To było chyba 180, 200, 200 animatorów. Także bardzo dużo ludzi z różnych krajów.
1: To było widać, tak jak widzieliście na końcu na tej liście. Zwróciłam uwagę na to, że jest bardzo, bardzo, bardzo długa.
3: A kto rysował?
1: Kto rysował?
5: Fizycznie kto rysował?
1: Tak.
4: Mnóstwo osób rysowało. Właśnie ja też trochę rysowałam jako reżyser. Wielu ilustratorów rysowało. Widzieliście tam tła, jakie były. Zwróciliście uwagę na całą przyrodę. Tak? Te wszystkie pejzaże, i lodowce, i torfowiska, i góry, tak? To wszystko też było rysowane przez ilustratorów. Także był zespół ilustratorów, który rysował tła i był ogromny zespół animatorów, który animował. Czyli oddzielna grupa rysowała takie kontury postaci, oddzielna grupa dokładała kolor, jeszcze później oddzielna grupa dokładała światło i cienie, także mnóstwo osób.
0: Myślę, że wszystko rysowaliśmy i my z Martą też na przykład rysowaliśmy na początku ten komiks, o którym wam wspominałem, czyli ten storyboard. Czyli narysowaliśmy coś, żeby ci animatorzy potem wiedzieli, jakie mają narysować tła, albo jak zanimować animację.
3: Czy byliście kiedyś w Hollywood?
5: Ja byłam w Hollywood.
1: Jak było?
5: Okropnie.
1: Nie ma jak Gdyni, prawda?
0: Oprócz Gdyni jest też w Polsce takie miasto, które się nazywa Łódź, które też jest miastem filmowym, tak jak właśnie Gdynia.
1: Wiemy, znamy oczywiście. Mamy tam swoich ludzi.
6: Kto dubbingował psa?
4: Była to aktorka, tak jak wszystkie postaci są dubbingowane przez profesjonalnych aktorów.
0: Ale musicie też wiedzieć, że w ogóle ten film powstał w pierwszej wersji językowej po angielsku, dlatego że nad tym filmem pracowali ludzie z całego świata, z różnych krajów i oni pracowali nad jedną wersją i musieli rozumieć, o czym jest ten film. W związku z tym zrobiliśmy najpierw film po angielsku i wszystkie dialogi były nagrane po angielsku, a później po wielu latach zrobiliśmy polską wersję językową, do której między innymi też swoją rolę odegrała aktorka, która grała pieska.
3: Czy dubbingowały też dzieci?
4: Tak, właśnie Omula dubbingował, to już nastolatek, 14-letni Max, tak? On to się ma 14-15 lat. Także tak, aczkolwiek w wersji językowej angielskiej, co ciekawe, Omula, czyli naszego głównego bohatera, dubbingował 30-paroletni mężczyzna.
3: Jak się nazywał ten pies?
5: Ale w filmie?
3: Tak. Aha.
5: No jak się nazywał?
3: Tyle.
5: No!
1: Czy zrobiliście jakąś lekturę?
0: Po zrobieniu filmu ja jeździłem tu czasem z Martą, czasem z Kingą, jeździliśmy na pokazy i dużo osób pytało, czy będzie kontynuacja tego filmu. W związku z tym, jak sobie myślałem o tym, że musielibyśmy jeszcze kolejne 10 lat robić kontynuację, no to w pociągu wracając wymyślałem, co mogłoby się tam dziać w tym świecie i pomyślałem, że byłoby super napisać książkę. I zaprosiłem do tej współpracy Mateusza i napisaliśmy kontynuację tego, co się dzieje w filmie w formie trzech książek. Pierwsza i druga już są wydane i to są zupełnie nowe historie związane z uniwersum tego filmu, ale to są zupełnie nowe historie z tymi samymi bohaterami, dziejące się w tym samym miejscu. I to jest w zasadzie ta lektura, ale film nie jest adaptacją tych książek. To są zupełnie nowe historie, więc jakby najpierw powstał film, a potem książki.
5: A czy ja mogę mieć jedno pytanie?
1: Jasne.
5: Bo do was mam pytanie, czy podobały wam się piosenki?
3: Tak!
5: Bo ja mam pytanie, bo nie miałam okazji go zadać. Jak

0: stworzyłaś? Jak ty je skomponowałaś?
1: Piosenki powstały dopiero, gdy już właściwie film miał taki duży... Już był tak zarysowany mocno, bo ja uczestniczyłam tak naprawdę we wszystkich etapach pracy nad tym filmem i byłam obserwatorem tego przez 8 lat. I gdy znałam już całą historię i też wczułam się w wizualny charakter, no to wtedy próbowałam przede wszystkim tą piosenkę, która pojawia się na końcu filmu, napisać w taki sposób, żeby tak jakby opowiedzieć trochę taki, to, co jest kluczowe dla tego bohatera i o czym właściwie jest ten film, żeby atmosfera tej muzyki była taka jak film, ale żeby też było coś tajemniczego. Mam nadzieję, że się to trochę udało, że jak tam jest chłopiec wie, może tak, może nie, chłopiec wie, to trochę tak was przychodzi dreszcz i myślicie sobie, to jest ciekawa jakaś tajemnica. No a drugą piosenkę napisałam stricte do sceny. I też pracowałam z kompozytorem, który napisał muzykę do całego tego filmu z Mikołajem Stroińskim, ale bardzo się cieszę, że mogę być częścią tego dzieła, które jest takie ogromne.
2: Czy były jakieś trudności?
3: Dziewczyny mówią, że nie było żadnych. Ja jako ten dyrektor i organizator, w zasadzie moja praca polega głównie na rozwiązywaniu problemów i trudności, więc w zasadzie każdego dnia było 100 tysięcy trudności i było to bardzo trudne, żeby to zrobić, ale jeżeli sobie pomyślicie, że w zasadzie coś jest trudne, to się odechciewa to robić, więc nie trzeba myśleć o trudności, tylko po prostu zacząć to robić i trudności się same rozwiązują.
4: Jak słyszeliście, pytań było bardzo dużo. To był zaledwie fragment spotkania, które odbyło się w Konsulacie Kultury. Dzieci przepytywały reżysera Grzegorza Wacławka, Martę Szymańską, Kingę Krzemińską i Bowską, która napisała przepiękną muzykę piosenki do filmu Chłopiec na krańcach świata. Spotkań, warsztatów było mnóstwo. No i oczywiście pięknych filmów. W tym roku edycję Gdynia Dzieciom otworzył w Teatrze Muzycznym 21 września prapremierowo film Ryjówka Przeznaczenia. Animacja Marcina Wasilewskiego, która jest adaptacją popularnej komiksowej serii Tomasza Samojlika. Opowieść, którą zapewne fani tego autora dobrze znają, pełna humoru, przygody najmniejszych ssaków Europy. A ten film to zdecydowanie połączenie kina familijnego z refleksją nad ekologią i zagrożeniami, jakie niesie cywilizacja. Młoda publiczność Gdyni Dzieciom będzie mogła zobaczyć Ryjówkę Przeznaczenia dopiero za jakiś czas, bo film pojawi się w kinach. No ale ci, którzy widzieli go tutaj w Teatrze Muzycznym, wyszli zachwyceni. Wyobraźcie sobie, że na sali kinowej zmieściło się ponad 1000 widzów i widzek. To była wspaniała frekwencja i wielkie emocje. Oczywiście po projekcji filmu odbyło się spotkanie z twórcami, między innymi z Eweliną Gordziejuk, która jest producentką tego filmu i współtwórczynią scenariusza. Na spotkanie z Eweliną w specjalnej audycji dzisiaj tutaj w Teatrze Muzycznym zapraszam Was zaraz po piosence.

0: tegoroczną edycję Gdyni Dzieciom w Teatrze Muzycznym 21 września, czyli w poniedziałek, otworzyła prapremiera i spotkanie z twórcami Ryjówki Przeznaczenia, o której rozmawialiśmy wczoraj w audycji Kultura nie śpi, a dziś w audycji specjalnej pojawiła się producentka i współtwórczyni scenariusza Ryjówki, Ewelina Gordziejuk. Witam cię, Ewelino, serdecznie. Troszkę ci zazdroszczę, że tyle dni spędziłaś w Gdyni. Ja tu jestem dopiero drugi dzień, ale troszkę się czuję, jakbym wpadła w taki kołowrotek festiwalowy, który się w ogóle nie zatrzymuje. A ty jak łapałaś balans między wydarzeniami, odpoczynkiem, spotkaniami? Bo oczywiście Ewelina to nie tylko Ryjówka Przeznaczenia, to do innych animacji też dzisiaj przejdziemy. Ale jak to robić na festiwalu?
1: Chyba to są tak duże emocje, a jeszcze w przypadku naszej produkcji, która otwierała festiwal, to było coś wyjątkowego i myślę sobie, że my wtedy nie czuliśmy absolutnie żadnego zmęczenia i chyba nie czujemy do dziś, bo jesteśmy bardzo podekscytowani i niezwykle szczęśliwi, bo to było wyjątkowe wydarzenie, otwieranie festiwalu Gdynia Dzieciom. Dla mnie bardzo osobiste, bo ja na tym festiwalu jestem chyba co roku od 15 lat, a może nawet więcej niż 15 lat. I przeżywam i przeżywałam tu chyba największe i najpiękniejsze emocje związane z filmem, polskim filmem, więc no, czułam ogromną radość i jakąś taką dumę z tego, że mój film i ekipy studia Ego Film i też naszych koproducentów ma pokaz właśnie w Teatrze Muzycznym, więc ja chyba nie czuję zmęczenia, bo jeszcze jest we mnie dużo takiej adrenaliny i jakiejś radości, która jakoś sprawia, że jeszcze funkcjonuje. Aczkolwiek dzisiaj już chyba czuję delikatne zmęczenie, a w niedzielę też mamy pokaz Ryjówki, tym razem w Warszawie, więc chyba nie ma czasu na zmęczenie.
0: Ci, którzy nie dotarli do Gdyni, niech pędzą zatem do Warszawy. Festiwal Młode Horyzonty i Ryjówka Przeznaczenia. I zdaje się, że Tomasz Samojlik, który dotarł w poniedziałek na otwarcie festiwalu, do Warszawy też się wybiera.
1: Tomka w Warszawie nie będzie. On pokonał 7-godzinną podróż z Puszczy Białowieskiej do Gdyni na premierę Ryjówki. Ma też dużo różnych obowiązków, no bo jest naukowcem, to wiemy wszyscy. Więc nie ma możliwości bycia w niedzielę, ale był z nami tutaj w poniedziałek i wtorek.

0: Myślę, że to też dla niego było ogromne wydarzenie.
1: No musiało to być dla niego wydarzenie wielkiego formatu, bo wiemy dobrze, że Tomek bardzo rzadko opuszcza Puszczę Białowieską. Jest wyjątkowo związany z tym miejscem, z tym regionem i spotkania z nim to jest zawsze wielka gratka dla fanów jego twórczości. A komiks Ryjówka Przeznaczenia pewnie wielu z Was zna. Teraz Ryjówkę można zobaczyć na wielkim ekranie. W Teatrze Muzycznym, w sali, w której otwarcie festiwalu, na widowni ponoć zasiadło około 1000 dzieci.
0: Tak, sala była pełna widzów i pełna widzów takich, którzy faktycznie przeżywali ten film i tą historię o najmniejszym ssaku Europy. I co było zaskakujące i jakieś takie piękne w sumie, można powiedzieć, to te pytania z widowni. I myślę sobie, że one tak zostaną w nas chyba do końca, bo no były wzruszające i zapamiętałam chyba dwa najważniejsze pytania. Jedno z nich było pytaniem odnośnie tego, jaki film stworzyliśmy. Mianowicie zapytano nas, co zrobiliście, że on jest taki ładny. To było jedno pytanie, a drugie, jak to zrobiliście, że to jest takie emocjonalne? No więc my wszyscy po prostu poczuliśmy takie emocje i byliśmy tak szczęśliwi i to było dla nas naprawdę duże święto i duże wydarzenie.
1: Mam nadzieję, że takich spotkań jeszcze przed Wami wiele, związanych właśnie z Ryjówką, a przed Tobą też z innymi produkcjami, bo głos Eweliny podejrzewam, że wielu słuchaczy Polskiego Radia dzieciom zna. Jak mówimy o Kici Koci, jak pojawia się temat płcia, no to oczywiście pojawia się temat produkcji, twórców. Pada wtedy bardzo dużo pytań od słuchaczy, jak długo takie filmy powstają, ile osób przy filmie pracuje, jaki to jest wysiłek, jaki zespół, na czym polega adaptacja takiego tekstu literackiego na przykład. Czy są jeszcze jakieś inne pytania, które przychodzą Ci teraz na myśl, takie od publiczności? Albo coś, jakieś takie największe zaskoczenie, na które było bardzo trudno znaleźć odpowiedź?
0: Jeszcze były super pytania dotyczące tego, czy będzie kontynuacja, bo to świadczyło o tym, że widowni się ten film podobał i na każdym z pokazów pytano nas o to, czy będzie kontynuacja, jeśli tak, to kiedy? Ale myślę, że zawsze interesuje też widownię ten proces produkcji filmu animowanego, bo on nie jest taki oczywisty. Nad Ryjówką zaczęliśmy pracę nad scenariuszem ponad 10 lat temu. Oczywiście nie pisaliśmy scenariusza przez 10 lat, ale zdobywanie funduszy na tą produkcję zajęło nam też dużo czasu. To jest duża koprodukcja. Kanada, Litwa, Polski Instytut Sztuki Filmowej, wytwórnia WFDF, też Fundusz Gdański. No, to był ogromny budżet, który musieliśmy zebrać, ale no, nad filmem pracowało około 500 osób. Ponad 200 to animatorzy, więc to dla nas ogromne wyzwanie. I to jest zawsze czymś interesującym. Animacja była realizowana przez niespełna 2 lata, ale była to animacja nie taka typowo komputerowa, tylko klasyczna, poklatkowa. To był trochę taki nasz ukłon w stronę tej tradycyjnej polskiej animacji, z którą jesteśmy bardzo blisko związani. No, seriale charakteryzują się też innym tempem pracy, stąd są po prostu używane inne narzędzia, a tutaj zależało nam na tym, żeby to była właśnie animacja klasyczna, tła, część teł ręcznie malowanych, takich w stylu bardzo takim malarskim. Teł było ponad 800, no więc to było dosyć duże przedsięwzięcie, nad którym też pracowaliśmy parę ładnych lat.
1: Czy to znaczy, że Twoje kolejne produkcje będą dalej z takim myśleniem o animacji klasycznej? W tym kierunku chciałabyś iść? Chciałabyś do tego wracać i to pokazywać też młodym ludziom? Czy o takiej swojej przyszłości producenckiej myślisz jako takiej cudownej mieszance pełnej różnorodnych opcji?
0: Na pewno myślę o różnorodności, bo zdaję sobie sprawę z tego, że każdy format jakby wywiera na mnie zastosowanie konkretnych programów do animacji. Natomiast Ego Film realizuje nie tylko seriale, ale również filmy autorskie, artystyczne i tam zawsze sięgamy do różnych technik animacji.

0: i tworząc kino artystyczne, arthouse'owe, które jest dla nas bardzo ważne, więc otwieramy się na absolutnie, od zawsze jesteśmy otwarci na różnego rodzaju techniki animacji. Tytus Romek i Atomek będzie też takim troszkę nostalgicznym kierunkiem, bo animacja będzie nawiązywała do klasycznej animacji, historia będzie zupełnie na nowo przedstawiona, to będzie taka adaptacja, ale nawiązująca do współczesnych problemów, z jakimi mierzą się dzieci, ale też dorośli. Natomiast sięgamy właśnie po klasykę.
1: Czyli teraz myślimy o Tytusie, Romku i Atomku, a w twoich planach na przyszłość jest już kolejny tytuł?
0: No niestety mam to do siebie, że ciągle myślę o przyszłości i jakoś nie potrafię przestać wpadać na jakieś nowe pomysły. Poza tym ja zawsze o tym wspominam, że ja kocham polskie książki dla dzieci i zawsze mnie jakoś ujmuje ilustracja i też historie. Także ja mam bardzo dużo różnych pomysłów i to wszystko zależy też od mojej ekipy, która czasami już nie nadąża, ale jest dużo fajnych pomysłów, dużo ciekawych. Myślę, że zaskoczymy widownię. Jesteśmy w trakcie produkcji Pucia. Pucio jest w kinach, będą kolejne też sety z Puciem w rolach głównych. Może będzie coś z Kicią Kocią, zobaczymy, ale pracujemy nad tym, to mogę zdradzić. I może ktoś zna Jadzie Pętelkę.
1: Tak,
0: no to rozwijamy ten projekt, nie będę nic więcej zdradzać. Tak, jest bardzo dużo fajnych pomysłów.
1: Ale tu wrzuciłaś kamyczków, cudownie. A wracając do tekstów i do polowania na dobre tytuły, no i oczywiście do ryjówki przeznaczenia Tomka Samojlika, czy to ty trafiłaś na ten komiks i to wyszło od ciebie?
0: Najpierw ja pracowałam z Tomkiem nad takim serialem Żubr Pompik, no i siłą rzeczy śledziłam też jego twórczość i jakoś tak w rozmowie po prostu zaczęliśmy rozmawiać o ryjówce przeznaczenia, no ale to jest fenomenalny temat. W ogóle nigdy chyba nie powstał żaden film o ryjówkach. Zawsze są to filmy o myszach, szczurach i innych zwierzętach, a nikt nie zrobił niczego o ryjówce, która jest wyjątkowa, bo to najmniejszy ssak w Europie. Ja sama o tym nie wiedziałam. Bardzo ciekawy. I to, jak Tomek to napisał, no super przygodówka, kino drogi, piękna historia o przyjaźni, o tym, żeby wierzyć w siebie, niezależnie od tego, czy jesteś najmniejszym właśnie tym ssakiem, czy nie. To jest też historia o tym, żeby działać właśnie razem i się wspierać, bo jak działamy wspólnie, to jest fajnie i może nam się udać coś osiągnąć. Też są bardzo ważne przekazy takie edukacyjne, ale zrobione w takim stylu Tomka właśnie Samojlika, w nienachalnym, przemycone informacje, wątek ekologiczny. Bardzo istotny temat dla młodzieży, dla dzieci, no bo to od nas zależy, jak ta planeta będzie wyglądała za parę lat. I to jest też o tym.
1: Tak naprawdę to wystarczy poznać Tomka Samojlika, jego twórczość i ma się już materiał na co najmniej kilkanaście filmów. Nietoperz, Echo, przecież to też jest taka filmowa historia, albo Detektyw Wróbel. No cóż, czekamy, pozdrawiając Tomka bardzo serdecznie i całą waszą wielką ekipę. Nie zwalniaj. Nie zwalniaj tempa, jestem pewna, że wszyscy tak cię kochają w twojej załodze, że to udźwigną, a dzięki temu my będziemy sobie egoistycznie z tych waszych talentów czerpać garściami.
0: W związku z tym ja pozdrowię moją cudowną, kochaną ekipę, dziękując raz jeszcze za cudowną współpracę i cierpliwość.
1: Ewelina Gordziejuk na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Była gościnią audycji specjalnej Polskiego Radia Dzieciom. A my trzymamy mocno kciuki wszyscy za ryjówkę przeznaczenia. I pozdrawiamy tę uroczą ryjówkę. Będziemy ją tropić na różnych festiwalach i pokazach. A jak zobaczycie na afiszu, to się nie zastanawiajcie ani minutki. Bierzemy rodziców za łapkę i biegniemy do kina. Pięknie dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Tak jak słyszeliście, ryjówkę przeznaczenia będzie można zobaczyć m.in. jutro w Warszawie, bo wystartował festiwal Młode Horyzonty, a dobiega końca festiwal filmowy w Gdyni. Dzisiaj wszystko stanie się jasne. Mówię tutaj o konkursie głównym m.in., ale znamy już werdykt jury konkursu filmów krótkometrażowych 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Podczas młodej gali wczoraj ogłoszono także zdobywców tegorocznych nagród pozaregulaminowych. Już teraz zabieramy Was na galę. Posłuchajcie, jaki film doceniło jury młodych.
1: W naszym tegorocznym jury młodych zasiadła trójka laureatów 10. edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, której organizatorem jest Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny. To jury w składzie Mikołaj Brzecki, Szymon Karbowy, Igor Walkowiak. Zapraszam Was.

0: pełnometrażowe, można spokojnie powiedzieć, obrady. Też bardzo burzliwe, z których jednak wychodzimy pogodzeni, miejmy nadzieję. Też zgodni, o ile to możliwe. I też z taką świadomością bardzo budującą, że odnajdujemy się jednak w polskim kinie. Więc tak, obronną ręką, w tej ręce trzymam statuetkę, to nagroda o tym, co nadchodzi, co nadejdzie. I dziękujemy też z tego miejsca całemu zespołowi Filmoteki, wszystkim tej w organizacji za wszystkie spotkania. Jesteśmy nieopisanie wdzięczni, zafundowali nam państwo przygodę życia, dziękujemy. Tak. Nie przedłużam. Naszą nagrodę chcemy przyznać filmowi, który urzekł nas wielką wrażliwością i takim pełnym zrozumienia spojrzeniem właśnie na młodego człowieka.
1: Doceniamy go za świeże spojrzenie oraz subtelne eksplorowanie tożsamości wielowymiarowych bohaterów. Nasze urazy wyznania kierujemy do całej ekipy filmowej za staranną realizację i pełną czułość i estetykę filmu.
2: Z przyjemnością ogłaszamy, że nagrodę młodego jury zdobył film Fluidy w reżyserii Marii Wider.
3: Maria Wider!
4: Bardzo dziękuję. Jestem ogromnie poruszona tą przemową i tą nagrodą. Trudno mi sobie wyobrazić wspanialszą nagrodę za film, który opowiada o młodych ludziach, niż taką, którą przyznają młodzi ludzie, jeszcze w dodatku tak pełni energii. Więc z całego serca dziękuję, poczytuję to sobie za dowód, że ta opowieść jest legitna. I dziękuję z całego serca.
3: Dziękujemy bardzo, gratulujemy. Fragment filmu Fluidy.
5: Nina, przepraszam,

0: Film Fluidy, muzyka Dobrawa Czocher, a w studiu plenerowym Polskiego Radia Dzieciom Wiktoria Węglowska. Witam cię, Wiktorio, bardzo serdecznie.
1: Witam.
0: Jak się czułaś teraz, słuchając tych dźwięków?
1: Jestem po prostu tak podekscytowana i tak szczęśliwa i tak dumna z pani reżyser Marii Wider i w ogóle z tego filmu, że dostaliśmy jakąkolwiek nagrodę, mimo że w to nie wątpiłam, to jestem zaszczycona, że mogłam w nim wystąpić.
0: Jedna z głównych bohaterek, Niki. W obsadzie również Julia Totoszko, Jacek Borcuch, Roma Gąsiorowska, Jan Sałasiński. Wielkie gwiazdy. Jak ci się pracowało między innymi z Romą Gąsiorowską czy Jackiem Borcuchem?
1: Muszę przyznać, że traktowali mnie jak prawdziwi rodzice. Naprawdę na planie była bardzo rodzinna i ciepła atmosfera. I Roma, i Borcuch nie pokazywali siebie jako wielkich aktorów, tylko pokazywali mi, że każdy jest człowiekiem i że oni są tak samo ludzcy jak ja.
0: Długo trwały zdjęcia do tego filmu?
1: Mniej więcej 3 tygodnie.
0: Naprawdę?
1: Tak, na Mazurach. Plan był intensywny, ale jak już mówiłam, atmosfera była tak przyjemna, że mogłabym go kręcić nawet rok.
0: Zaskoczyłaś mnie tymi 3 tygodniami, bo myślałam, że taki proces trwa zdecydowanie dłużej. Młodzież urzeczona tym filmem, co świadczy o tym, że takich filmów dla młodzieży bardzo brakuje. Bardzo współczesny film, tematyka tego filmu, bardzo emocjonalny, momenty trudne też dla widza. Ja oglądałam ten film z perspektywy mamy. Miałam ciarki wiele razy bardzo mocno biło mi serce. Przepiękne obrazy, opowieść o relacji, o trudach dojrzewania. Myślę, że długo można by było o samej emocjonalności tego filmu opowiadać. Ale wracając jeszcze do początków. Wiktorio, ty jesteś bardzo młodziutką osobą. Debiutujesz w tym filmie.
1: Tak.

0: twoja droga do tego filmu?
1: A więc po raz pierwszy jakkolwiek styczność miałam z aktorstwem. W 2024 kręciliśmy film i we wrześniu tego roku zaczęłam jakkolwiek interesować się aktorstwem jako zawodem. I w grudniu, z tego co pamiętam, dostałam informację o castingu. Dzięki Bartoszowi Kopciowi, jak już wcześniej wspomniałam, który prowadzi zajęcia w Częstochowie z małej rolki teatralne. I dostałam casting, bardziej wzięłam go jako zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Ale przyszłam pierwszy etap, drugi, pojechałam do Warszawy, trzeci, czwarty, aż w końcu trafiłam na plan. Bardzo się bałam planu, ponieważ była to moja pierwsza styczność z kamerą, ale no jak już mówiłam, była to wspaniała przygoda i z chęcią miałabym ich więcej.
0: A na czym casting polegał? Bo pewnie to interesuje słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom.
1: Casting polegało na tym, że dostałam tekst i miałam nagrać self-tape'a. Na początku nie wiedziałam, że Miki będzie postacią niebinarną. Dowiedziałam się, że ma być chłopczycą i że scena miała być o rozmowie z siostrą, którą chce Miki nagrać, ale siostra tego nie chce. Więc podeszłam do tego, jako że nie mam rodzeństwa w założeniu, bo mam najlepszego przyjaciela, którego traktuję jak brata. I pomyślałam, że jak ja bym z nimi rozmawiała. I tak właśnie przeszło już do końca. Traktowałam aktorstwo, jakby było to ja w mojej sytuacji, w postaciach próbowałam odnaleźć kogoś z prawdziwego życia i tak to wyglądało.
0: Czyli próbowałaś osadzić się w życiu, w sytuacji Miki. To chyba dobrze, że zdjęcia trwały 3 tygodnie, bo można było ten świat skumulować, jakoś tak zewrzeć, tak o tym myślę. Czy to były takie zdjęcia longiem? Wyjechaliście na Mazury i tam były kręcone wszystkie sceny?
1: Tak, to przynajmniej wszystkie moje sceny. Nie wiem jak reszty, bo wiem, że kilka scen było nagrywane w Warszawie, ale te, w których ja brałam udział, to tak, wszystkie były po prostu na Mazurach, jedno wyjazd, po prostu rodzinny, tak zwany wyjazd na wakacje na Mazury i dodatkowo kręcenie filmu.
0: A kiedy po raz pierwszy zobaczyłaś film w całości? Tutaj na festiwalu?
1: Tak, tu na festiwalu. I nawet zdradzę, że miałam nie oglądać aż do samej premiery, jednak przed premierą miałam konferencję prasową i wolałam się przygotować, więc widziałam tuż przed konferencją. Film jest piękny. Naprawdę, mimo że byłam na zdjęciach, nie spodziewałam się, że wyjdzie aż tak pięknie, obrazowo, emocjonalnie.
0: A miałaś okazję porozmawiać z widzami tego filmu?
1: Tak, miałam 2 spotkania z widzami, nawet dzisiaj. I bardzo widziałam po praktycznie wszystkich, że byli zdumieni filmem. Miałam okazję nawet rozmawiać tak po spotkaniach. Byli zachwyceni i jestem z tego przeszczęśliwa, ponieważ mogłam wystąpić w czymś aż tak pięknym i tak poruszających ludzi.
0: A jakie pytania padały dzisiaj strony widowni?
1: Dziś padało pytanie, które mi chyba najbardziej zapadło w umysłu. Jest to: jaka była moja reakcja, że Miki kocha ślimaki?
0: A ty kochasz ślimaki? Tak prywatnie?
1: Tak prywatnie. Szczerze, na początku nie rozumiałam w ogóle istnienia tych stworzeń, ale potem do Miki czytałam, do roli, i naprawdę pokochałam te małe stworzonka. To, że same nie potrzebują nikogo i same się rozmnażają, że są obojniakami, że tak naprawdę no po prostu nawet anatomia mnie bardzo, po prostu jestem nimi oszołomiona osobiście. I tak, myślę, że tą część Miki zostawiłam sobie sama.
0: Miki jest bardzo blisko natury.
1: Tak, uważam, że takim po części najważniejszym

0: aspektem w życiu Miki jest właśnie natura. To przynajmniej ja, grając tą postać, chciałam zaznaczyć to, że Miki nie rozumie trochę ludzi niszczących naturę, to, że ona bardzo po prostu... Wyjazd z Warszawy, czyli zabudowanego miejsca, które tak naprawdę tej natury ma mało, do Mazur, które po prostu są jedną żywym sercem natury, jest dla niej takim uwolnieniem. Dla tego, przepraszam, takim uwolnieniem, takim po prostu wyrazem części siebie.
1: Tak. No, w tych okolicznościach przyrody szuka siebie. Bardzo ciekawie wyglądają relacje z siostrą, z ojcem. Mama pojawia się też w jednej z pierwszych scen. Oj, dużo się dzieje w życiu tych dwóch głównych postaci. Mamy też takie wątki poboczne. Tematy, których młodzież, zdaje się, w kinie poszukuje i poszukuje takiej prawdy. A ty czego szukasz w kinie? Na jakie filmy ty czekasz? Jakie są twoje potrzeby?
0: Ja najbardziej, mówiąc szczerze, lubię horrory i filmy kryminalistyczne. Może dlatego, że uwielbiam takie klimaty. Jednak uważam, że są takie produkcje, które zmieniają totalnie sens mojej myślenia o filmach. Na przykład Stowarzyszenie Umarłych Poetów, które jest moim ulubionym filmem, ponieważ Neil Perry jest po prostu moim spirit animal. Uwielbiam go. Czy jakiś jeszcze mi tak teraz do głowy film przychodzi do głowy? No, takie emocjonalnie, nawet fluidy. Myślę, że tam powędrują do tych lepszych filmów.
1: Och, na pewno. Czekam na ten moment, kiedy film pojawi się w kinach. Już nie mogę się doczekać, żeby pójść na ten film z moimi nastoletnimi córkami. Myślę, że będzie wiele takich momentów, w których im też mocno zabije serce. A zapytam cię jeszcze o twoją serialową siostrę, o Julię Totoszko, jak ci się z nią pracowało.
0: Jeju, Julia jest tak kochaną, wspaniałą osobą, że... Tego się słowami nie da opisać. Ja jadąc tam, bardzo bałam się, że będę odtrącona ze względu na mój wiek, ale no od razu, jak zobaczyłam Julię, jak zaczęłam z nią rozmawiać, to wszystkie obawy znikły. Ponieważ naprawdę traktowała mnie jak młodszą siostrę i do tej pory czuję, że to jest taka moja starsza siostra, taka, no, Wika, idziesz tu, robimy to, o!
1: Macie kontakt?
0: Tak. Ja może nie aż tak intensywny jak na planie, ale zdecydowanie jest ten kontakt i bardzo się z niego cieszę, bo jak już mówiłam, uwielbiam Julkę.
1: Drodzy słuchacze, tutaj zwracam się do młodzieży i do rodziców. Film Fluidy, jak tylko pojawi się w kinach, proszę się nie zastanawiać. W obsadzie Julia Totoszko, moja dzisiejsza gościni, Wiktoria Węglowska, Jacek Borsuch, Roma Gąsiorowska, Jan Sałasiński. Śmiało mogę powiedzieć, że aktorstwem ci młodzi, wspaniali ludzie nie odstępują od tych, których już znamy. Z ekranu tobie, Wiktorio, życzę kolejnych ról, kolejnych wspaniałych spotkań na planie. Bardzo ci dziękuję za twoją rolę, wielki talent, szapoba i życzę ci wszystkiego, co najlepsze. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze w radiu.
0: Dziękuję bardzo.
1: Będę podpatrywać twój talent. Dziękuję.
0: Dziękuję, do widzenia.

0: Autopromocja.
1: Kruku, Idonio, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
6: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
7: Specjalnie dla słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom.
8: Minęła godzina 15, audycja specjalna w Polskim Radiu Dzieciom. Martyna Chuderska, kłaniam się ponownie. Jesteśmy na 51. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Festiwal dzisiaj dobiega końca. Ten czas ostatni był bardzo intensywny. O tym mówiliśmy między innymi wczoraj w audycji Kultura nie śpi. Gościliśmy twórców filmowych, między innymi filmu Chłopiec na krańcach świata. Pojawił się Grzegorz Wacławek, Bowska. A wczoraj w Konsulacie Kultury odbyło się znakomite spotkanie. W pierwszej godzinie naszej audycji specjalnej słuchaliście rozmów i pytań, jakie dzieci zadawały między innymi Grzegorzowi. Spotkanie prowadziła związana z tym festiwalem już od wielu, wielu lat, ale też z Polskim Kinem Młodego Widza, ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich.

0: rzecz jasna, Renata Smagacka, którą gościmy dzisiaj w studiu plenerowym w Teatrze Muzycznym. Witam cię, Renato, serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Nasi słuchacze już usłyszeli twój głos troszkę wcześniej i twoje zaskoczenie, kiedy usłyszałaś pytanie od publiczności w Konsulacie Kultury adresowane nie do twórców, a właśnie do ciebie. Jak się poczułaś?
1: Tak, to rzeczywiście było ogromne zaskoczenie i bardzo, bardzo przyjemne zaskoczenie, dlatego że moim zadaniem jest bycie łącznikiem między twórcami a

0: zaskoczyło mnie bardzo. Było to pytanie, nie wiem, czy już dzieci słyszały dzisiaj, czy nie, ale było to pytanie, tutaj mogę się trochę pochwalić, o to, że zawsze jestem. Dziewczynka zapytała, że przychodzi 6 lat i ja zawsze jestem i zawsze dbam o to, żeby tam wszystko szło dobrze. Więc to rzeczywiście było bardzo miłe, bardzo poczułam się doceniona, poczułam się taka potrzebna. No i w związku z tym ogromna, ogromna ilość sympatii wczoraj, jaką odczułam ze strony dzieci. No to jest, słuchajcie, turbo doświadczenie i taka ogromna satysfakcja, dlatego że no jest sens. Ja widzę sens tej pracy i każdy uśmiech dziecka, każde zafascynowanie młodego człowieka tym, co się dzieje na naszych pokazach, to jest dla mnie ogromna nagroda. Największa chyba za to, co robię.
1: Od początku, czyli od 22 lat?
0: 23, dlatego że tak, dlatego że rok zabrała nam pandemia. W roku pandemicznym nie mieliśmy festiwalu niestety, więc w sumie 23 lata już działamy.
1: To pewnie trudno byłoby policzyć wszystkie widzki i widzów, którzy chyba uczestniczyli w tych pokazach. Już same pokazy pewnie trudno by było policzyć.
0: To prawda, pokazów było dużo. Ja tutaj, no pewnie nie mamy tyle czasu, bo ja mogłabym do wieczora opowiadać Państwu o tym, co się działo przez te 23 lata. Natomiast rzeczywiście na samym początku, kiedy pojawiła się inicjatywa, ponieważ usiadł sobie pan Andrzej Jasiewicz, ówczesny przewodniczący koła realizatorów filmów dla dzieci i młodzieży przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich oraz pan świętej pamięci Leszek Kopeć, który szef festiwalu i po prostu była taka koncepcja. Jest festiwal dla dorosłych, dlaczego nie ma być festiwalu dla dzieci, skoro mamy tak cudowną kinematografię dziecięcą? I tak się pojawiła idea i tak natychmiast pojawili się fantastyczni ludzie, którzy w to weszli i tak to się zadziało. I rzeczywiście festiwal miał wiele odsłon. Były lata bardzo, bardzo tłuste, gdzie w kilkunastu miejscach równolegle graliśmy tu na terenie całego regionu. Było też troszkę mniej, ale zawsze byliśmy. Natomiast no tak jak powiedziałaś, niezliczona ilość filmów, tytułów, bajek z różnych stron świata, bo nie tylko tutaj z naszych bliskich krajów, ale naprawdę graliśmy filmy z Iranu, Chin, no wszędzie, z całego świata właściwie. Tu pan Andrzej specjalistą był od wyszukiwania takich tytułów. Mnóstwo dzieci, młodzieży, fajnych imprez towarzyszących, warsztatów, no niezliczona ilość naprawdę aktywności. Działo się przez te lata bardzo, bardzo dużo.
1: Pewnie lada moment kolejne pokolenie będzie się pojawiało na takich spotkaniach.
0: Ja powiem tak, ja myślę, że to już będzie chyba czwarte pokolenie, które się będzie pojawiało, dlatego że ci młodzi ludzie, którzy przychodzili na pierwsze festiwale i byli na przykład wtedy w liceum, bo tutaj oczywiście pokazujemy filmy dla maluszków, takich dzieci z przedszkola, które przychodzą, są cudowne, ale też dochodzimy powiedzmy do liceum, gdzie pokazujemy poważniejsze tytuły, gdzie rozmawiamy na poważne tematy, gdzie bardzo często tworzą się z tego naprawdę fajne, takie wartościowe dyskusje. Więc ta młodzież, która przychodziła wtedy jako taka już młodzież, no w tej chwili przyprowadza swoje dzieci do nas. Mam ogromną satysfakcję. Słuchajcie, taka historia. Jedną z gości moich była pani Ewa Sobolewska, która związana jest z animacją dziecięcą od wielu, wielu lat. Jest zresztą fantastycznym człowiekiem. I ona w tym roku była gościem. I przedstawiając ją, tak zapytałam, czy znacie panią Ewę? I wszyscy powiedzieli tak, bo się okazało, że ona jest co roku i przychodzą do nas dzieci. Co roku one ją kojarzą. Trudno jej było uwierzyć, że dzieci ją kojarzą. Ale rzeczywiście tak jest. No i mogę się też pochwalić, że mamy duże grono dorosłych już ludzi, którzy pracują w branży filmowej, a rozpoczynali u nas. Tak zafascynowali się kinem, tak zafascynowali się tym, co się dzieje, tymi wszystkimi naszymi informacjami, warsztatami, że w tej chwili są związani z branżą filmową, działają, robią filmy dla nas.
1: Czyli nie dość, że kształtujecie nowe pokolenie filmowców, to pewnie ty jesteś skarbnicą wiedzy dla tych, którzy tworzą filmy, jakie są potrzeby i oczekiwania najmłodszych widzów.
0: No skarbnicą to może dużo powiedziane, natomiast wydaje mi się, że przez te wszystkie lata trochę już usłyszałam, trochę wiem, trochę czuję, jakie są potrzeby, bo też obserwuję i dzieci, i młodzież bardzo wnikliwie. Uwielbiam patrzeć na dzieci właśnie, jak reagują na pewne rzeczy. Widzę, w co wchodzą, jakby co im się podoba, a co jest takie, że trzeba czasami gdzieś tam ukierunkować rozmowy, dyskusje, sposób postrzegania. Także myślę, że no, jeżeli ktoś chciałby skorzystać z mojej rady, ja bardzo chętnie służę, myślę, że coś tam już troszkę wiem.
1: Och, jestem o tym przekonana, jesteś bardzo skromna. Ale też myślę o tym, że sama umiejętność prowadzenia spotkań dla dzieci to jest naprawdę bardzo wysoko poprzeczka. Każda praca z dziećmi, umiejętność zadbania o to, żeby były bezpieczne, ukierunkowania rozmowy, z twórcami między innymi.

0: Tak, żeby oczywiście nie wytrącić tej dziecięcej energii, ciekawości takiej naturalnej, ale też zaopiekować różne tematy i różne momenty, które bywają trudne i zaskakujące, bo dzieci to jest żywioł.
1: Tak, to prawda, dzieci to jest żywioł i te spotkania. Znaczy ja muszę zacząć od tego, że ja bardzo lubię dzieci w każdym wieku, więc jakby staram się z nimi dogadać, myślę i jakoś to wychodzi. I rzeczywiście z tymi spotkaniami jest tak, że bywa różnie, bo wiadomo, różne są dzieci, różni są dorośli. Czasami dzieci są bardzo zainteresowane, chętne, czasami no, z różnych powodów jakiś tam opór się pojawia. Podobnie jest z gośćmi, no jedni łatwiej łapią kontakt z dziećmi, drudzy bardziej może z dorosłymi są, mają taką umiejętność, zdolność z dziećmi niekoniecznie, więc takim trochę moim zadaniem jest sprawić, żeby mimo wszystkich przeszkód to poszło płynnie. I tutaj w Gdyni chyba mamy już taką publiczność, która to też wie i ułatwia mi bardzo tą pracę, ponieważ dzieciaki chcą. Chcą rozmawiać, chcą słuchać, chcą zadawać pytania, są ciekawe. Tak jak powiedziałam, ta fascynacja czasami, z którą słuchają, jest niesamowita i tutaj... Tutaj mamy taką, tak jak powiedziałam, duży sukces, aczkolwiek to nie jest też tak, że jest tylko fantastycznie, żeby było jasne. Mhm. Bywają różne wpadki, różne problemy, także to czasami rzeczywiście wymaga takiej szybkiej reakcji. Ja tu nie będę zdradzać oczywiście tajemnic, ale naprawdę czasami dzieci potrafią w taki sposób zadać pytania albo powiedzieć coś takiego ze szczerym sercem naprawdę, gdzie no, trzeba sprytnie z tego uciec. No i tak czasami po prostu bywa. To są dzieci są kochane, dzieci są nieprzewidywalne. I to fantastycznie.
0: Pozdrawiamy serdecznie uczestników festiwalu, wszystkie dzieci, które zaglądały na pokazy, między innymi do Konsulatu Kultury, na spotkania, które prowadziłaś. Obiecaliśmy te pozdrowienia z anteny Polskiego Radia Dzieciom. Możecie się z nami skontaktować. 22 645 20 55 to jest numer telefonu do studia Polskiego Radia Dzieciom. Można do nas napisać na adres dzieci@polskieradio.pl. Jestem bardzo ciekawa, który z filmów spodobał wam się najbardziej. No my już wiemy po wczorajszej Młodej Gali, który film zdobył nagrodę Złotych Lwiątek. Christopher, reżyser filmu Za duży na bajki 3, będzie dzisiaj gościem audycji specjalnej w Polskim Radiu Dzieciom. Czy ty za jakiś film trzymałaś wyjątkowo mocno kciuki? Teraz już możesz powiedzieć, bo wczoraj podpytywałam twórców, wszyscy się wzbraniali, nabierali wody w usta, nikt nie chciał mówić przed galą, jakie są oczekiwania.
1: No to nie zaskoczę cię w takim razie, bo to pozostaje moją tajemnicą.
0: Dobrze, to nie dopytuję, tajemnicę szanuję. Do rozmowy z Renatą wracamy zaraz po piosence, więc koniecznie zostańcie z nami, a gdybyście chcieli podzielić się swoimi recenzjami albo wrażeniami z festiwalu, który powolutku dobiega końca, to śmiało proszę do nas pisać. Te dźwięki, które słyszycie od czasu do czasu w tle, bo jesteśmy w studiu plenerowym, w Teatrze Muzycznym, to przygotowywana gala. Dopiero o 20 poznamy nagrodzonych, wyróżnionych laureatów tegorocznej 51. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. No ale jak słyszycie, przygotowania pełną parą. A my wracamy zaraz po piosence.

0: w audycji specjalnej Polskiego Radia Dzieciom w Teatrze Muzycznym w Gdyni, również muzyka filmowa. Tę piosenkę możecie kojarzyć z filmem Za niebieskimi drzwiami, między innymi Magdalena Niedź i Mariusz Palej. Wiele lat temu. Polskie kino ma się bardzo dobrze, mamy znakomite filmy. W studiu Renata Smagacka ze Stowarzyszenia Filmowców Polskich dołączyła do niej Zosia. Nie przez przypadek, proszę Państwa, bo śmiało można powiedzieć, że Zosia tak długo jak ty z kinem, moja droga, i też patrzy pod innym kątem na film, towarzyszy mamie jako wolontariuszka teraz już. Wszystko dopina na ostatni guzik.
1: Tak, to prawda. To taka moja wolontariuszka premium, ponieważ jest ze mną zawsze, zawsze wie, co trzeba, zawsze wie, czego ja potrzebuję, zawsze widzi, kiedy coś się gdzieś tam sypie, bo tak też bywa, moi drodzy, i trzeba ratować, więc Zosia zawsze jest na posterunku i ja to bardzo lubię, bardzo szanuję. Powiem wam jeszcze, że poza tym, co dzieje się podczas seansów i podczas samego Festiwalu Gdynia Dzieciom, to my z Zosią również oglądamy filmy festiwalowe i tutaj zachęcam serdecznie rodziców i dzieci do wspólnego oglądania filmów, dlatego że my mamy naprawdę fajne dyskusje po tych filmach. My wychodzimy z kina, jedna drugą przekrzykuje, bo chcemy coś powiedzieć. Bardzo, bardzo fajnie analizujemy filmy i to, moi drodzy, rodzice, jest naprawdę dobry sposób na to, żeby edukować filmowo nasze dzieci, bo to jest bardzo, bardzo potrzebne.
0: Zosiu, to ty masz już film we krwi. To jest taka pewnie tkanka, wszystko, co jest ci bardzo tożsame. Wiążesz swoją przyszłość z filmem? W jakiś sposób?
2: Bardzo bym chciała. Aktualnie jestem na kierunku taniec, ponieważ no, ten artystyczny świat jest jednak we krwi, tak jak pani przed chwilą powiedziała. Jak się obronię, myślę intensywnie nad zrobieniem magisterki z produkcji filmowej, także może do zobaczenia jeszcze na festiwalu w innej formie kiedyś.
0: Jestem przekonana, że się jeszcze nieraz spotkamy. Filmy, które was zachwyciły w ostatnim czasie, takie wasze polecajki?
2: Festiwalowe czy niekoniecznie?
0: Może zacznijmy od festiwalowych, ale jak wpada wam coś jeszcze, co możemy polecić słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom, to z wielką chęcią posłuchamy.
1: No to jest takie pytanie trudne, dosyć zaskakujące, bo ja tak naprawdę wszystkie te filmy oglądam z ogromną przyjemnością, zaciekawieniem i tutaj czy taki, który mogę polecić szczególnie, no z ubiegłorocznego festiwalu mogę polecić film o psie, który jeździł koleją, ale to jest moja ulubiona książka z dzieciństwa, mój film z przyjemnością, obejrzałam ten film i uważam...
0: Bardzo cieszę, że zmieniło się zakończenie a propos literackiej wersji.
1: No zmieniło się, tak, to jest prawda, że rzeczywiście zmieniło się i ten film nie kończy się tak, jak się kończy książka, na szczęście może. Natomiast to kino familijne jest mi bardzo, bardzo bliskie z racji tego, że tak jak powiedziałam, no w ogóle kino dziecięce, więc ja uwielbiam tego rodzaju filmy, ja uwielbiam te filmy takie optymistyczne, pokazujące, że świat może być piękny, dobry, że ludzie mogą się dogadywać i że tak naprawdę to tylko od nas zależy, co się dzieje w naszym życiu.
0: Bajek i baśni też nam potrzeba, prawda?
1: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak.
0: To, co...

0: Jest znakomite, jest wielkim atutem tego festiwalu, to oczywiście ogromna różnorodność, bo mamy filmy krótkometrażowe, pełne metraże, mamy filmy animowane, fabularne, dokumenty. Wczoraj między innymi w Konsulacie Kultury mogliśmy oglądać dokument.
1: Tak, to prawda. Pokazujemy tak troszkę... Tak troszkę eksperymentujemy z tymi dokumentami, ale już drugi rok w zasadzie chyba pojawia się film dokumentalny. Nie ukrywam, że on troszkę budzi opór, bo ja tutaj serdecznie pozdrawiam przy okazji nauczycieli, z którymi współpracuję od lat i z którymi jakby mam przyjemność organizować widownie i nauczyciele są strasznie chętni i jakby polują niemalże na ten moment, kiedy już mogą zapisywać się na seanse do kina. Natomiast hasło dokument jeszcze budzi takie trochę... taką niepewność. Ja tutaj zachęcam troszkę Państwa, ponieważ ten dokument to jest zawsze po coś. My staramy się, no wczoraj była na przykład główna bohaterka dokumentu, który pokazywaliśmy. Zachęcamy do spotkań, zachęcamy do rozmów. To jest taka też możliwość tak naprawdę dotknięcia filmu dokumentalnego i tego, co się z tym wiąże. No i to, co powiedziałaś, to pokazuje różnorodność tak naprawdę. Chcemy pokazać dzieciom wszystko, nie tylko te takie powiedzmy bajki, animacje dla dzieci, ale przechodzimy przez wszystkie rodzaje. Jeszcze jedna zaskakująca rzecz jest taka, że pokazujemy animacje, ale dla dzieci starszych. I to zawsze budzi takie zdziwienie, bo kiedy przychodzą dzieci 15-16-letnie i ja mówię do nich, przyszliście na film animowany, to oni mówią, o matko, jak to? No i potem jest dyskusja, że animacja to nie zawsze jest ta łatwa, lekka i przyjemna bajka dla dzieci, tylko czasami poprzez animację możemy naprawdę pokazać wiele problemów, poważnych, ważnych problemów, które dotyczą świata dorosłych, a jednak animacja jest takim, pomaga wyrazić to, pomaga przybliżyć dzieciom tematykę, te trudne tematy.
0: No, tak jak wspomniałaś, animacja kojarzy nam się z filmami dla dzieci, rzadko dla młodzieży czy dla dorosłych. Festiwal Etiuda i Anima to wspaniale przełamuje. Znakomite animacje dla dorosłych. Ja ten festiwal poznałam kilka lat temu dopiero, ale to było gigantyczne zaskoczenie. Ale to troszkę tak jak z teatrami lalkowymi. Też nam się wydaje, że lalki to tylko dla dzieci. O nie! Nic bardziej mylnego. Scena się zmienia, film się zmienia. To zapytam Was jeszcze, jako ekspertki i będące jakby w samym środku filmu od wielu, wielu lat, jaki Wy widzicie kierunek, w jakim film zmierza, ten familijny? Bo mieliśmy też taką dziurę, można śmiało powiedzieć. Był pewien przestój. Teraz tych filmów jest coraz więcej i to bardzo cieszy. Macie kontakt z dziećmi, z młodzieżą. Na jakie filmy ta młodsza festiwalowa publiczność najbardziej czeka? Co najbardziej porusza?
2: Jeżeli chodzi o dzieci, to myślę, że to jest trudne pytanie też, ale one bardzo chcą być reprezentowane. To znaczy fajne jest to, że my na festiwalu dla dzieci, właśnie Gdynia dzieciom, pokazujemy filmy, które poruszają też trudne tematy i to nie tylko właśnie licealistom, tylko też dzieciakom trochę młodszym i one mają okazję zaznajomić się z tym, że jesteśmy różni, że ludzie są różni, że mają różne problemy, czy to w rodzinie, czy to ze sobą, czy to jakieś niepełnosprawności, więc fajne jest to, że one się z tym zaznajamiają i widać to, że one są ciekawe tego, że to jest dla nich coś nowego i to jest fajne, że mają okazję zobaczyć taką reprezentację w kinie.
0: No ale też seanse są specjalnie przygotowywane, jak już mówimy o różnego rodzaju potrzebach. Dla dzieci, które są wrażliwe, specjalne sale, w których jest troszeczkę wyciszony dźwięk, żeby to też oswajać. Audiodeskrypcja, jest miejsce dla osób na wózkach inwalidzkich. Także tak. Kino też wychodzi naprzeciw takim potrzebom.
1: Tak, to prawda. I my w Gdyni dzieciom również oczywiście takie udoskonalenia wprowadzamy i to, co powiedziałaś, audiodeskrypcja, tak, mamy już od kilku lat panią, która jest tłumaczem języka migowego i na projekcjach jest z nami, tłumaczy to, co się dzieje przed, co się dzieje po, bo te spotkania z autorami, z twórcami filmów również są tłumaczone. Także mamy też grupy, które chętnie przychodzą do nas, takie współpracujące już właśnie dzieci z różnymi dysfunkcjami. No, to dla mnie zawsze jest dodatkowe doświadczenie, wzruszające często. Nawet ciężko się o tym mówi, bo to jest taki, te dzieci inaczej postrzegają świat i to jest naprawdę ogromne doświadczenie i ogromna nauka dla mnie, myślę, że dla nas jako organizatorów. Z przyjemnością ogromną zapraszam dzieci wszystkie.
0: A ja muszę Wam powiedzieć, że Renata ma też takie swoje magiczne sposoby, żeby zachwycić tą najmłodszą publiczność. Mówię między innymi o wczorajszym twoim

0: eksperymencie, tak łamane, powiedziałabym, na pewne zadanie aktorskie, w którym dzieci wzięły udział i dzięki temu mogły siebie zobaczyć na dużym ekranie, ale to było szaleństwo.
1: Tak, mamy takie możliwości i to jest ogromna przyjemność dla mnie i dla dzieci zawsze, dlatego że oprócz tego, że oglądamy filmy, spotykamy się z twórcami, to staramy się też uatrakcyjnić te nasze spotkania, jeżeli tylko czas, bo to jest zawsze problem i możliwości techniczne pozwalają na to, to robimy różne fajne rzeczy. I tak na przykład wczoraj to, co widziałaś, to była taka próba krótkiej scenki, dramatycznej wręcz powiedziałabym. Mamy możliwość taką, że dzieci są przez moment aktorami na dużym ekranie i rzeczywiście widzą się na dużym ekranie. Wygląda to mniej więcej tak, szybciutko powiem, że kilka osób z widowni, umawiamy się szybciutko na jakąś scenę, ustawiamy sobie taką scenę, nagrywamy ją i rzeczywiście mamy taki nano krótki film nasz. Również często zdarza się tak, że robimy w ten sposób, pokazujemy, ponieważ bardzo dużo rozmawiamy o animacjach różnych w czasie festiwalu. Więc zdarza się tak, że robimy sobie taką scenkę animowaną, znaczy pokazujemy, jak wygląda animacja poklatkowa i tu z reguły znowu stawiamy osobę, która jest naszą lalką, którą animujemy, czyli robimy maleńki ruch i zdjęcie, maleńki ruch i zdjęcie i tych zdjęć robimy kilkanaście, po czym montujemy krótkie ujęcie jakby z animacji poklatkowej. To jest zawsze dzieci wchodzą w to chętnie, są zachwycone tą zabawą, mają z tego dużą satysfakcję, ja jeszcze większą.
0: Gratuluję Ci takich wspaniałych pomysłów i kontaktu z tą najmłodszą publicznością.
1: Dziękuję.
0: Widać,
1: bardzo.
0: Że się lubicie, tam jest nić porozumienia, jest chemia. No ale to, na czym najbardziej nam zależy, to żeby rozkochać dzieci w filmie, żeby zadawały pytania odważnie, żeby były w tym śmiałe, żeby dyskutowały, brały czasami rodziców za łapkę i prowadziły do kina. No i w przyszłości, żeby być może na tyle połknęły bakcyla, żeby stanąć po drugiej stronie kamery.
1: Tak, bardzo bym tego chciała, bardzo sobie życzę tego i Państwu życzę, i dzieciom życzę wszystkim. Zawsze mówię, że mam nadzieję, że ogromna ilość z Was. Ja zawsze pytam dzieci, kto chciałby być, nie wiem, aktorem, reżyserem, scenarzystą, cokolwiek. Rozmawiamy o zawodach filmowych, no mnóstwo tematów, które poruszamy i dzieci chętnie krzyczą tak, ja chcę. Ja mam ogromną nadzieję, że duży odsetek z tych chcących rzeczywiście spełni to swoje marzenie i zwiąże się z branżą filmową, co nam zagwarantuje przyszłość.
0: Zosiu, który zawód branży filmowej Ciebie osobiście najbardziej pociąga?
2: Znaczy ja mam takie swoje małe marzenie, że bardzo bym kiedyś chciała zagrać w filmie, ale czy się w ogóle do tego nadaje, to nie wiem, to już nie mi oceniać. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Ja myślę, że chciałabym pisać scenariusze chyba najbardziej. No to jest coś takiego, co bym chciała robić, bo uważam, że mamy tyle pięknych historii do opowiedzenia, jeszcze tyle fajnych, dramatycznych też, tyle rzeczy do przekazania ludziom, że to jest po prostu, no materiał tak naprawdę pisze się sam odnośnie każdego życia, które gdzieś tam ja poznałam, czy moich znajomych i tak dalej, to każdy z nas ma swoją historię i myślę, że fajne jest to, że można to pokazać na ekranie.
0: A który gatunek filmowy jest Ci najbliższy? Na ten moment, bo to się czasami zmienia. Nawet dość często.
2: Ja bardzo lubię science fiction, kino akcji też bym powiedziała, ale chyba tak najbardziej to jakieś dramaty psychologiczne. Bardzo lubię wchodzić do głowy ludziom.
0: A mama? Renato?
1: Nie, no mama to zdecydowanie kino dla dzieci oczywiście, ale tutaj troszeczkę inaczej, tu akurat z Zosią jakby ubogacamy się, mam nadzieję nawzajem, bo ja spokojnie, ja lubię na filmie jakby trochę popłakać, czasami może popatrzeć na taki fajny świat, na fajne zakończenia, także bardziej w tą stronę, bardziej powiedziałabym może nawet w komedie romantyczne, które pokazują, że świat może być piękny, że ludzie mogą się kochać i że to wszystko zawsze dobrze skończyć. Ja w to bardzo wierzę i to staram się przekazywać dzieciakom również.
0: W filmie można znaleźć wszystko. I komedię, i dramat, śmiech, miłość, łzy. Wszystko, czego szukamy.
1: To prawda, ale ze swojej strony zachęcam, żeby nie zamykać się również na te swoje ulubione gatunki filmowe, ponieważ naprawdę można wiele znaleźć w filmach, o których nie spodziewamy się nawet tego i uważam, że... Znaczy ja zawsze uważam, że żeby mieć własne zdanie, należy zobaczyć wszystko i żeby móc powiedzieć potem z pełną odpowiedzialnością, że coś jest według mnie dobre, niedobre, fajne, niefajne, należy to zobaczyć i dlatego staram się też oglądać wszystko i czasami Zosia tutaj mocno mnie zmusza, bo ja czasami nie mam siły po takich dniach z dziećmi, żeby pójść do kina i jeszcze coś tam z tego wyciągnąć, na co wtedy staję na stanowisku. Co się, mamo, masz być o tej, tu i tu, bo oglądamy film kolejny i będziemy potem na ten temat rozmawiać. I to jest właśnie to moje wychowane, moje pokolenie filmowe, z czego jestem niezmiernie dumna. No i tak bym chciała jeszcze długo, długo. Także serdecznie

0: Zapraszam na Gdynię dzieciom.
1: I tego Wam życzymy. Mam nadzieję do zobaczenia za rok. Wspaniałych wrażeń filmowych i spotkań z publicznością. Renata Smagacka, Zofia były dzisiaj gościniami audycji specjalnej w Polskim Radiu Dzieciom w Teatrze Muzycznym. Pięknie dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy bardzo.

0: W tym roku 22. odsłonę Gdyni dzieciom w Teatrze Muzycznym 21 września otworzyła prapremiera i spotkanie z twórcami ryjówki przeznaczenia animacji Marcina Wasilewskiego. O tym już dzisiaj wspominaliśmy w audycji specjalnej w Polskim Radiu Dzieciom. Wspaniałych propozycji w tegorocznej odsłonie było dużo, dużo więcej. Nominacje do Nagrody Złotych Lwiątek. Wszystko wczoraj stało się jasne. Wiemy, kto zdobył tę nagrodę i największe, najwyższe laury. A w studiu Polskiego Radia Dzieciom Krystyna Wejcher-Sitkiewicz, rzeczniczka prasowa tego pięknego wydarzenia. Witam cię, Krysiu.
1: Witam, dzień dobry.
0: Na jakie filmy warto wybrać się w tym roku? Bo Gdynia pokazuje perełki.
1: No oczywiście nie będę w żaden sposób oryginalna, jak powiem, że na wszystkie, które były pokazywane, ale mam świadomość, że nie wszystkie będą w kinach. Dziś rozmawiamy o tych tytułach, które są nominowane, były nominowane do Złotych Lwiątek imienia Janusza Korczaka. Jest to dla nas taki wspaniały konkurs, który już ma piątą odsłonę, który się absolutnie sprawdził, bo zawsze powtarzamy, że chcemy, aby nasza widownia była różnorodna i oczywiście od 22 lat dzięki Gdyni dzieciom to się działo, no ale zabrakło tego jednego aspektu, jakim jest przyznanie nagród. Mhm. A kto miał przyznawać tę nagrodę? No nikt inny jak dzieci, więc ta konwencja lwiątek absolutnie się sprawdziła. Dzieci bardzo chętnie przychodzą na seanse, bardzo chętnie głosują. Do tego czasu, do tej edycji było to głosowanie poprzez dźwięk, poprzez hałas, poprzez okrzyki. W tym roku zdecydowaliśmy się na bardziej jednak wymierną formułę, czyli jest po prostu głosowanie karteczkami i rozrywanie kuponów, tak aby wyłonić laureata, laureatkę. Wydaje mi się, że tegoroczna ta odsłona konkursu Złotych Lwiątek imienia Janusza Korczaka pokazała swoistą panoramę kina dla dzieci, dla młodzieży, bo to są też te filmy, to są czasami propozycjami dla tych już starszych, nie dla takich maluchów. Mamy i animacje, i filmy aktorskie, i te, które są serią, które są kontynuacją, jak Laureat, czyli Za duży na bajki 3, o którym pewnie za chwilę troszeczkę więcej opowiemy, ale także są te tytuły, które są właśnie nową propozycją czy serią, jak niesamowite przygody Skarpetek 3, ale kosmos.
0: Tak, część filmów, tak jak wspomniałaś, można było już oglądać, część znamy. No, ryjówka przeznaczenia zdecydowanie prapremierowo. I bardzo czekam na ten film, jeszcze go nie widziałam. Wiem, że sala była wypełniona po brzegi. 1000 osób, młodych widzów i widzek, jakieś prawdziwe szaleństwo. Podglądałam to, co działo się na Instagramie festiwalowym, relacje, spotkania z twórcami, z Eweliną Gordziejuk między innymi, z Tomkiem Samojlikiem. Ewelinę dzisiaj gościliśmy w studiu, w audycji. No na takie filmy dzieci czekają, a ten festiwal pokazuje, że wychowujecie od wielu lat
1: od
0: pokolenie
1: wielu
0: widzów.
1: Lat. To prawda i to, o czym wspominasz, czyli te otwarcie, zawsze mówimy, że w poniedziałek to są dwa otwarcia festiwalu. Otwarcie to duże, gala, uroczystość otwarcia, która jest o godzinie 19, ale też jest to otwarcie poranne dla dzieci o godzinie 9, które właśnie we współpracy z Gdynią dzieciom realizujemy. I to jest niesamowity czas, bo widzimy, jak wspomniałaś, 1000 osobową scenę, salę, scenie nowe, scenie dużej, która się wypełnia, która jest bardzo emocjonalna. Dzieci są rozemocjonowane, no bo sam troszeczkę tutaj ta aura festiwalu może onieśmielać, ale oni bardzo szybko rezonują z tym, co tutaj się dzieje. Głośno reagują, śmieją się, krzyczą, jak trzeba to płaczą, więc to jest niesamowite, że to nasza kultura i też przygotowywanie do tego, aby chodzić do kina, no zaczyna się od tego, że traktujemy naszych widzów i widzki poważnie, że oczywiście są pokazy dla dzieci w różnych lokacjach, ale jeżeli chcemy ich traktować na równi, to również musimy i chcemy wpuszczać ich do naszego pałacu festiwalowego, tak aby czuli się równoprawnymi uczestnikami naszej tutaj filmowej przygody.
0: Bardzo mocną częścią są spotkania z publicznością i z organizatorami wydarzeń. No ja wczoraj byłam świadkiem spotkania po prezentacji pana Tadeusza. I to, co mnie ujęło, to ten kontakt Grażyny Szapołowskiej, Andrzeja Seweryna z publicznością i nie tylko odpowiadanie na pytania, ale też zwrotna w drugą stronę. Co wy sądzicie o tej czy o innej scenie? Takie otwarcie na dyskusję z młodą publicznością i to też dzieje się na spotkaniach

0: na pokazach dla młodszego widza, a dzisiaj w audycji Ewelina Gordziejuk przywołała właśnie to spotkanie z otwarcia, spotkanie otwarcia i pytania dzieci. I takie, które sprawiły, że ekipa filmowa zamarła i tam łzy wzruszenia się pojawiły. Co wy zrobiliście, że ten film jest taki piękny? I co zrobiliście, że ten film jest taki emocjonalny?
1: O, jakie to piękne. To naprawdę warto sobie to zanotować i mieć gdzieś, kiedy zastanawiamy się, czy warto realizować wydarzenia dla dzieci. Warto, bo no, oczywiście to jest truizm, ale jeżeli nie przyzwyczajimy ich do bycia uczestnikami kultury, no to trudno później w dorosłym życiu do tego momentu wrócić, tego wyrabiania nawyku. Więc absolutnie dzieciaki mają wspaniałe pytania. Trzeba dać im po prostu przestrzeń, aby mogły je zadawać. Muszą czuć się bezpiecznie, aby to się działo, więc tutaj też duża wdzięczność wobec naszych prowadzących te spotkania, którzy są bardzo empatyczni i wiedzą, jak z taką widownią postępować, tak aby to działo wspaniale. I myślę, to co jest też istotne w przypadku naszych wydarzeń, że staramy się oczywiście pokazać te nowości, te filmy, które, jak wspomniałyśmy, były nominowane do Złotych Lwiątek, ale ten program Dni Dzieciom był dużo szerszy i rozmawialiśmy troszeczkę o klasyce, jak przed chwilą padło, ale rozmawialiśmy też o filmach, które były w zeszłym roku i to były na przykład LARP, film, który był Konrada Kondzieli, który był bardziej filmem dla młodych dorosłych niż dla młodzieży zapewne, ale no jednak opowiada o pewnym pokoleniu, jeszcze nie osób dorosłych tak stricte. Więc to jest też wspaniałe, żeby pokazać, że jest ta gradacja i są różne etapy i różne filmy przygotowane na nie.
0: Tak. Chłopiec na krańcach świata, w tym roku nominowany ryjówka przeznaczenia, za duży na bajki 3, Psoty i Niesamowite przygody Skarpetek 3. Ale Kosmos. Te filmy w większości już możecie oglądać w kinach, więc proszę pędzić razem z rodzicami. A ja zapytam cię, może nie jako rzeczniczkę prasową tym razem festiwalu, ale jako mamę, jeśli pozwolisz. Jakie filmy oglądacie i kochacie najbardziej? Macie swoje ulubione tytuły?
1: Mamy. Są to tytuły, no Pala ma 3 lata, 3,5, więc to nie są jeszcze tytuły zaawansowane, które mogłaby obejrzeć na festiwalu, ale bardzo uwielbia i kocha Basię, kocha Pucia i kocha Kicie Kocie.
0: Czekamy na kolejne sety. Czekamy. Wczoraj Ewelina Gordziejuk o tym wspominała, że Pucio będzie się pojawiał regularnie. Tam czekają w kolejce kolejne propozycje. Wielka ekipa pracuje nad Puciem. Pucia kochamy. O Puciu dużo też mówimy w Polskim Radiu Dzieciom. O Basi, rzecz jasna, Skarpetki, wiadomo. Pojawia się i autorka książki, Skarpetkowa Królowa. No, pozdrawiamy wszystkich, którzy tak pięknie potrafią zaanimować literaturę i przenieść ją na ekran dla małych i dla dużych. Gratuluję tej wspaniałej edycji. No cóż, przyjdzie nam od jutra odliczać do kolejnej.
1: Absolutnie, nam również, chociaż jeszcze musimy zewaluować obecną, więc już dzisiaj zapraszam, wrzesień 2027.
0: I wieczorem zapraszamy przed ekrany telewizorów. Będzie transmitowana gala.
1: TVP Kultura, TVP1.
0: Tak jest. Krystyna Wejher-Sitkiewicz, rzeczniczka prasowa i koordynatorka biura prasowego, była gościnią audycji specjalnej w Polskim Radiu Dzieciom. Pięknie dziękuję.
1: Ślicznie dziękuję.

0: Kilka minut temu mówiliśmy o nagrodzie Złotych Lwiątek imienia Janusza Korczaka na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Rok 2026. Nominowano 5 filmów dla dzieci i młodzieży. Już wiemy, kto wygrał i kto zdobył nagrodę, ale przenieśmy się jeszcze na momencik na galę.
1: Mieliśmy już 2 jubileusze. Doktor Irena Erys jest z nami od 10 lat. Nagroda Don Quixota na festiwalu od 20. Mniejszy jubileusz, ale równie ważny. Obchodzą Złote Lwiątka, bo po raz 5 w historii festiwalu je wręczymy. To bardzo demokratyczna nagroda. Wyboru laureata bądź laureatki dokonują najmłodsze widzki i widzowie. Partnerem tej sekcji jest KGHM Miedź Polska, pierwszy producent srebra na świecie i 7 miedzi. Zapraszam reprezentantkę najmłodszej widowni festiwalu, Marysię Churko, oraz dyrektora marketingu KGHM Polska Miedź, Macieja Jaźwieckiego.
2: Dobry wieczór.
3: Ja się bardzo cieszę, że jesteśmy tutaj razem, bo to piękna nagroda. Wszyscy pamiętamy film Andrzeja Wajdy z 90 roku z rolą Wojciecha Przoniaka o właśnie Januszu Korczaku. Ja tylko powiem, dlaczego KGHM jesteśmy tak dumni, że tu jesteśmy. Od 30 lat produkujemy srebro, a srebro od 100 lat jest w kinematografii. Dlatego z taką dumą tutaj jesteśmy i bardzo dziękujemy. Tu jest piękna nagroda, więc Marysiu, pokaż to, bo to naprawdę jest piękne. I ja pozwolę sobie odczytać nagrodę Złote Lwiątka imienia Janusza Korczaka za najlepszy film dla dzieci i młodzieży w reżyserii Christophera Russa. Za film, czytaj.
2: Za Duszę na bajki 3.
3: Brawo.
1: Christopher Russ. Gratulacje. Brawo. Zapraszamy.

Wow, dziękuję bardzo. Rzeczywiście to jest bardzo ładna nagroda. Dziękuję wam bardzo za to. Chciałbym podziękować festiwalowi Złote Lwiątka. Chciałbym podziękować mojej żonie Joannie Soleckiej, która jest dzisiaj z nami tutaj. Dla rodziny zrobiłem ten film i dla naszych dziewczyn, a przy okazji dla publiczności też i dla innych rodzin. Chciałem podziękować producentowi Mikołajowi Pokromskiemu i też scenarzystce Agnieszce Dąbrowskiej, której już razem zrobiliśmy 3 filmy i właśnie produkujemy 4. film razem. Dziękuję bardzo.

0: Dziękujemy i zobaczmy fragment filmu.
1: Rozeszła się droga już jakiś czas temu. Powiedz, jak mam utrzymać kontakt.
2: Stary, czego ty w ogóle ode mnie chcesz?
3: Dziękuję wam, jestem zaskoczona, że aż tyle osób śledziło mojego pierwszego streama.
4: Chciałbyś sobie znaleźć coś innego oprócz tych gier?
5: Nie tak.
6: Ani co?
2: To proste. Ja nigdy nie będę za duży.
7: Waldek!
8: Co się z tą młodzieżą dzisiaj dzieje? Nic, tylko hejt i hejt.
9: Hacker Tracker. Teraz moja pomoc nie będzie już za free.
10: To jest adwokat Delfiny.
0: Tak.
11: Trzymajcie się, jedziemy na skróty.
12: Wczoraj na gali, a dzisiaj w studiu plenerowym Polskiego Radia Dzieciom w Teatrze Muzycznym. Christopher Rus, witam cię serdecznie.
13: Dziękuję bardzo. U mnie jak zwykle.
12: U ciebie jak zwykle, czyli dobrze.
13: Czyli nawiązuję sobie do utworu właśnie Siemka, którego słyszeliśmy przed chwilą.
12: Tak, Siemka, pozdrawiamy serdecznie. Patryk Siemek w obsadzie Za duży na bajki, Za duży na bajki 2, Za duży na bajki 3, bo to już jest seria trzech znakomitych tytułów dostrzeżonych, wciąż, nagradzanych.
13: Wciąż za duzi są, za duzi na bajki.
12: Wciąż, a ty? Jesteś za duży na bajki, czy w sam raz?
13: Ja akurat nie jestem za duży na bajki.
12: Ja też nie jestem. W ogóle wszyscy, którzy pracują w Polskim Radiu Dzieciom, zdecydowanie nie są za duzi na bajki. Czekamy na takie znakomite filmy. Powiedz, zaskoczenie, ten werdykt, Złote Lwiątka, czy jednak no miałeś nadzieję, że tam wyjdziesz na ten czerwony dywan?
13: Ja miałem nadzieję, ale przeważnie jest jakiś taki, no, ktoś się pyta, a przepraszam, czy pan będzie może na gali, że jest taki cynk, że chyba coś tutaj się szykuje. Nic takiego nie było wczoraj, więc ja pomyślałem sobie, a okej, okay, no dobra, no to wyluzuję się, czyli oglądam, kibicuję innym. Jak usłyszałem tutaj, że nasz film wygrał, to było zaskoczenie. Było zaskoczenie i bardzo miłe zaskoczenie. I uważam, że to jest bardzo ważna nagroda, bo to młodzi widzowie i widzki głosują i to jest najlepsza nagroda, jak to jest prosto od widzów. Fantastycznie i bardzo im dziękuję za to.
12: Nie ma ściemy, dzieci wiedzą.
13: To jest właśnie to, że jak jurorzy siedzą i dyskutują, no to wiadomo, że nieraz muszą być jakieś kompromisy, nie są też może jakieś takie strategiczne rozdania nagród i tak dalej, ale nagroda przez publiczność, tutaj, jak publiczność głosuje, no to wydaje mi się, że to jest szczere.
12: To jest też bardzo dobry pomysł i takie wyjście, jeżeli chodzi o wybór filmów. Dzisiaj się zastanawiałam, jak to oceniać? Przecież jest taka różnorodność w konkursie, w nominacjach do Złotych Lwiątek. Mamy animacje, mamy filmy aktorskie, fabularne, filmy dla młodszej publiczności, dla starszej, więc no, ten wybór publiczności wydaje się być najlepszy z możliwych, najlepszą opcją.
13: No, ja myślę, że sama nominacja i samo, że się pokazuje tutaj w Gdyni filmy, że jest taka możliwość, to już jest nagroda tak naprawdę, no bo to jest duże wyróżnienie. A w konkursie był i film Kacpra Lisowskiego i to, co proponuje Ego Film. Mhm. To są wszystkie rzeczy na bardzo wysokim poziomie. I myślę, że no, to jest konkurs, dziwne to jest i może niesprawiedliwe, że ktoś musi wygrać, ale chyba wolę patrzeć na to, że, no, że samo, że się ma tą możliwość pokazać i zobaczyć, jaka jest reakcja widzów i młodych widzów i widzek, no, to jest nagroda sama w sobie. Wiem, że to może brzmi tak, o, tak banalnie, zwłaszcza jeśli się dostało tą nagrodę, ale naprawdę tak uważam.
12: Maciek Karaś, Patryk Siemek, Amelia Fijałkowska, Karolina Gruszka, no ale tutaj moglibyśmy wymieniać całą znakomitą obsadę, ale może skupmy się na
13: Dorota Kolak.
12: Tak, tak, oczywiście, na młodzieży. Dorastają z tym filmem. Ja poznałam ich przy pierwszej części, Za duży na bajki. Nie tak dawno widziałam się z Maćkiem w studiu Polskiego Radia Dzieciom, bo jest też ambasadorem Polskiego Kina Młodego Widza, razem tak, z Magdą Nieć. Wspaniałym ambasadorem, takim dumnym, że jest w takiej roli.
13: I to jest porządny chłopak, on
12: bardzo
13: to robi sumiennie.
12: Wspaniały jest. Wspaniały, szczery, mądry, niezwykle inteligentny, taki prawdziwy i dlatego też myślę, jest taki odbiór,

0: tej młodej publiczności, że jest ta prawda.
1: Tak, no ja wspominam ten moment, jak nie mogliśmy znaleźć właśnie głównego bohatera do pierwszej części i nasza scenarzystka Agnieszka Dąbrowska powiedziała, że ma takiego sąsiada i może spróbować z nim i to się okazało strzał w dziesiątkę. Raz na milion, myślę, się wydarza coś takiego i że chłopak, sąsiad
0: sąsiedztwa
1: z Krakowa, też gamer, nagle jakby odgrywa główną rolę, no i później tyle widzów pokochało to w kinach, no w streamingu, no i że nagle taki Maciek Karaś jest na top 10 amerykańskiej liście Netflixa, co bardzo rzadko się zdarza, żeby jakiś europejski film tam się znalazł i obok niego jest Ryan Gosling.

0: nie zmienił.
1: My zrobiliśmy film razem tutaj z Mikołajem Pokromskim, producentem i całą ekipą. Wielkie szczęście. I mamy szczęście, że znaleźliśmy ich, dlatego że to są dobrzy ludzie. Mhm. Oni są naprawdę fajni. I pamiętam od tego pierwszego castingu, jak Amelia i Patryk, którzy już mieli trochę więcej doświadczenia, no bo nie miał żadnego doświadczenia przed kamerą, wspierali go. Że i jakby tak dali mu do zrozumienia, że jeśli będziesz miał problem, to my ci pomożemy. No.
0: Cała trójka, niezwykle utalentowana. Tak. Patryk też zaczął karierę muzyczną, zresztą słyszeliśmy. Jego numer w filmie Za duży na bajki 3 i też trzymamy mocno za niego kciuki. No i bardzo ważny temat, niezwykle współczesny, hejtu, który no, też staje się takim przyczynkiem do tego, żeby w ogóle o tym problemie rozmawiać szerzej.
1: Tak, no i tutaj no, to jest taka cecha, co staraliśmy się utrzymać przez wszystkie trzy części, że no, rozmawiamy o czymś ważnym, poważnym, w lekki sposób, no, żeby to było rozrywka, żebyśmy się dobrze bawili całą rodziną, ale żeby to było mądre, no, żeby było o czym porozmawiać po wyjściu z kina. No i tak jak Agnieszka, nasza scenarzystka, jakby zaproponowała ten temat, bo widziała, że to jest sprawa, no, że to wśród młodzieży jakby jest obecne. Jest straszne, że ten hejt, w sensie, że ktoś nie patrzy drugiej osobie w oczy i ma wtedy łatwiej, żeby przez komunikatory, przez narzędzia w internecie powiedzieć bardzo brzydkie rzeczy komuś, nie prosto w twarz. No i to było trudne tutaj, żeby naszego kochanego Waldka, głównego bohatera, że on tak naprawdę sam hejtuje. I tym samym jakby zadaję pytanie, jakby co ty, widzu, widzko, byś zrobiła w mojej sytuacji. I może też masz to w sobie, że możesz hejtować. Ale po zobaczeniu tego filmu mam nadzieję, że pomyślisz o tym raz czy dwa, zanim zrobisz ten krok. Bo jak już się zacznie hejt w sieci i to się zaczyna robić taka lawina z tego, to jest bardzo trudne do zatrzymania. Więc trzeba się bardzo zastanowić, zanim się wpisze albo opublikuje coś, co jest, może być przykre dla kogoś.
0: Wiemy nie od dziś, że kino potrafi zmieniać ludzi i że czasami jeden tytuł jest w stanie, może nie odwrócić od razu jakąś sytuację, ale na pewno wywołać refleksję. A bardzo duże zainteresowanie wokół filmu Za duży na bajki 3, no i też tych poprzednich części, rzecz jasna, ale tutaj mówimy stricte o tej, pokazuje, jak jest to ważny temat aktualny, bliski młodym ludziom, więc pędźcie do kin, jeżeli jeszcze tego tytułu nie widzieliście. My pozdrawiamy bardzo serdecznie całą ekipę. Czekamy na część czwartą.
1: My mówiliśmy, że zamykamy to, że to jest będzie taka ładna trylogia, ale zmiękliśmy. Aha. Po spotkaniach z widzami, bo wszyscy się pytają,

0: kiedy będzie. Nie czy będzie, tylko kiedy będzie. Więc mogę zdradzić, że myślimy o tym intensywnie, pracujemy nad tym, ale chcemy znaleźć coś, co jest naprawdę warto opowiedzieć, o czym ważny temat, tak żeby utrzymać poziom tej serii naszej.
1: W takim razie czekamy na część czwartą. Bardzo gratuluję wszystkich trzech i zdobycie Nagrody Złotych Lwiątek. Christopher Rus, był gościem audycji specjalnej w Polskim Radiu Dzieciom, która dobiega już końca. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas, za ten czas w Gdyni również i żegnamy się z wami z 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Martyna Huderska, Joanna Osmańska tutaj na miejscu, Magda Żelazowska w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło i pięknego weekendu życzymy.

0: wyjdzie.
1: Autopromocja.
2: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja.
3: Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
4: Witajcie, zoodetektywi. Czas rozwiązać kolejną zagadkę ukrytą za bramą Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo właśnie zaczyna się nasza niezwykła przygoda. Zapraszam Was do dzikiego świata, który do tej pory znany był tylko nielicznym. Małe i duże. Szybkie i te nieco wolniejsze, latające i pływające, bezbronne i bardzo groźne. W ogrodach zoologicznych znajdziemy najróżniejsze zwierzęta. Czy powinniśmy się zatem bać, odwiedzając zoo? W jaki sposób dba się tam o to, by zwierzęta nie zagrażały sobie nawzajem? Którzy z dzikich mieszkańców ogrodów zoologicznych najczęściej przyłapywani są na próbie ucieczki? Odpowiedzi znajdziecie w naszym podcaście, w którym dzisiaj wspólnie odkryjemy sekret.
5: Dlaczego zwierzęta nie uciekają z zoo?
6: Nie uciekają dlatego, bo po prostu już się zadomowiły w tym miejscu i nie chcą szukać nowego, układać wszystko od nowa.
7: Są specjalne zabezpieczenia, żeby nie uciekały z zoo. Na przykład kraty czy jakieś linie pod napięciem.
8: Zwierzęta nie uciekają z zoo, bo się

0: o nich tam troszczą.
1: Zwierzęta nie uciekają z zoo, dlatego że się oswoiły i lubią swoich opiekunów.
2: No to zależy też od gatunku, czy zwierzę ucieka, czy nie, ale to jest mało prawdopodobne, że ucieknie, jak zoo jest bardzo zabezpieczone i czasami też są dobrze, na przykład, nie wiem,

0: Zwierzęta czasami uciekają, ale czasami nie uciekają. To zależy, czy zwierzę ma tam dobrze, czy źle. Nie uciekają, gdy są od uledzenia, bo wtedy przyzwyczają się do tego człowieka. No i jak wyjdą na taką ulicę, to mogą się łatwo zlanić.
1: Jak jest im dobrze, to po prostu nie chcą uciec.
2: Dzięki młodym miłośnikom dzikich stworzeń poznaliśmy wiele pomysłów na to, dlaczego zwierzęta nie uciekają z warszawskiego zoo. A co na to ekspert?
3: Staramy się tak konstruować wybiegi, żeby uniemożliwić zwierzętom wyjście poza nie, ponieważ większość z nich może być dla nas niebezpieczna. Agata Borucka, dział edukacji warszawskiego zoo. I oczywiście bierzemy pod uwagę możliwości poszczególnych gatunków, bo wiadomo, że inaczej zabezpieczymy wybieg na przykład dla pawiana czy szympansa, zupełnie inaczej dla geparda, lwa, czy nie wiem, antylopy jakiejkolwiek, więc to musi być rozważone, ale też uzmysłowmy sobie, że zwierzęta, które mieszkają w zoo, traktują ogród zoologiczny jako swój dom. One najczęściej właśnie tu przyszły na świat, jeśli nie w warszawskim zoo, to w jakimś innym ogrodzie zoologicznym i zdążyły się przyzwyczaić do swojego terenu i to jest miejsce, w którym czują się bezpieczne i wcale nie mają ochoty uciekać, więc to nie jest tak, że każdy z mieszkańców zoo czyha tylko na sposobność, żeby się stąd wymknąć i gdziekolwiek pobiec, bo nie za bardzo będą wiedziały dokąd. Zdarza się oczywiście, że jakiś niesubordynowany lokator wyjdzie poza ogrodzenie, czy fosę, czy jakiekolwiek zabezpieczenie, ale to nie jest tak, że on od razu biegnie gdzieś na miasto, tym bardziej, że bardzo istotne jest, by ogrodzenie ogrodu zoologicznego też było szczelne na wypadek właśnie takich niefortunnych zdarzeń, żeby mieszkańcy miasta byli bezpieczni. Więc zazwyczaj taki uciekinier z wybiegu znajduje sobie, jeśli na przykład to jest lemur, bo takie rzeczy się zdarzają, znajduje sobie jakieś drzewo obok, wśród alejek zwiedzających, wdrapuje się na jakąś gałąź i tam sobie grzecznie czeka, aż opiekunowie przyjdą i odtransportują go z powrotem do domu. Kiedyś ogrody zoologiczne wyglądały jak menażerie, więc albo zwierzęta były w klatkach, albo za kratami, albo za jakimiś żelaznymi płotami. Teraz staramy się, żeby bariery były naturalne, jak gdyby sprawiały wrażenie, że ich w ogóle nie ma, jednocześnie zwierzęta nie mogły wyjść poza granicę swojego wybiegu. I tak na przykład żyrafy, skoro nie potrafią skakać, są oddzielone od alejek dla zwiedzających suchą fosą, takim dołkiem, przy którym jest z naszego punktu widzenia bardzo niski, bo zaledwie 10-centymetrowy murek, a żyrafy nie są w stanie tego przeskoczyć. Małpy, które nie potrafią pływać, na przykład gibony, lemury, szympansy czy niechętnie wchodzące do wody goryle, są zabezpieczone fosami. To są dosyć szerokie przestrzenie, dzięki czemu zwierzęta czują się jak gdyby były w naturze, tak, bo mają i trawę, i wybiegi pełne atrakcji, i wodę. Zwiedzający nie mają żadnych barier, mogą bez przeszkód dokładnie im się przyglądać, a z drugiej strony zwierzęta nie są w stanie pokonać tych barier. Oczywiście co jakiś czas zdarza się, że któremuś z mieszkańców ogrodu udaje się pokonać barierę. I ma to zazwyczaj miejsce wtedy, kiedy jest nowy mieszkaniec zoo przybywający na nowy wybieg, ponieważ dotychczasowi mieszkańcy są przekonani, że już znają wszystkie sposoby, metody, że już nic się nie da zrobić, a taki nowy lokator zawsze obchodzi dokładnie swoje nowe lokum, sprawdza i zazwyczaj znajduje jakiś wyłom w naszym systemie. Dotyczy to pandek rudych, które są znane z tego i to jest przypadek w bardzo wielu ogrodach, że jeśli pandka ruda przybywa do nowego ogrodu zoologicznego, to zawsze właśnie znajdzie jakąś gałąź czy konar zapomniany przez ogrodników i nieprzycięty zawczasu, po którym może wydostać stać się na zewnątrz. Wygląd wybiegów nie jest przypadkowy. Nad jego opracowaniem, kształtem i wszelkim rodzajem zabezpieczeń czuwają specjaliści. Oprócz tego, że dbamy o to, aby zwierzaki się tam dobrze czuły i mogły zrealizować swoje potrzeby, tak na przykład małpy, żeby mogły sobie skakać po gałęziach, to oczywiście też bierzemy pod uwagę predyspozycje poszczególnych gatunków i ich możliwości, inwencje, ponieważ zwierzęta, które się nudzą, mają czas na wymyślanie różnych form aktywności i ucieczki. I to się właśnie najczęściej zdarza wśród tych zwierząt, które są inteligentne. Na przykład papugi starające się rozkręcać różne zamki, śruby. Szympansy w ogóle przodują w tym, jeśli tylko coś mogą rozbroić i tak sobie umożliwić wyjście, to na pewno z tego korzystają, więc trzeba tutaj zawczasu przewidzieć wszelkie głupie pomysły.
2: Brawo! wspólnie rozwiązaliśmy kolejną dziką tajemnicę Miejskiego Ogrodu Zoologicznego imienia

0: Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie. Co wytropimy następnym razem? Bądźcie gotowi, zoodetektywi, bo jeszcze wiele sekretów jest w tym miejscu do odkrycia.
1: Wysłuchaliście podcastu Mali Typowałowskiej Sekretne Życie Zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Fundacji

komarem przekomarzać zaczął, mówiąc, że widział raki, co się winkiem raczą. Cietrzew się zacietrzewił, słysząc takie słowa.

będzie, czy Tomcio Paluszek, straszny Bazyliszek, czy biedny Kopciuszek. Kiedy czytać się nauczę, będę czytał już bez

0: Patrycja.
1: Słyszycie to poruszenie w studiu? To nasze radiowe krasnoludki. Podobnie jak my, czekają na odważnych rodziców, którzy zawalczą o radiowe niespodzianki. Gwarantujemy pobudzającą dawkę emocji, dużo dobrej zabawy, a przede wszystkim to, co bezcenne. Podziw i uznanie w oczach dzieci. Wasza ulubiona zabawa, rodzinny budzik, czyli zmagania ze znakiem zapytania, powraca. Czekamy na Was od poniedziałku do piątku o godzinie 7:30. Ja też poproszę o fanfary.
2: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież z przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń, śpiewaj.

Dzik zamówimy w chwilę dwie. Porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym, co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni,

0: wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
1: Oto gość, zbawi nas.

0: Dzień dobry, Bello.
1: Dzień dobry, Monsieur Jean. Znów coś panu zginęło?
0: Bez wątpienia tak. Tylko wypadło mi z głowy co? No nic, bądź w dobrej myśli. Dokąd biegniesz?
1: Oddać książkę ojcu Robertowi. To historia kochanków z pięknej Werony.
0: Nudy na pudy.
2: Widzicie chyba, jaka ona dziwna
3: i roztargniona, każdy wie.

0: masz jedyny mól książkowy. Mów, dokąd uciekłaś tym razem?
1: Do miast słonecznej Italii. Chętnie bym tam wróciła. Zostały jakieś ciekawe wycieczki?
0: Obawiam się, że nie. Ale może chcesz przeczytać którąś jeszcze raz?
1: Dzięki książkom księdza nasza dziura to pępek świata.
0: Bon voyage!
2: Co skrywa jeszcze ta panica?
3: Coś może

0: Widzisz ją, Le Fou? Moja przyszła żona. Bella to najładniejsza dziewczyna w całym miasteczku. Czyli w sam raz dla mnie.
1: Ale jest strasznie kulturalna. A ty to raczej kultura fizyczna.
2: Nie, ale odkąd nastał pokój, wiesz, jakby mi czegoś brakowało. A ona jedna, daj mi to nieuchwytne...
1: Żadne sekło?
0: Się mi to nie popisuj.
3: Gdy tylko zobaczyłem tę dziewczynę, od razu zakochałem się. Tylko ona tak jak ja, cudnie boski urok ma, więc za męża Belli da...

leżała tu, widziałem to i nie cofnęła dłoni, gdy usnąłem ją. Nie, co za myśl, to mrzonki są, lecz dziś jej oczy na mój widok zaszły mgłą.

0: Popatrzcie, no.
1: Nie wierzę w to.
2: No nie ma co.
3: To prawda, bo że sami znajdą drogę, kto pomyślałby.
0: Przeciwna sprawa, bo anu.
4: Być może już za kilka dni coś się wydarzy, co nieśmiało nam się śnić.
3: Tak może być.

0: coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
1: Ale co, mamo?
2: Coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
1: Ale co się wydarzy? O co chodzi?
3: Powiem ci, jak będziesz starszy.
4: Już jestem, o 3 sekundy.
3: Bryczku, och, ty urwi się ty.

0: do niej dobrać. Niebo w dziobie, niebo w dziobie, niebo w dziobie. Pluskanie rybki najpiękniejsza to muzyka. Rybka jest szybka, jeszcze szybszy jest pelikan. Ledwie ją dojrzy, już dopadnie i nim się rybka skryje na dnie. Pelikan w dziób ją chwyta zgrabnie i polyka, i polyka, i polyka.
1: Polskie Radio Dzieciom.

0: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
1: Orkiestra Polskiego Radia.
2: Pozdrawiamy!
3: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

Nie smutno mi, nie jestem zła. Nie czas na łzy, nie czas na żal. Jestem

Polskie Radio dzieciom.

0: Polskie Radio Dzieciom.
1: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
2: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
3: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
4: Kiedy mnie zabiją?

0: Łupaj, siupaj, łupaj, cupaj w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno wkręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, supaj.

0: tabliczki. Tędy. Słowa.
1: Nie udawaj. Siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię. Ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd. Czujesz dziwny prąd. Całować chciałbyś ją.

nie próbuj dłużej kryć, pocałuj ją.

Panuka mi daleko. Mój rechot kwasi mleko. Nie bywa, że się param wykańczaniem. Całkiem nie wiem, co to takt, ale jest tym mały hak. Chcę jak wirtuoz grać na fortepianie. I jak zawezmy się i wezmę do Mozarta, tak sobie krawiszę jak im brat. Choć złamałem wiele udia, wolę fugi i preludia, a wolę głęboko.

czarne sieniaki, pachy, złe zapachy, na skórze tylko duże pryszcze same. Oj, rzeźba, to dał mi los, a nad wolem wielki nos. Zapoznałem szarmancją jakąś damę i z damulką taką bym popłynął sobie. Wziąłem na złotkie całe na twarz. Chociaż szmytny ze mnie mutant, jestem amor, a nie brutal. Serduszko na dnie tam, może nie mam.

0: maszeruje Forsycha.
1: Gunter chce być architektem wnętrz.
2: Ulfa wielki mi, on piekarzem nie jest złym.
3: Modezna, smugata, antreaszy sobie gra.
4: Od ja jednorożce zbieram moich dwa.
5: Ja też lubię sobie marzyć, najczęściej do plaży. Słoneczko morza szumi tu pod mewek. Własna wyspa w cieniu palm, na piaseczku leżę sam. I złota tyle mam, że sam już nie wiem.
6: Marzenie mam. Chcę zobaczyć światło latających lat. Bardzo na tym mi zależy, gdzieś

0: potrafisz zdjąć z nich ten czar?
1: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna. O księciu

chcą.

0: of life.
1: Yeah, with just the bare necessities of life.
2: Yeah, man.
3: W purpurowym tulipanie, malusieńkie mam mieszkanie. Słowo daję, że nie kłamie, że w nim miejsca dla mnie dość.

0: mieli każdy motyl. To mój gość. Czasem siadam im na grzbiecie, żeby sobie w świat polecieć, porozglądać się po świecie, ale zawsze wracam tu, bo mi wtuli panie na dnie najwygodniej i najładniej, a gdy ciemna
1: autopromocja. Noc.
2: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
1: Autopromocja.
3: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
4: Oj, dlaczego nie ma już tyle słoneczka?
3: Bo lato się skończyło.
4: To musi być tak szaro?
3: Ależ, Michasiu, jesień to bardzo kolorowa część roku. Spójrz na liście.
4: No pewnie, jasne, oczywiście.
3: Oj, chyba jesteś trochę zmęczony.
4: No bo jakoś tak szaro, buro.
3: To może czas na krótką drzemkę?
4: A jak się obudzę, to będę mieć więcej siły, prawda?
3: Też mi się tak wydaje.
4: A to ja się położę, a ty opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
3: I tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
4: To inne dzieci też chcą spać?
3: No pewnie. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Usypiajki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
4: Może o sławnym, sprytnym chłopczyku albo dziewczynce?
3: Doskonale.
4: No o kimś, kto wymyślił coś pięknego, coś ważnego, wspaniałego, coś pysznego.
3: O błaźnie, który okazał się sprytniejszy od króla?
4: Albo o dzielnym chłopcu i pięknej dziewczynce, albo o pięknym chłopcu i dzielnej dziewczynce?
3: Może być jeszcze coś...
4: A właśnie, o dzielnych pieskach czy konikach?
3: Konie mają być jeszcze?
4: No, i jakby był jakiś...
3: No, już wystarczy. Zamykaj oczy i posłuchaj. Wy również, basałyki. Posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem Szczecin, Łódź czy Stary Kraków. Rozpocznijmy snuć słowami.
4: Zamykam oczy i będę słuchać. Zaczynaj.
3: Dawno, dawno temu... Albo może wczoraj, przedwczoraj, gdzieś bardzo daleko, albo tuż obok was, w tej samej kamienicy, na osiedlu czy w następnym domu.
4: No to gdzie?
3: Może nad morzem, a może niedaleko gór lub nad jeziorami.
4: To gdzie w końcu?
3: W pewnej maleńkiej wiosce, ukrytej ponad półkami, pod przeszklonym dachem
4: wielkiej biblioteki. Co było dalej?
3: A nic. Dopóki będziesz mówić, gadać, rozmawiać, pleść.
4: No ale ja tylko chciałem...
3: Dopóki nie położysz się i nie zamkniesz oczu, basałyku... Aha, wy również, księżniczki i królewicze.
4: No dobrze, już dobrze. Możesz zaczynać.
3: Rzeczywiście, dni zrobiły się mniej kolorowe, ale bardziej mgliste, bo tajemnicze. Noce zrobiły się chłodniejsze, ale za to można siedzieć pod ciepłym kocem z książką w ręku, albo z puzzlami na stole czy łóżku i rozkoszować się atmosferą wieczora. Nie da się nosić krótkich spodni i koszulek, ale za to można znowu powyciągać z szaf i schowków modne kurtki, narzutki, sweterki czy poncza. Jest pewnie więcej zalet, ale jakoś... nie przychodzą mi na razie do głowy. Dlatego nie potrafię porównać, czy jest więcej zalet, czy wad takiej zmiany pogody i temperatury. Ale jak wiecie, jeżeli ktoś

jest ponurakiem, to zawsze znajdzie smutne i nieciekawe strony każdego dnia. Zaś ktoś uśmiechnięty, wesoły i radosny we wszystkim znajdzie to, co najlepsze i w

0: Ciekawie. Nie sądzisz?
1: Ale siostra nie reagowała. Czytała książkę, a na uszach miała słuchawki, z których sączyła się sympatyczna muzyczka. Nagle zorientowała się, że brat coś do niej mówi. Zsunęła z uszu słuchawki i spojrzała na niego. Mówiłeś coś?
0: Od godziny powtarzam, że jest mi strasznie nudno. Nie mam co robić, jest szaro. No nuda, no, nuda, że nie wiem co.
1: Przecież możesz poczytać, albo porysować, coś namalować, albo jeśli chcesz.
0: No, no, co?
1: Możemy razem zrobić pracę naukową.
0: Co? No żartujesz, pracę naukową? Przecież to jest bardzo trudne i pewnie nudne.
1: O nie, ruszamy do parku po liście. Zbieraj różne, spadłe z różnych drzew, w różnych kolorach. Dębowe, lipowe, akacjowe, klonowe, bukowe, jesionowe i inne. Rodzeństwo wybrało się do parku z dużą teczką, w którą włożą zebrane liście, żeby się nie pogniotły. Przy okazji uda im się pewnie zebrać kilka garści kasztanów, sporo żołędzi, może ileś najróżniejszych szyszek. Liście były tak kolorowe, że wydawało się, że świat dookoła zrobił się mniej szary i smutny. I na spacerze wcale nie było im zimno. Biegały za spadającymi liśćmi, które wiatr podrywał do tańca. Sypały ziarenka kaczkom i łabędziom w stawie, podrzucały stosy liści w górę, kopały te leżące na alejkach i na trawie. Ale że ani gawrony, kawki, wrony czy kaczki ich nie widziały, to zatrzymywały się, wpatrzone w stosy unoszących się i fruwających liści. Kra, kra, kwę, kwę, kwę, kwę, kwę, kwę. Zdziwione. Wyobrażacie sobie basałyki? Zdziwienie też dorosłych czy dzieci na widok unoszącej się w powietrzu kolorowej zamieci? Nikt nie widział skrzatów, ale już podrzucane przez nich stosy liści jak najbardziej. Nie byłoby może w tym nic dziwnego, gdyby był wiatr, ale akurat pogoda się poprawiła, wyszło słońce, chmury zniknęły i nad koronami drzew było widać tylko błękitne niebo. Ludzie siedzący na ławkach zastanawiali się, jak to możliwe, dlaczego poukładane stosy liści się przesuwają. Kaczkom ziarna wylatywały z dziobów, kiedy patrzyły na unoszące się do góry zamiast spadające w dół liście. Gawrony, kruki, kawki, wrony i wróbelki podrywały się z gałęzi głośno, skrzecząc i kracząc. Skrzaciki, widząc to, bawiły się jeszcze lepiej. Śmiały się, podbiegały do ludzi i, nie będąc przez nich widziani, wykrzykiwały im: a kuku, to my liście, uhuhu! Albo śmiały się, jak z najlepszego żartu. Kiedy już pozbierały dużo, bardzo dużo liści, no tyle, że ledwie co mieściło im się w teczce, poczuły, że są zmęczone. Coraz wolniej chciało im się biegać, później już nawet chodzić nie miały siły, a oczy to same im się zamykały. To wyraźny znak, że czas najwyższy, aby wrócić do skrzatowa i do magicznej biblioteki. I tak, noga za nogą, kandela i żyrandol powlokły się do domu. Po powrocie, mimo że wcale nie przemarzły, to jednak policzki i nosy trochę im się zaczerwieniły. A zaraz po powrocie przebrały się w ciepłe ubranka i z kubkami gorącego kakao zasiadły przed kominkiem z albumem. I z każdą odwracaną kartką, z każdym kolorowym liściem wracały wspomnienia ze spaceru. Przypominały sobie liście dębu, podobne do tych na monetach, i leżące wśród nich żołędzie w czapeczkach, liście kasztanowca i zielone kolczaste łupiny wypełnione brązowymi kasztanami, albo czerwone i żółte liście spadłe z klonu, albo bukowe, jaworowe. Każdy liść podpisany w albumie pomoże tym, którzy jeszcze ich nie rozróżniają, dla których wszystkie rodzaje liści nie wiadomo skąd się wzięły. Po wypiciu gorącego napoju jednak zrobiło im się bardzo ciepło, a od oglądania zrobionego dzisiaj albumu oczy zaczęły im się kleić. Dlatego położyły się i wkrótce zasnęły. Zupełnie jak mały Miśmichaś, który tak się zasłuchał, że z kasztanami w obu łapkach zasnął i cichutko posapywał, śniąc o nowym, wielkim słoiczku miodu. A co z wami, basałyki? Długo jeszcze macie zamiar się męczyć. Gwarantuję, że we śnie wybierzecie się nie tylko po kolorowe liście do parku, ale znacznie dalej, do lasu, do puszczy, do dżungli, na odległe kontynenty, samotne wyspy, tam, gdzie tylko zaniesie was wyobraźnia. Ale żeby to przeżyć, zamknijcie oczy i zaśnijcie. Ciii. Zasnęły dziadki miłe. Muszą wyśnić śliczne

wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą

z którymi już od rana bawię się. Lecz spośród nich najbardziej lubię

0: chodź do łóżka, bo pora spać. Chodź do łóżka, bo pora spać.
1: Co wymyśli Wisia dziś? Nowa szkoła. Opowiada Anna Wójcikiewicz.
2: Rysowaliśmy panią jesień. Chcecie zobaczyć moje dzieło? Zawołała już od progu Wisia i zaraz zaczęła grzebać w swoim szkolnym plecaku. Miś Atencjusz podniósł się zaraz ze swojej poduszki na łóżku, a kotka Esmeralda zeskoczyła z parapetu, gdzie wygrzewała się właśnie na słońcu. Nawet Emocjusz opuścił miejsce za nocną lampką. Przyjaciele otoczyli dziewczynkę, która trzymała kartkę papieru i uśmiechała się tajemniczo. Oto ona!

0: powiedziała uroczyście i pokazała rysunek. Prześliczna, miałknęła z uznaniem Esmeralda i swoim zwyczajem otarła się o nogi wisi przyjaźnie.
1: Ojej, to mi coś przypomina, raczej kogoś,
0: zamruczał Atencjusz, patrząc w skupieniu.
1: Wypisz, wymaluj wróżka kasztanowa, wystrzałowa,
0: zawołał po chwili.
1: Wygląda jak afrykańska królowa, cichutko dodał Emocjusz. Masz rację, ma taką śliczną buzię koloru kasztanów, jakby miała ciemną skórę i ten wspaniały turban na głowie z liści,
0: zachwycał się jego brat.
1: Widzę tu klony, dęby, kasztanowce i pióropusz z liścia jaworu, czy to akacja? Nie jawor, bo listki na łodyżce są spiczaste, a nie okrągłe.
0: Chwalił się swoją wiedzą miś. A mi się podoba ta suknia liściasta, piękne falbany aż do ziemi i te kolory prawdziwie jesienne, ciepły żółty, purpurowy, złoto-brązowy, jak nasz park teraz, mruczała Esmeralda z uznaniem. Rzeczywiście, rysunek wisi był bardzo spektakularny, aż się chciało spotkać taką niezwykłą panią jesień podczas wrześniowego spaceru i zamienić z nią kilka uprzejmych słów, a może posłuchać jakichś ciekawych opowieści okraszonych orkiestrą świerszczy.
1: Fajnie dzisiaj było w szkole,
0: westchnęła wisia zadowolona.
1: Rozmawialiśmy też o 12 miesiącach i każdy opowiadał, jak sobie je wyobraża. No bo przecież one mają swoje dary, prawda? Na przykład w czerwcu są truskawki i ja właśnie wyobraziłam sobie takiego wesołego truskawkowego młodzieniaszka, który jest bardzo wesoły, a lipiec to taka śliczna królewna lipowa w koronie z kwiatów lipy, które tak pięknie pachną. Tak bardzo, że aż wokoło zawsze latają pszczoły i ona się z nimi przyjaźni. To tacy jej posłańcy,
0: trajkotała wisia. Była tak podekscytowana, że chodziła w kółko po pokoju, jakby nie mogła usiedzieć.
1: Pamiętam taką bajkę o dziewczynce, która miała złą macochę i pomagało jej właśnie 12 miesięcy,
0: powiedziała kotka, mrużąc swoje błękitne oczy, jakby próbowała sobie przypomnieć szczegóły.
1: Fajnie by było spotkać taki cały korowód roku, rozmarzyła się wisia. A wiecie, że u nas to jest bardzo kolorowe wszystko? Bo mamy 4 pory roku, a właściwie 6,
0: zawołała po chwili z błyskiem w oku i zaczęła wymieniać.
1: No bo jest oczywiście wiosna, lato, jesień, zima, ale jest też przecież i przedwiośnie w marcu i przedzimie chyba. Taka późna jesień, kiedy już liści nie ma i są przymrozki,
0: zawahała się.
1: No bo jest też babie lato i jesień, kiedy są te wszystkie kolory i kasztany i żołędzie, a potem robi się nagle całkiem szaro, ale jeszcze nie przyszła zima. A wiecie, że w takiej Afryce na przykład są tylko 2 pory? Sucha i deszczowa,
0: powiedziała wisia.
1: Za to wszystko kwitnie i owocuje cały rok, odezwał się Emocjusz cichutko, jak to on. I ciągle można się wygrzewać na słońcu,
0: dodała Esmeralda wzdychając.
1: To też ładnie,
0: westchnął Atencjusz, jakby z nutką zazdrości.
1: Ale my mamy bardzo ciekawie za to. I wiecie co?
2: Mam szalony pomysł,
0: zawołała wisia i zrobiła pełną napięcia pauzę.
1: No mów, wybieramy się gdzieś? Zniecierpliwił się ciszą Atencjusz, bo zaraz będzie obiad. Nie wiem, czy to się uda i co z tego wyniknie, ale musimy spróbować,
0: powiedziała wisia i już siedziała w ich wehikule. Hamakowy fotel łagodnie się kołysał na swoim haku, jakby zachęcał do nowej przygody.
1: No to w drogę,
0: zawołał miś i wspiął się błyskawicznie do środka. Za nim podążyła reszta przyjaciół.
1: Mówisz wierszyk czy nie? Ponaglił Atencjusz. Czekaj, myślę,
0: mruknęła wisia, a po chwili zaczęła powoli recytować.
1: 12 miesięcy wokoło się kręci, chce z nimi tańcować, po drogach wędrować.
3: O, całkiem oryginalne zaklęcie,
0: mruknął Atencjusz.
1: Takie inne niż zwykle. Nie było tych wszystkich uble duble bim bubem.
2: Ale działa,
0: zauważyła Esmeralda.

0: Magda, ledwo utrzymując równowagę w wirującym wehikule. Na chwilę przyjaciele zacisnęli oczy, bo pęd był rzeczywiście zawrotny, ale za to, kiedy nagle stanęli, pierwsze, co ich powitało, to niezwykle piękna mieszanina zapachów. A kiedy wychynęli z hamakowego fotela, aż dech im zaparło. Znaleźli się oto na jakiejś rozległej polanie, czy raczej placu, pokrytym mięciutkim mchem, jak zielonym dywanem. Był okrągły jak tarcza zegara, a otaczały go jakieś niesamowite krużganki zamku, którego spiczaste wieże dostojnie wznosiły się w oddali. Było ich 12 i każdą ozdabiała powiewająca na wietrze chorągiew. Wisia i jej przyjaciele stali pośrodku tego ogromnego zielonego dziedzińca, rozglądali się ciekawie, podziwiając tę niezwykłą architekturę stworzoną chyba ręką samej pani natury, gdyż budulcem były tu nie cegły czy kamienie, ale plątanina różnych drzew i pnączy. Nagle zauważyli, że spod ocienionych łuków kolumnady otaczającej plac wyłoniła się jakaś postać w powłóczystych szatach. Kiedy się zbliżyła, zobaczyli, że jest to wysoki mężczyzna z rudą brodą, długą aż do ziemi. U ramion powiewała mu lazurowa jak niebo nad nimi opończa, a na głowie miał wieniec z liliowych wrzosów. Uśmiechał się serdecznie.
1: Tak mógłby wyglądać pan wrzesień,
0: szepnęła Wisia i zaraz dwornie dygnęła. Poczuła się bardzo uroczyście i pożałowała przez chwilę nawet, że na tę podróż nie przebrała się w jakąś ładną sukienkę, na przykład balową. Czuła, że to byłaby odpowiednia okazja.
2: Witajcie, drodzy przyjaciele, rozległ się wesoły i łagodny głos. Przybyliście w samą porę. Niedługo zaczynamy turniej 12 miesięcy. Chodźcie ze mną na trybuny.
1: Dziękujemy,
0: wybąkała Wisia i podreptała za dostojnym jegomościem, a za nią jej towarzysze.
1: Tak się zastanawiam, czy mogę zadać jedno pytanie?
0: Nie wytrzymał Atencjusz.
2: Ależ oczywiście, z przyjemnością zaspokoję twoją ciekawość, mały przyjacielu.
0: Zaśmiał się brodacz, aż zatrzęsła się wrzosowa korona na jego głowie.
1: Czy pan jest jednym z 12 właśnie?
0: Wypalił miś.
2: Oczywiście.
0: Jestem mistrzem ceremonii, jako że teraz jest właśnie mój czas, odpowiedział ich przewodnik z rubasznym uśmiechem.
1: Czyli jest pan wrześniem?
0: Wiedziałam, mruknęła do siebie Wisia.
2: A oto mój następca.
0: Jegomość wskazał zbliżającego się na ich powitanie rycerza. Jego miedziana zbroja lśniła w słońcu, a włosy i broda tego samego koloru rozwiewał lekki wiatr.
2: W ręku trzymał hełm ozdobiony wspaniałym pióropuszem z rdzawo-purpurowych liści.
1: To październik, westchnęła w zachwycie dziewczynka.
2: Szykuje się do walki z kasztanowym smokiem,
0: oznajmił wrzesień, a miedziany wojownik skłonił się z godnością. Zagwizdał przeciągle i oto na plac wbiegł, prychając i rżąc wesoło, niezwykły wierzchowiec, cały żołędziowy. On też miał puklerz z miedzi, a jego czaprak utkany był z wrotyczu i na włoci. Przyjaciele aż buzię otworzyli w zachwycie.
1: A są jakieś panie?
0: Zaciekawił się po chwili Atencjusz.
2: Oczywiście, chodźcie ze mną.
0: Uśmiechnął się gospodarz i poprowadził ich przez słoneczny dziedziniec do trybun. Tam czekały na przyjaciół nowe dziwy. Na wyściełanych kolorowymi aksamitami krzesłach siedziały damy i kawalerowie w różnym wieku, wesołą gawędząc. Wrzesień wskazał Wisi, misiom i kotce miejsce obok ślicznej dziewczyny w błękitnej atłasowej sukni z tiulowymi falbankami, przypominającymi lekką mgiełkę o poranku. Włosy miała złociste, spadały na jej plecy w puklach połyskujących jak świetlisty płaszcz. Ale chyba najbardziej spektakularny był wieniec zdobiący jej głowę. Czerwone maki o delikatnych płatkach kontrastowały z modrymi habrami otoczonymi chmurką jaskółczego ziela, a pośród nich powiewały delikatne leśne dzwonki. W to wszystko wplecione były purpurowe piwonie i pomarańczowe nagietki, różowe gladiole i pękate wielobarwne cynie.
2: Nasza czerwcowa panna wszystko

0: wam opowie, powiedział Wrzesień, po czym oddalił się, aby pełnić obowiązki mistrza ceremonii.
1: Myślałam, że czerwiec to pan,
0: szepnęła Wisia do przyjaciół.
2: Poziomeczkę?
0: Zagadnęła śliczna dziewczyna, podsuwając koszyczek z liści wypełniony pachnącymi owocami. Wszystko, co wydarzyło się potem, było tak oszałamiające, że Wisi i jej przyjaciołom wydawało się, że są w jakimś czarownym śnie. I kiedy w końcu mama zawołała ich na obiad, obiecali sobie, że koniecznie muszą to opisać, żeby dobrze to zapamiętać. I tę opowieść pewnie jeszcze usłyszymy.

Jest zakochana w zielonym księciu, marzy o żabim weselu.

0: Stawiają apel twojego dziecka.
1: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem ci, czego potrzebuję od ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
2: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest twoja uważność, twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
1: Każdego ranka, gdy rozstaję się z tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
0: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: Słuchacie polskiego.

będę przecież całe życie me. Bardzo szybko minie. Dobrze o tym.

Polskiego Radia Dzieciom.

0: promocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje.

0: i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
1: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
0: Czasem zachowuje się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staje się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry, witam Was w podcaście N97. Ja się nazywam Karina Terconia. Już teraz ze mną gość dr Wojciech Falencki, specjalista położnictwa i ginekologii z Kliniki Położnictwa i Perinatologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: No to ja na początek zapytam tak trochę instagramowo, bo w opisie pana doktora jest napisane, że narodziny to pana pasja. Co to znaczy?
5: Generalnie można powiedzieć, że medycyna to jest trochę taki mój sposób na życie. Bardzo wygodny jest to, nie chcę powiedzieć, że służba, bo to jest takie wyświechtane słowo, ale rzeczywiście to w ogóle cała moja droga dostania się w te kręgi położnictwa była dosyć zawiła. Ja na początku skończyłem fizjoterapię, potem jednak stwierdziłem, że zostanę lekarzem. Później gdzieś mi przyszła do głowy ginekologia, głównie ta onkologiczna, a potem jeden z dżentelmenów, dzisiejszy mój szef, profesor Wielkość, powiedział, może położnictwo. I nagle bycie przy osobie, która, przy kobiecie, która jest kobietą rodzącą, czy w ogóle pacjentce, która jest w okresie ciąży, tak mi się spodobało, że stwierdziłem, że to jest nie tyle, że sposób jakby na tak zwaną karierę i rozwój i tak dalej, tylko można realnie pomóc tej pacjentce i jednocześnie to się zrobiło moim hobby. Więc ja nie chodzę do pracy, tylko po prostu gdzieś tam wykonuję swoją pasję. Mam bardzo dużą słabość do tych najmniejszych dzieci, szczególnie takich znacznie poniżej masy urodzeniowej. Tymi się zajmuję najczęściej. I tak jakoś przyszło to powiedzonko, narodziny to moja pasja, parafrazując jednocześnie słowa profesora Marianowskiego, który wydał taką książkę, to jest emerytowany kierownik jednej z warszawskich klinik, który wydał książkę Narodziny to moja specjalność, jako że wtedy jeszcze nie byłem specjalistą, kiedy te prawie 10 lat temu zakładałem profil instagramowy, więc sparafrazowałem to na narodziny to moja pasja.
4: Wydawać by się mogło, że w pracy lekarza nie ma miejsca na relacje, no bo pacjentów jest tak wielu i jest tak wiele przypadków, że to się wyklucza. No ale obserwując pana profil instagramowy, ja widzę, że pacjentki wracają, że pan pamięta swoje pacjentki, ale też właśnie te nowonarodzone, a później już coraz starsze dzieci. No i później te pacjentki wracają, żeby rodzić rodzeństwo. No i to są takie fajne historie.
5: To jest nieprawdopodobnie miłe. Szalenie miłe, wzruszające niekiedy. Rzeczywiście tych pacjentek szczęśliwie mam dużo. Pacjentki wiedzą, że mogą na mnie liczyć. Ja sobie tak gdzieś tam swoje tak zwane prywatne życie układam, żeby na początku była praca, a potem były przyjemności, zresztą tak było całe moje życie. I to jest takie dające sporo... Po pierwsze satysfakcji, ale takiego sporo takiej energii na co dzień. Ja bywam oczywiście zmęczony, ale no też bez przesady, chwilę oddechu i można pracować dalej. Ale rzeczywiście te imiona się pamięta, tych dzieci, te historie niektóre medyczne się pamięta. Pamięta się przede wszystkim te historie, które po pierwsze, no te dzieci są wokół nas cały czas, czyli gdzieś tam ciąże i dzieci moich sąsiadek, koleżanek, to jakby siłą rzeczy, bo my jeździmy na wspólne wakacje, więc widzę rozwoje tych dzieci. Pamięta się też pacjentki, z którymi był duży problem, taki medyczny, skomplikowany, jakaś sytuacja, która wymagała, no była dosyć złożona, więc jakby i te wizyty były częstsze i rozwiązanie ciąży było czasem dramatyczne i niektóre niepowodzenia ciążowe wcześniej. Mam teraz taką pacjentkę, którą po raz kolejny się już zajmuję. Ostatnio powiedziała pani Iwona, że zajmuje pan, to cytuję, bardzo, akurat to było bardzo wzruszające, że zajmuje pan szczególnie

ważne miejsce w życiu naszej rodziny, no to to znaczy, że coś tam robię dobrze. Więc rzeczywiście to jest bardzo miłe, ale od razu muszę śpieszyć z wyjaśnieniem. Nie wszystkie ciąże i nie wszystkie pacjentki

0: słuchaczki tego podcastu marzą, czyli po prostu o tym, żeby ta ciąża się pojawiła, żeby dziecko, dzieci pojawiły się na świecie. Nie zawsze to jest takie proste, nie zawsze to jest szybkie i nie zawsze się udaje, więc chciałam zacząć już tę część dotyczącą niepłodności, ale zakończonej tym pozytywnym wynikiem, od pytania, kiedy medycznie uznaje się, że mamy już tę ciążę?
1: Medycznie uznaje się ciążę, kiedy pacjentka wykona albo badanie takie zwykłe, apteczne w kierunku beta-HCG dodatniego, albo pacjentka z krwi pobierze badanie beta-HCG i ten wynik będzie dodatni. Mnie sam wynik testu ciążowego czy testu z krwi pojedynczy niekoniecznie tak interesuje. Mnie najbardziej interesuje badanie krwi. Oczywiście tych testów pacjentki, szczególnie te, które się starają miesiącami albo latami niektóre o ciążę, tych testów nawet na zasadzie, jak zadaję pytanie, ile pani zrobiła? A, z 7. Więc rzeczywiście ta chęć posiadania dziecka jest ogromna. Mnie najbardziej interesuje przyrost HCG, który mniej więcej powinien być. Fajnie, jak jest minimum te 60, 70, 100% w ciągu 48 godzin. Ja zawsze mówię w systemie poniedziałek, środa, wtorek, czwartek na przykład, zróbmy takie badanie. I z takim badaniem chętnie się zapoznam i będę mógł coś więcej powiedzieć. Oczywiście jest pewna granica odcięcia. To odcięcie jest mniej więcej beta HCG na poziomie 1500. I kiedy jest ten wynik mniejszy, to ja tej ciąży najprawdopodobniej jeszcze nie zobaczę, nawet jeżeli mam bardzo dobry, sprawny aparat ultrasonograficzny. Natomiast ten przyrost świadczy o tym, że jest nieźle, ale do pełnego sukcesu jeszcze kawałek. Oczywiście wtedy, kiedy pacjentki wykonują pierwszy raz test ciążowy i to od razu się umawiają do lekarza, to pamiętajmy, to wtedy będzie jak spóźnia się miesiączka, mniej więcej to 4-5 tygodni. Pewnie w tym aparacie USG nic nie zobaczę, a pacjentka już, szczególnie jak jeszcze nie jest, na przykład za moimi plecami USG mam w gabinecie i nie jest jeszcze wyciszone, na przykład badanie poprzedniej pacjentki z 3D na przykład, to muszę śpieszyć z informacją, że takiego bobasa jednak nie zobaczymy w obrazie u tej pacjentki. Najbardziej rozsądnym rozwiązaniem jest wykonanie testu ciążowego albo badanie beta-HCG i pojawienie się u lekarza ginekologa mniej więcej po 2 tygodniach. Wtedy będziemy mieli mniej więcej 7 tygodni, 6-7 tygodni ciąży i będzie można zmierzyć zarodek, zobaczyć jak rośnie i zobaczyć, czy ma prawidłowe tętno płodu. I to jest najważniejsze.
0: A jak się liczy wiek ciąży po transferze zarodka?
1: Po transferze zarodka to zależy, czy mamy te 3-dniowe czy 5-dniowe jakby podanie zarodka. Natomiast dla mnie tak najważniejsze będzie wiek ostatniej miesiączki. Oczywiście mogą być pewne różnice i wtedy będziemy inaczej kwalifikowali pacjentkę do na przykład badania pierwszego trymestru, ale dla mnie będzie zawsze najważniejszy dzień ostatniej miesiączki.
0: No dobra, czyli mamy już pozytywny wynik tak zwanej bety, wybieramy sobie lekarza, na przykład trafiamy do pana doktora. No i teraz, czy my po in vitro powinniśmy jako rodzice szukać jakiejś specjalistycznej kliniki, specjalnego lekarza, czy ciąża po in vitro to jest taka sama ciąża jak ciąża spontaniczna?
1: Ona jest prawie taka sama. Słowo prawie jest, ma bardzo tutaj ważną różnicę, ponieważ kliniki, które zajmują się leczeniem niepłodności, nie zajmują się prowadzeniem ciąży. I te pacjentki z zasady są na wysokich dawkach progesteronu, innych leków, które zabezpieczają ciążę przed niechcianymi, niepożądanymi efektami. I taka pacjentka na przykład trafia w 8 tygodniu do mnie i ma baterię leków. Ja większość tych leków do 12 tygodnia mniej więcej, czyli do końca pierwszego trymestru, 12-14 tydzień najprawdopodobniej odstawię, ponieważ najważniejsze jest w tym momencie progesteron. Są też inne ważne leki, ale progesteron jest takim pierwszym lekiem, która pacjentka przyjmuje. Więc po tym 14 tygodniu tego progesteronu jest na tyle dużo, sama pacjentka jakby wytwarza, że suplementacja dalsza progesteronu nie jest konieczna. Też każde plamienie, krwawienie będzie pacjentka definiowała jako coś bardzo nieprawidłowego, więc zostawmy ten progesteron do końca pierwszego trymestru, a potem już jest dużo, dużo bezpieczniej. W samym prowadzeniu ciąży spoza zapłodnienia pozostrojowego, tych różnic jest w prowadzeniu nic. ta ciąża nie stanowi jakiejś

0: jakiegoś wielkiego wyzwania, jeśli chodzi o prowadzenie względem ciąży fizjologicznej. Oczywiście pojawia się w pierwszym trymestrze, może się oczywiście pojawić, czy zwiększone ryzyko stanu przyrodzowkowego, czy na przykład jeżeli zarodek był mrożony, to może pojawić się makrosomia płodu w późniejszym etapie ciąży, ale to są rzeczy, że tak powiem, niezbyt groźne i można to spokojnie monitorować w czasie zwykłych wizyt. Nie trzeba do tego osoby, która zajmuje się, nie wiem, prowadzeniem ciąży fizjologicznej, a prowadzeniem ciąży po in vitro. Nie ma czegoś takiego. Te wizyty są, jeżeli się nic nie dzieje, raz w miesiącu i rozwiązanie takiej ciąży, samo to, że pacjentka jest po procedurze zapłodnienia pozaustrojowego, nie stanowi, że ta ciąża musi być, nie wiem, rozwiązywana cięciem cesarskim, czy musi być wcześniejsza, czy wcześniejsza indukcja porodu. Normalnie tutaj prezentujemy te same wytyczne co do rozwiązania jak u innych pacjentek, które zaszły w ciąży spontanicznie.
1: Przygotowując się do naszej rozmowy, zadałam pytania dziewczynom na różnych grupach właśnie typu macierzyństwo, ciąża po in vitro. Jakie one mają wspomnienia z czasu ciąży, jak były traktowane. Kilka razy pojawiły się takie historie, że kliniki odmawiały prowadzenia ciąży po in vitro. Z czego to może wynikać?
0: Nie mam pojęcia i z uwagi na to, że ja trochę inaczej odpowiem na to pytanie wyjątkowo. Od jakiegoś czasu raz w miesiącu jeżdżę na północ naszego kraju, dokładnie na Suwalszczyznę i tam konsultuję pacjentki. I też może warto powiedzieć o tym, że kiedy pacjentka powinna trafić do kliniki leczenia niepłodności. Wtedy, kiedy po dwóch młodych partnerka, partner stara się o dziecko mniej więcej roku, stosunki są regularne i po tym roku nie ma nic. I wtedy to jest pierwsza wizyta u człowieka, który zajmuje się leczeniem niepłodności. Próby takie przyciągania tego na, bo pacjentka trafia do gabinetu, mówi, doktorze, staram się 4 lata, czy tam 5 lat, pani ma 37 lat i nagle jesteśmy w kropce, bo starają się regularnie. Inni specjaliści mówią, że mają się starać dalej i przedstawiają jakieś metody, które są daleko od uznanych w świecie medycyny, jeśli chodzi o jej skuteczność. I ja nagle zostaję stawiony przed problemem, czy pan w ogóle, doktorze, może pomóc. A ja mówię pierwsze słowo, no in vitro było proponowane, czy techniki wspomaganego rozrodu już jakiś czas temu. Nie, nie, bo tu doktor zlecił takie inne badania, które nie mają żadnego medycznego uzasadnienia. Więc może czas, żeby nie było takich historii, że tyle lat się staram o dziecko, 7 lat się staram o dziecko. Nie powinno w ogóle coś takiego mieć miejsca. Natomiast rzeczywiście te kliniki, które zajmują się niepłodnością, nie prowadzą ciąż, bo one mają inny profil. Natomiast sama ciąża jako ciąża nie różni się od prowadzenia, od takiej, nazwijmy to w cudzysłowie, zwykłej ciąży. Więc postępowanie dla mnie jest nieuzasadnione i dość niezwykłe, bym powiedział. Mhm.
1: Na szczęście pojawiają się w Polsce już takie państwowe kliniki leczenia niepłodności. Na przykład funkcjonuje Warszawskie Centrum Leczenia Niepłodności przy Szpitalu Południowym. Więc jeśli do tej pory była bariera finansowa, że ktoś nie zgłaszał się do kliniki leczenia niepłodności, no to teraz ona znika, a w takich miejscach jak Szpital Południowy można i leczyć niepłodność i później, no może nie dokładnie w tym samym miejscu, ale w tym samym budynku prowadzić ciążę, więc może to też jest jakieś ułatwienie.
0: Znam lekarza kierującego oddziałem, pana doktora Warzechy, który zawiaduje zarówno oddziałem ginekologiczno-położniczym Szpitala Południowego, jak i Centrum Leczenia Niepłodności. Sam tam pracowałem przez rok. Rzeczywiście historie tam się dzieją magiczne, szczególnie za sprawą położnych, które tam pracują, bo pamiętajmy, ja zawsze to w każdym wywiadzie podkreślam, że połowa sukcesu całego porodu, jak nie, no połowa, to jest sprawna i fajna położna, która w stanie jest okiełznać i emocje, i poród, i zawodowo, także tam pracują akurat wspaniałe położne na sali porodowej, które wszystkie oczywiście zawsze pozdrawiam, nie tylko stamtąd, ze wszystkimi, którymi pracuję, ale rzeczywiście nawet te kliniki, które chyba z tego, co mi wiadomo, które nie są tak zwanymi rządowymi, nazwijmy je tak, klinikami, mają jakieś wsparcie finansowe, więc rzeczywiście teraz szczęśliwie ten koszt dosyć duży zapłodnienia pozaustrojowego odpada i bardzo dobrze pojawiły się. Ja już też parę lat temu mówiłem o tym, że jak się

0: pojawiła ta forma bezpłatnego leczenia niepłodności. Mówiłem potem o tym, że warto byłoby zrobić pierwszy, drugi trymestr również w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. To się też wydarzyło, z czego jesteśmy z powodu niezmiernie zadowoleni, bo my nie szukamy choroby w tym człowieku, bo większość ciąż jest jednak zdrowa, tylko szukamy potwierdzenia, że dziecko jest zdrowe i na tym nam najbardziej zależy, a nawet jeżeli stwierdzimy jakąś wadę, to możemy szybko zareagować i skierować na odpowiednie leczenie albo na dalszą diagnostykę. Mhm.
1: Jeżeli pacjentka czy para ma za sobą długie starania leczenia niepłodności, czy na przykład in vitro, no to często ta ciąża jest taka bardziej lękowa, może nazwijmy to, jest więcej obaw, no bo też gdzieś z tyłu głowy jest już to doświadczenie, że te starania, jeżeli stracą tę ciążę, będą długie i nie takie łatwe. I chciałam zapytać o taką dodatkową diagnostykę, która może uspokoić rodziców.
0: I jako, że tak samo rozmawiam z panią redaktor, jak ze swoją pacjentką, za którą pewnie zaraz będę do nich się pojawiam. Przede wszystkim trzeba porozmawiać z pacjentką. I oczywiście można wykonać dodatkowe testy genetyczne poza tym badaniem przesiewowym pierwszego trymestru, ale też mówię, że jeżeli ten wynik badania przesiewowego pierwszego trymestru był prawidłowy, to decyzję już państwo podejmują sami. Oczywiście mamy, no, nadzieję na to, że w przyszłości jednak te testy genetyczne się rozwiną, natomiast dzisiaj jednak one nie są podstawą diagnostyki prenatalnej w Polsce, są jako badania dodatkowe. A nawet jeżeli badanie pierwszego trymestru wyjdzie nam źle, tak naprawdę źle, że wysokie będzie ryzyko wad chromosomowych, to ja wtedy nie zalecam takiego testu nieinwazyjnego, tylko jednak staram się przekonać pacjentkę do wykonania badania typu amniopunkcja albo biopsja kosmówki. Jednak amniopunkcja jest badaniem takim referencyjnym po 16 tygodniu, 15, 16 tygodniu, więc jeżeli to ryzyko wyjdzie wysokie, to wtedy raczej odsyłam pacjentkę do takiego badania.
1: A dlaczego amniopunkcja, a nie badanie
0: biopsji kosmówki? Czy nieinwazyjne?
1: Nieinwazyjne.
0: Nieinwazyjne, dlatego że po pierwsze...
1: Bo amniopunkcja to każdy ma od razu takie...
0: Amniopunkcja jest badaniem, gdzie ryzyko powikłań dla płodu jest grubo poniżej 1%.
1: Szansa, czyli że coś stereotyp.
0: Się, czyli to jest daleko idący stereotyp i to jest badanie, chciałem tu podkreślić z całą mocą, bezpieczne. Badamy całość genetyki. Wyjdzie nam na 100%, nie na 99,9, jak w teście genetycznym, który też bada tylko trzy najczęstsze trisomie, 13, 18 i 21. Oczywiście płeć, bo to najważniejsze pytanie jest o płeć. Dla mnie jest to pytanie przynajmniej tam trzeciorzędne, ale do meritum. Natomiast tutaj mamy do oceny kariotyp, który jak najbardziej będzie naszym takim punktem wyjścia do dalszych rzeczy i albo on jest prawidłowy, cały, albo coś jest nie tak i możemy przedstawić rodzicom, jaki mamy pomysł, jeżeli ten kariotyp wyjdzie nieprawidłowy. Oczywiście kiedyś było tak, że na te wyniki amniopunkcji się długo czekało, teraz te wyniki są po tygodniu, tak samo jak badania nieinwazyjne oczywiście. Plusem jest to, że można rzeczywiście robić badanie nieinwazyjne po 10 tygodniu już, ale przestrzegałbym przed tak wczesnym wykonaniem tego badania, bo objętość płodowego DNA w matki płodu musi być wystarczająco wysoka, czyli no tak naprawdę powyżej tam 4-5%, jak mówi piśmiennictwo. A tutaj musimy czekać, prawda, do tego 16 tygodnia na amniopunkcję. Jednak jeżeli mamy jakieś wątpliwości, naprawdę bezpiecznym, fajnym, dobrym badaniem jest amniopunkcja genetyczna.
1: To bardzo ważne, że łamiemy stereotypy. Bardzo często jest tak, że pacjentki chorujące na endometriozę, właściwie dla nich jedyną szansą na zajście w ciążę jest właśnie in vitro. Czy ciąża u pacjentek z endometriozą jest jakoś inaczej prowadzona? Czy to zależy od tego, gdzie ta endometrioza występuje?
0: Oczywiście zależy, gdzie, jak jest zaawansowana, bo jeżeli mamy głęboko naciekającą endometriozę, to same dolegliwości ciążowe mogą być dla pacjentki dosyć nieprzyjemne.

0: Natomiast ciąża jednak wycisza chorobę podstawową, jaką jest endometrioza. I takim pacjentkom jednak, tak już na finisz troszkę mówię, jeżeli chodzi o endometriozę, trochę ten okres ciąży generalnie przebiega niezbyt odmienniej niż jak u zwykłej ciąży. Ważne jest rozwiązanie, bo jeżeli pacjentka jest jeszcze po jakichś tam operacjach brzusznych, laparoskopowych, czy na metodą laparotomii, czyli na otwarto, związane z endometriozą, to takim pacjentkom raczej się poleca poród drogami siłami natury, bo to kolejne wejście do brzucha, jakim byłoby cięcie cesarskie, wiąże się z tym, że te wzrosty, no, endometrioza może się znowu poszerzać, prawda? Więc to nie jest tak, że jestem zafiksowany na porodzie siłami drogami natury, bo nie. Jeżeli są wskazania medyczne do tego, żeby to cięcie przeprowadzić, to będę pierwszy, który weźmie nóż do ręki i takie cięcie cesarskie wykona. Ale trzeba tutaj z pacjentką przedyskutować tą sposobność o drodze porodu. Jak pacjentka to widzi, czy się czegoś obawia na przykład, czy mamy inne pozapołożnicze wskazania do cięcia cesarskiego, czy jednak podejmujemy próbę porodu drogami siłami natury. I tak samo endometrioza, tak jak ciąża po zapłodnieniu pozaustrojowym, nie jest wskazaniem do tego, żeby tą ciążę jakoś kończyć wcześniej, żeby ją rozwiązywać wcześniej, tylko spokojnie czekamy nawet kilka dni po terminie porodu.
1: Mhm. Bardzo często jest tak, że zresztą sama tego doświadczyłam, że po tych wieloletnich staraniach o dziecko, gdy już ta ciąża się uda, to mimo, że jest to spełnienie marzeń, to z drugiej strony jest bardzo dużo obaw, stresu i nie jest to taki najprzyjemniejszy i najłatwiejszy czas w życiu kobiety, jakby się można było wcześniej spodziewać. I chciałam zapytać o stres. Jak bardzo on szkodzi rozwojowi płodu, czy może wpływać na jakieś wady u dziecka? Dużo się o tym mówi, że kobiety w ciąży nie powinny się stresować. Dlaczego?
0: Generalnie nikt się nie powinien stresować, a kobiety w ciąży w szczególności. Jasnych badań na ten temat nie ma, że stres wpływa na płód na przykład, czy na pacjentkę. Ale jeżeli pacjentka ma jakieś choroby współistniejące, na przykład cukrzycę czy nadciśnienie, to jej samopoczucie, kiedy nie będzie się stresowała, będzie lepsze, wyniki będą lepsze, a co za tym idzie, wyniki dla płodu też będą lepsze. Więc staramy się, że tak powiem, zachować balans. Są pacjentki, które idą od pierwszego dnia ciąży na zwolnienie. Są pacjentki takie, które pracują praktycznie do końca. Najważniejsze to przedyskutować to w czasie wizyty. Jeżeli ja z kolei widzę, że badania są takie, że czy samopoczucie pacjentki i stres, zdenerwowanie takie wewnętrzne jest takie, mówię, no może 2 tygodnie pani sobie odpocznie i zobaczymy za 2 tygodnie, czy pani wróci do pracy, czy nie, bo to jest szalenie indywidualne. I to tak zdroworozsądkowo do tego trzeba podejść.
1: Mhm. Często, gdy rozmawiam tutaj z gościniami, które mają za sobą wieloletnie starania, to one opowiadają mi o tym, że gdy były w procedurze leczenia niepłodności, która trwała na przykład 10 lat, mają ze sobą 9 nieudanych transferów, jakoś się trzymały, bo czuły się w zadaniu. Później ciąża, też zadanie. Ale że gdy dochodzi do porodu i to dziecko już jest na świecie, one, mówiąc kolokwialnie, czują, że dowiozły projekt, to się rozsypują psychicznie. Czy pan doktor obserwuje większe zagrożenie depresją poporodową u mam, które mają za sobą leczenie niepłodności? Czy to jest indywidualne?
0: Myślę, że indywidualne. Ja czegoś takiego na pewno nie widziałem. Też ciężko powiedzieć, u nas rotacja pacjentek to nie jest interna, gdzie pacjenci leżą tygodniami. U nas to są hospitalizacje krótkie, kilkodniowe, rzadko kilkunastodniowe, chyba że ze względu na, nie wiem, na wcześniaka, dziecko i problemy z noworodkiem. Gdzieś my potem tracimy te pacjentki z oczu i nie wiadomo, co się dzieje w domu tak naprawdę. Faktem jest, że przez te 40 tygodni, jeszcze w szczególności jak była gdzieś tam choroba niepłodnościowa, te pacjentki są na tak zwanym świeczniku. Wszyscy się interesują, dopytują, jeszcze w czasie w szpitalu, hospitalizacji i tak dalej, a potem nagle to dziecko jest tą gwiazdą, nazwijmy to, a pacjentka jest troszkę zostawiona sama sobie. I to jest w ogóle, połóg jest straszny dla kobiety i powinny być i w teorii, i w praktyce psycholodzy kliniczni, którzy gdzieś tam powinni widzieć, czy my zgłaszamy pierwszy raz problem do psychologa klinicznego,

0: a potem, żeby zapobiegać tej depresji poporodowej, powinna być taka opieka też psychologiczna, także to jest w ogóle must have, że tak powiem. Ale jak to wygląda tak w realu, to myślę, że już tutaj nie możemy się jakoś bardzo pochwalić, a my z kolei jako lekarze, jako grupa zawodowa, my troszkę tracimy te pacjentki z oczu, ale tu też rola jest ogromna położnych środowiskowych, bo też pamiętajmy, że między tym 21 a 26 tygodniem ciąży pacjentka powinna się zgłosić do takiej położnej środowiskowej, żeby właśnie powiedzieć, że jest w ciąży, że w razie co, gdyby można prosić o pomoc albo przedporodową, albo poporodową, żeby ta opieka była. To różnie wygląda jeszcze. Niektóre pacjentki mówią, o, skierował mnie pan do tej pani położnej, ona zrobiła wielkie oczy. Mówię, no tak, tylko ten zapis w ustawie ma już ładnych parę lat. Więc dbajmy o takie samopoczucie też po. Ja zazwyczaj, mimo że ta wizyta połogowa powinna się odbyć 6-8 tygodni po porodzie, ja skracam ten czas i oglądam pacjentki miesiąc po wyjściu ze szpitala. Jest to taka kończąca wizyta ciąży mniej więcej miesiąc po porodzie, więc jako to jest taka czwarta, znaczy taka enta konsultacja, nazwijmy to. I to uważam, że ma więcej dobrego do zrobienia, bo ja widzę tą pacjentkę szybko. Miesiąc po porodzie to akurat nie wiem, była tydzień w szpitalu, gdzieś może coś ogarnęła się z dzieckiem, wszyscy goście wyszli, poszli i tak dalej. A jeszcze widzę, czy mogę w czymś pomóc, zobaczyć. Także ja mam ten nadzór nad tymi pacjentkami po porodzie też troszkę zwiększony, ale to jest moja indywidualna inicjatywa.
1: A co jest, cudzysłów, normalne w ciąży? Bo jest wiele grup internetowych, no
0: ja
1: wiadomo.
0: Ja się boję tych grup internetowych.
1: Doktor Google i tak dalej. I zwłaszcza, gdy ta ciąża jest taka wyczekana, no to jest takie nastawienie na to, czy jest wszystko okej, czy nie mam jakichś złych symptomów i tak dalej, czy dziecko dobrze się rozwija.
0: Teraz moja koleżanka jest w ciąży, która jest lekarką. Jest to jej kolejna ciąża i zadaje mi pytania tak, jakby w ogóle nie była związana z grupą zawodową, którą reprezentuje. I ona, jak i on. I zresztą jej mąż też jest lekarzem, więc zadaje mi pytanie od farbowania włosów i paznokci poprzez sprawdzanie wszystkiego, co spożywa. Nawet swego czasu mi się przyznała, że dzwoniła do jednej z firm, która produkuje serki wiejskie, żeby dopytać się dokładnie o jej skład. Więc no to już jest takie zakręcanie na poziomie eksperckim, ale ja wiem, że to łatwo powiedzieć, szczególnie, że nigdy nie będę w ciąży, że proszę nie dać się zwariować, ale tu ogromna rola lekarza prowadzącego ciążę, co można, co nie można. Ja też unikam takich pytań, na przykład w 17 tygodniu cięcie cesarskie albo o poród, bo to jest za wcześnie. Ja wyposażam taką pacjentkę z wiedzą od wizyty do wizyty. Oczywiście czasem mówię trochę więcej, szczególnie jak zmierzamy już ku końcowi, ale jakby pacjentka wie, co może, czego nie może, ale jeżeli, nie wiem, ma ochotę na jakąś, nie wiem, ciastko z, nie wiem, bezę albo coś takiego mniej zdrowego, to przecież naprawdę, jeżeli to jest jednorazowa historia, to się nic złego nie stanie ani z nią, ani z tym człowiekiem. Tak samo przyjmowanie leków przeciwbólowych to może już bardziej na czasie. Nie można przeczekać bólu, bo on jak wejdzie w spiralę taką i osiągnie takie natężenie, to my nie zbijemy go z lekami takimi z apteki bez recepty i nie to, że jedną tabletkę tak już zaczyna boleć, to weźmy kilka dni regularnie leki, które są dopuszczalne w ciąży, bo można w czasie ciąży przyjmować leki i przeciwbólowe i antybiotyki, tylko to trzeba mądrze dobrać wszystko, żeby pacjentka się lepiej nam czuła, żeby szybciej wróciła do sprawności. No i oczywiście pamiętajmy o szczepieniach ochronnych, które od 1 kwietnia kolejne weszło w ramach szczepienia bezpłatnego, czyli szczepienie przeciwko RSV. I tak, jest to szczepienie bezpieczne, tak samo jak 3 pozostałe, czyli COVID, grypa i krztusiec. Tak jest. Także chyba tylko trzeba pogadać z tymi pacjentkami i przekonać doświadczeniem, wiedzą i sposobem działania.
1: No to ja od siebie dodam, że po prostu trzeba znaleźć lekarza, do którego ma się zaufanie i wtedy nie szuka
0: się
1: informacji na grupach.
0: Bez zaufania nie zbudujemy relacji pacjentka-lekarz. Ja się akurat szczycę tym, jakie mam relacje ze swoimi podopiecznymi, ale myślę, że takich lekarzy jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo wiele. Także nie jest aż tak trudno ich znaleźć.

0: Bardzo dziękuję za spotkanie. Dzisiejszym gościem podcastu N97 był dr Wojciech Falencki, specjalista położnictwa i ginekologii z Kliniki Położnictwa i Perinatologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.

8:04, jakaś płyta, 8:09, ktoś coś czyta. To nieważne, najważniejsza dziś jest ona. Pierwsza, druga, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś

tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marny plastik.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

Znajdziemy w końcu wspólny klucz. Miłości można zetrzeć kurz. No, kochanie, właśnie tak. Nie, nie potrzeba słów. Ciebie chcę